0: Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Dalej, podobne jest Królestwo Niebieskie do sieci zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie przy końcu świata. Wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych i wrzucą ich w piec rozpalony. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Zrozumieliście to wszystko? Odpowiedzieli mu: tak. A on rzekł do nich: dlatego każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare.
1: Niewątpliwie odkrycie życia wiecznego, odkrycie Królestwa Niebieskiego, które jest wokół nas, jest skarbem. Skarbem, którego nie należy zakopywać, ale skarbem, którym mamy się dzielić z innymi. Tego doświadczenia Królestwa Niebieskiego, a więc działania Boga w moim życiu, nie mogę zakopać i trzymać na jakąś dobrą okazję. Tą perspektywą, tym znaczeniem, tym doświadczeniem Królestwa Niebieskiego powinienem dzielić się z innymi. Jak? No właśnie życiem chrześcijańskim. Jeśli doświadczam działalności Boga, to nie mogę tego doświadczenia zachować tylko dla siebie. Powinienem go, to doświadczenie, przekazać dalej, podzielić się z innymi. Jeśli doświadczam miłości Boga, jeśli odkryłem ten skarb, to nie mogę go schować do kieszeni, bo tam będzie najbezpieczniej, albo do jakiegoś potężnego sejfu. Tą miłością Boga doświadczyłem, mam się nią podzielić. Nie zakopujmy tego skarbu. Nie zakopujmy Królestwa Niebieskiego w swoim podwórku, w swojej rzeczywistości. Dzielmy się tym doświadczeniem z innymi.

0: wieki wieków.
1: 26 lipca 1885 roku władze pruskie rozpoczęły akcję wysiedlania z granic państwa Polaków nieposiadających pruskiego obywatelstwa. Były to tak zwane rugi pruskie. A tego dnia w roku 1030 urodził się Stanisław ze Szczepanowa, polski duchowny, biskup i święty. Dziś Dzień Dziadków Jezusa. W apokryfach, m.in. protoewangelii Jakuba, możemy wyczytać, że Joachim i Anna długo nie mogli mieć dzieci. Joachim, którego imię oznacza przygotowanie Panu, nie tracił jednak nadziei i przez 40 dni modlił się na pustyni. Niebawem urodziła im się córeczka. Kiedy podrosła, oddali ją na służbę do świątyni i na przygotowanie do najważniejszej misji w dziejach. W Jerozolimie krzyżowcy zbudowali piękny kościół w miejscu, gdzie ponoć stał dom tej rodziny. Słynie on m.in. ze znakomitej akustyki. We Francji pierwszy kościół pod wezwaniem świętej Anny zbudowano już na początku VIII wieku we Floriac koło Rouen. 5 zakonów żeńskich ma babcie Jezusa za patronkę, a w Polsce także jest wiele sanktuariów poświęconych świętej Annie. Najsłynniejsza to oczywiście Góra Świętej Anny koło Opola.

W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pan z wami. Z wielką wiarą i nadzieją gromadzimy się w naszym narodowym sanktuarium na Jasnej Górze, aby uczestniczyć w świętej tajemnicy naszego odkupienia, jak również spotkać się z naszą najdroższą Matką. Niech to spotkanie będzie owocne, obyśmy zostali wysłuchani i oby nasze prośby zostały wypełnione. Również w dniu dzisiejszym pamiętajmy o naszych babciach i dziadkach, ponieważ jest to dzień, kiedy wspominamy świętego Joachima i Annę, dlatego pamiętajmy o tych osobach starszych, którym winniśmy modlitwę, wdzięczność, jak również prośmy, aby Matka Boża otaczała ich wszystkich swoją opieką. Abyśmy mogli godnie sprawować tą świętą tajemnicę naszego odkupienia, przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy. Powiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię, dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, Pan Ojca. Módlmy się. Boże obrońco ufających Tobie, bez Ciebie nic nie jest mocne ani święte. Spraw swoim

Czytanie z pierwszej księgi królewskiej. W Gibeonie Pan ukazał się Salomonowi w nocy we śnie. Wtedy Bóg rzekł: proś o to, co mam Ci dać. A Salomon odrzekł: o Panie Boże mój, Ty ustanowiłeś królem Twego sługę w miejsce Dawida, mego ojca, a ja jestem bardzo młody i nie umiem rządzić. Ponadto Twój sługa jest pośród Twego ludu, który wybrałeś, ludu mnogiego, którego nie da się zliczyć ani też spisać z powodu jego mnóstwa. Racz więc dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu i rozróżniania dobra od zła, bo któż zdoła sądzić ten lud Twój tak liczny? Spodobało się Panu, że właśnie o to Salomon poprosił. Bóg więc mu powiedział: ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie życie, ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę Twoich nieprzyjaciół, ale prosiłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, oto spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i pojętne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. Oto Słowo Boże. Amen.

Panie, Ty jesteś moim działem, przyrzekłeś zachować Twoje słowa. Prawo ust Twoich jest dla mnie lepsze niż 1000 sztuk

0: Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, wiemy, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała więc we wszystkim dla ich dobra, z tymi, którzy są powołani według Jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu Jego Syna, aby On był pierworodny między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Oto Słowo Boże.
1: Amen.

0: Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść. Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił tę rolę. Dalej. Podobne jest Królestwo Niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Oto słowo Pańskie.
1: Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Czcigodni bracia kapłani, moi drodzy bracia i drogie siostry, gdyby Bóg przemówił do nas we śnie tej nocy i powiedział: poproś, co chciałbyś, żebym ci dał, i dał nam wybór, wolny wybór, jestem ciekaw, o jaki szczególny dar każdy z nas poprosiłby Pana Boga. Gdybyśmy się tak przez chwilkę zastanowili, na pewno otrzymałbym różne odpowiedzi. I jest tak wiele pilnych potrzeb, które mamy w danej chwili. Pewnie wielu poprosiłoby o potrzebne zdrowie dla siebie, dla bliskich, dla krewnych. Inni może poprosiliby o pomoc finansową, by spłacić dług i utrzymać rodzinę w jakimś tam komforcie. Nie w bogactwie, tylko na wystarczającym poziomie. Może jeszcze inni chcieliby być obecni przy swojej rodzinie przez wiele długich, długich lat, obawiając się, aby nie dotknęła ich choroba. Niektórzy, pewnie niewielu, poprosiłoby o cnotę umiarkowania dla siebie, podczas gdy wielu chciałoby tę cnotę dla swoich mężów i synów. Ale ci, którzy poprosiliby o dar prawdziwej mądrości, by rządzić swoim ziemskim życiem zgodnie ze sprawiedliwością i miłością, obawiam się, stanowiliby mały procent. A jednak to jedyny dar, który ma wartość wieczną. Można by zapytać siebie w dzisiejszy niedzielny poranek, czy Salomon miał rację. I tematem dzisiejszych czytań jest mądrość. W kontekście dzisiejszych czytań mądrość nie oznacza mądrości światowej. Żebyśmy nie pomylili dwóch rzeczy. To coś głębszego i nieskończenie cenniejszego. Oznacza zdolność patrzenia na życie z perspektywy Boga. I Chrystus powiedział, że ta mądrość jest więcej warta niż wszystkie nasze inne dobra razem wzięte. Salomon to zrozumiał. I kiedy Bóg dał mu wybór czegokolwiek, czego pragnie, postawił mądrość na szczycie swojej listy. Salomon nie prosił o osobiste korzyści, jak zdrowie, długie życie, materialne bogactwa, pognębienie osobistych wrogów, a więc o to, co zaspokoiłoby jego osobiste ambicje i pragnienia. Prosił o mądrość rozróżniania dobra i zła, słusznego rozsądzania sporów. Poprosił o wartości, które służyły bliźniemu, służyły społeczności. Prosił o mądrość Bożą, która ukazuje człowiekowi, co w życiu jest najważniejsze, która pozwala przeżyć dobrze i pięknie życie z uwzględnieniem wiecznej perspektywy. I ten wybór, jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, podobał się Panu Bogu, który powiedział: więc spełniam Twoje pragnienie i daję Ci serce mądre i roztropne, o rozsądne, takie, że podobnego Tobie przed Tobą nie było i po Tobie nie będzie. I to właśnie wydarzenie ukazuje nam, że cenną wartością w naszym życiu jest mądrość. Ona jest skarbem. Jak bardzo potrzebujemy tej mądrości. Spójrzmy na wszystkie daremne, bezcelowe, głupie i błędnie ukierunkowane rzeczy, które ludzie robią. Żyjemy w czasach, które z dnia na dzień stają się bardziej światowe, bardziej przeciwne Bogu, przeciwne chrześcijanom, przeciwne katolikom. I po każdej stronie otaczają nas złe przykłady, światowość i niemoralność. Musimy tego unikać, jeśli naprawdę zależy nam na naszym prawdziwym i wiecznym dobru. W tym potrzebujemy daru prawdziwej Bożej mądrości. Tak, żeby to lepiej zobrazować, posłużę się przykładem. Może i znany ten przykład już jest, ale on nam pomoże. Dawno, dawno temu był sobie rolnik, który posiadał małe gospodarstwo. Ziemia była kiepska, kamienista, ale ciężko pracował i przez jakiś czas był błogosławiony pewnym szczęściem i zadowoleniem. Cieszył się z tej ziemi. Ale potem zaczął czuć, że czegoś mu w życiu brakuje i w rezultacie czuł się pusty. Pewnego wieczoru drogą przechodził nieznajomy i poprosił o nocleg. Rolnik bardzo ucieszył się z jego towarzystwa, bo chciał odrobinę rozrywki i chciał z kimś porozmawiać. Wokół ogniska tej nocy nieznajomy zaczął mówić o diamentach. I powiedział rolnikowi, że jeśli uda mu się znaleźć diament, nawet nie większy niż paznokieć małego palca, nigdy nie będzie musiał więcej pracować. I rolnik był tym zafascynowany, pod bardzo wielkim wrażeniem. Całą noc nie zmrużył oka, myśląc tylko o diamentach. Następnego dnia nieznajomy odszedł, zostawiając farmera bardziej niż trochę nieszczęśliwego. I z każdym dniem stawał się coraz bardziej niespokojny. Zaczął zaniedbywać swoją farmę, w końcu sprzedał ją tanio i wyruszył w świat, aby szukać tych diamentów. Podróżował daleko, ale nie znalazł ani jednego. I w końcu, przetłoczony tą całą sytuacją, rozpaczą, popełnił samobójstwo. Tymczasem mężczyzna, który kupił jego farmę, był na polu orząc. I pewnego dnia pług natrafił na kamień, który lśnił w słońcu. Okazało się, że to bardzo wartościowy diament. Kiedy wrócił na to miejsce, znalazł ich dużo, dużo więcej. Okazało się, że to była jedna z najbogatszych kopalni diamentów, jakie kiedykolwiek znaleziono. Bracia i siostry, chociaż nie możemy nie współczuć temu rolnikowi, musimy powiedzieć, że był bardzo niemądrym człowiekiem. Gdyby wytrwał przy tym, co miał, bez wątpienia sam znalazłby kopalnię, a jednak jest on typowym przykładem dla wielu ludzi. W wielu przypadkach nie chodzi o to, że ludzie boją się ciężkiej pracy i poświęceń. Po prostu brakuje im mądrości i nie wiedzą, co jest ważne. Dążą do niewłaściwych celów, szukają w złych miejscach, sprzedają swoje prawo pierwszeństwa. Życie wielu dzisiaj jest bezcelowe i puste. Bez radia czy telewizji wielu nie wiedziałoby, co ze sobą zrobić. Nie potrafią już odróżnić, co jest w życiu ważne i muszą zadowolić się zubożonym i zniekształconym obrazem świata, co prowadzi do cierpienia i ubóstwa. Wracają wciąż i wciąż do tych samych starych źródeł przyjemności, źródeł, o których wiedzą, że nigdy nie ugaszą ich pragnienia. Szukają i szukają, mimo że wiedzą, że tam nic nie ma, wciąż kontynuują poszukiwania. Dokładają wielu starań, aby zdobyć przyjemności, które nie trwają nawet godziny, a często przynoszą tylko cierpienie. I ciekawe jest to, że Jezus kocha poszukującego, odkrywcę, nawet jeśli czasem szukamy w niewłaściwym miejscu. Problem w tym, że zazwyczaj szukamy sukcesu lub bogactwa, rzeczy, które ułatwiają życie, zamiast szukać rzeczy, które nadają życiu większy sens. I w ten sposób przegapiamy cały sens życia, jak żyć najlepiej, a nie najłatwiej. Gromadzą coraz więcej i więcej dóbr, mimo że mają już ich więcej niż wystarczająco, żeby być szczęśliwym. Ludzie, mówi mały książę, pędzą w ekspresowych pociągach, ale nie wiedzą, czego szukają. Hodują 5000 róż w tym samym ogrodzie, a i tak nie znajdują tego, czego szukają. A to, czego szukają, można znaleźć w jednej, jedynej róży. I tak to, bracia i siostry, jest, że tyle czasu zajmuje nam dostrzeżenie tego, co jest tak wyraźne i oczywiste. I zamiast więc skierować się prosto do celu, pozwalamy się rozpraszać i rzucamy się na drobiazgi zamiast na rzeczy naprawdę ważne. I jak łatwo zapominamy o tym, co najważniejsze, albo wymieniamy to na coś innego. Na co komuś pełna spiżarka czy zamrażarka, jeśli jego serce jest puste. Musimy pamiętać, że jest tyle wpływów i nacisków na nas, które sprawiają, że stawiamy zarabianie na życie przed życiem. I naszym głównym zadaniem w życiu nie jest odniesienie sukcesu, ani bycie spełnionym. Naszym głównym zadaniem w życiu jest żyć dobrze. Co to znaczy dla chrześcijanina? Dla chrześcijanina oznacza to pokładanie nadziei w Bogu i Jego Królestwie oraz życie zgodne z Jego wolą. Szczęścia, mądrości i harmonii nie znajdzie się na łatwych drogach. I najlepsze rzeczy w tym życiu trzeba sobie wypracować. Na pewno Jezus Chrystus ofiaruje nam bardzo dużo. Ofiaruje nam perłę o wielkiej wartości. Zaprasza nas do wejścia do Królestwa Bożego. Tylko Bóg może ugasić nasze pragnienie szczęścia. Tylko Bóg może zaspokoić nasz głód i miłość. Jeśli stracimy Boga, tracimy wszystko. Jeśli znajdziemy Boga, znajdziemy wszystko. Ten skarb jest jak drogocenna perła, za którą warto zapłacić najwyższą cenę. I taką cenę gotowi są zapłacić ci, którzy posiadają prawdziwą mądrość Bożą. I tej mądrości nie zdobywamy na uniwersytetach, nie mierzy się jej tytułami naukowymi. Jest ona darem samego Boga wymodlonym. I dlatego też autor Księgi Mądrości mówi nam o mądrości. Przeniosłem ją nad berła i trony i w porównaniu z nią za nic miałem bogactwa. Nie porównałem z nią drogich kamieni, bo wszystko złoto wobec niej ma wartość błota. Umiłowałem ją nad zdrowie i piękność i wolałem ją mieć aniżeli światło, bo nie zna snu blask od niej bijący. A przyszły mi wraz z nią wszystkie dobra i niezliczone bogactwa w jej ręku. Ucieszyłem się ze wszystkich, bo wiodła je mądrość, a nie wiedziałem, że ona jest ich rodzicielką. Niech Bóg obdarzy każdego z nas swoją prawdziwą mądrością. Amen. Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. Z Marii Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Pancjuszem Piłatem. Został męczony, pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia. Jako znajdę pismo i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca. Nie przyjdzie chwale samo żywych i umarłych, a Królestwo Jego nie będzie końca. Ja Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Ja pastorski Kościół wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. Wdzięczni za dar Królestwa Bożego, zanieśmy nasze prośby do miłosiernego Boga.
2: Módlmy się za Kościół Święty, aby głosząc Ewangelię ukazywał wiernie prawdziwe piękno i wartość Królestwa Bożego jako skarbu, którego warto szukać i zdobywać za wszelką cenę. Ciebie prosimy. Módlmy się za rządzących, aby podejmowali decyzje wspierające osoby starsze, zapewniając im godne warunki życia, ich opiekę i możliwość dzielenia się mądrością z młodszym pokoleniem. Ciebie prosimy. Módlmy się za dziadków i osoby starsze, aby cieszyli się miłością, wdzięcznością swoich rodzin, a ich życie było pełne pokoju, zdrowia i radości płynącej z bliskości Boga. Ciebie prosimy. Módlmy się za młodych, aby w starszym pokoleniu dostrzegali świadków wiary i źródło życiowej mądrości, ucząc się od seniorów miłości, wytrwałości i pokory. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, zwłaszcza za naszych dziadków i osoby starsze z naszych rodzin, aby za swoje życie, pełne trudu i oddania, zostali nagrodzeni wiecznym szczęściem w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli gotowi poświęcić to, co przemijające dla Królestwa Bożego i dzielili się Jego radością z innymi, budując wspólnotę wiary i miłości. Ciebie prosimy.
1: Wszechmogący Boże, Ty w swoim Synu objawiasz nam wartości Królestwa, które przewyższa wszystko. Wysłuchaj naszych próśb i obdarz swoją łaską, abyśmy zawsze pełnili Twoją wolę przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wszechmogący Boże, przyjmij dary, które Ci składamy z Twoich dobrodziejstw, aby mocy Twojej łaski ta ofiara uświęciła nasze życie doczesne i doprowadziła nas do wiekuistych radości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami, w górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali, Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże. Poznaliśmy Twoją niezmierzoną chwałę, gdy nam zesłałeś swojego Syna, aby stał się człowiekiem i wybawił nas od zguby wiecznej. W ten sposób nasze śmiertelne człowieczeństwo stało się narzędziem zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże, uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Wacławem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętymi Joachimem i Anną, Pawłem Pustelnikiem, błogosławionymi Eusebiuszem, kardynałem Stefanem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.

Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażmy sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę Baranka. Amen.

miłości przyczynił się do naszego zbawienia przez Chrystusa Pana naszego. Wszystkie intencje, które mamy dzisiaj z sobą w swoim sercu, polećmy Matce Najświętszej. Również pamiętajmy o naszych dziadkach i babciach, aby był to dobry dla nich dzień. I prośmy Matkę Bożą, po Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielka, naszymi prośbami. Ale wszelaki złych. Racz nas zawsze wiać, Panna chwalebna i błogosławiona, a Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synu. Pan z Wami, niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Oto ofiara spełniona. Amen.

To była transmisja mszy świętej z sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina.
4: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
5: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
6: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze pomoże ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.pl 84 888 01 87.
7: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
8: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytania.
1: Artur Moczarski, witam Państwa bardzo serdecznie w ten niedzielny poranek. To jest 17. niedziela zwykła, 26 lipca. Wspomnienie dziadków Jezusa, Joachima i Anny, a u nas Ewangelia według świętego Mateusza. Znowu przypowieść, znowu opowieść o końcu świata, o tym będziemy mówić za chwilę, a kto będzie mówił, już Państwu zdradzam. Są to profesorowie Piotr Kosiak, teolog, biblista, członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, dyrektor Instytutu Witosa i wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz profesor Jan Kozłowski, filolog klasyczny, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego oraz nauczyciel greki i łaciny biblijnej online na Uniwersytecie Otwartym UW. Jako się rzekło, wracamy do Ewangelii. 13 rozdział według świętego Mateusza i przypowieści. Właściwie nawet nie jedna, tylko trzy przypowieści. O skarbie, o perle i o sieci.
2: No tak, i zacznijmy może po kolei, tak? Bo warto jest przyjrzeć się tym opowieściom, porównaniom, no bo trzeba pamiętać, że dzisiaj bohaterem jest Królestwo Niebieskie, tak? Czyli rzeczywistość, która jest bardzo trudna, bo my wszyscy marzymy, mówimy o niebie, modlimy się do świętych, modlimy się do Ojca, który jest w niebie, no ale kiedy na przykład nam syn albo córka zada pytanie, a gdzie jest niebo, no to mamy z tym trudność, żeby określić, prawda? Bo wiemy doskonale, kiedy już latamy powszechnie, że lecąc z Warszawy do, załóżmy, Madrytu, no na tych chmurach nie znajdziemy tam aniołów, tak?
3: Boganiet, Gagarin, rzekomo.
2: No właśnie, ale też mamy doświadczenie wielu kosmonautów, astronomów, którzy zdobywając i naukowo zajmując się kosmosem, no mieli takie doświadczenie metafizyczne Pana Boga.
3: Bo ten ogrom natury tam jest w jakiejś...
2: Niesamowity, podobno.
3: Tak, to na pewno. Na pewno. Natomiast jest taka trudna, bo jest taka prosta.
2: A no właśnie.
3: O właśnie, to jest paradoks. Nam się jawi jako bardzo skomplikowana, trudna, dlatego, że jest tak prosta. I, jak mówi Jezus, tylko dziecko w tym swoim takim bezpośrednim oglądzie, a jeżeli wy nie staniecie się jak dzieci, no to tego nieba nie doświadczycie, nie będziecie doświadczać. Jest taka trudna, bo jest aż tak prosta.
2: I zresztą to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo ostatnio ten czas wakacyjny mocno siedzę znowu w Tolkienie i w Lewisie i oni zresztą byli zafascynowani Ewangelią, jako jeden z nich, jako teolog, ale przecież no świetni specjaliści od literatury, od znawcy języka. I oni też byli zafascynowani tym, jak przedstawić Królestwo Niebieskie. I uwaga, z tego powstaje mnóstwo prac dyplomowych, magisterskich, nie tylko, także doktorskich, fajnych artykułów naukowych, ciekawych, no bo przecież ta szafa i wejście do Narni Lewisowskiej, no to jest jakiś sposób wyobrażenie Królestwa Niebieskiego. Świat, który nam pokazuje Tolkien, jest także tą rzeczywistością Królestwa Niebieskiego i tego świata, który jest zły. Pokazuje, że te światy są równoległe i to jest bardzo dobre, bo to jest stan. Miejsce nie jest, niebo nie jest żadnym miejscem, tak nas naucza teologia, tak? My go nie znajdziemy, tak?
3: Królestwo Boże jest pośród was,
2: właśnie.
3: A jednocześnie wy, choć źli jesteście, potraficie dawać dobre dary, o ileż bardziej Ojciec.
2: Ale bo jest Królestwo wśród nas.
3: Tak, jest wśród nas, a jednocześnie jesteśmy źli. A jesteśmy. I to jest przemieszane ze sobą.
2: Jest. I to są... I to jest
3: a jednocześnie, przepraszam, nie jest przemieszane. Czyli jest przemieszane, ale nie jest przemieszane. To znaczy królestwo taka... Czyli rzeczywistość miłości. Tak jak w pierwszym liście do Koryntian 13. Jaka jest miłość? Miłość nie prowadzi rachunku krzywd. U logice taito kakon. Wszystko przetrzyma. Współweseli się z prawdą. I ta cała rzeczywistość miłości, no to ona nie jest przemieszana jakoś ze złem, tak? Ona jest w czystej postaci, świat jej nie objawia. To jest dla mnie jeden z najsilniejszych argumentów za obecnością Ducha Świętego, prawdziwością orędzia Jezusa, że to jest tak czyste, tak piękne. Po prostu to, proszę się wczytać w tę rzeczywistość, gdzie opisuje miłość rzeczywistość Boga Paweł, świat tego nie objawia. W żaden sposób. A to jest jednocześnie piękne, jak jakaś w ogóle taka matematyka najpiękniejsza, najczystsza opisane. Dla mnie to jest potężny argument za obecnością Boga w świecie.
2: No to ja jeszcze wrócę do tego obrazu związanego właśnie ze skarbem i rolą. No bo szanowni Państwo, to jest taki obraz, który wydaje mi się jeden z najtrudniejszych, bo dwa kolejne są bardziej plastyczne. No oczywiście każdy z nas widział duże pola, gospodarstwa rolne, wiemy co to znaczy kupić ziemię, tak? Możemy sobie to w stanie wyobrazić. No i teraz jest tam jakiś skarb. No mnie to zafascynowało i zacząłem szukać, no bo to jest ciekawe, przynajmniej dla mnie. No i znalazłem dwa bardzo wiarygodne badania, które były przez to przedstawione, jedne przez duży brytyjski bank Metro, a drugi przez Alana Browna, który pasjonował się tym, gdzie ludzie chowają pieniądze, tak? To jest w ogóle bardzo ciekawe, teraz pewnie każdy myśli, gdzie schował pieniądze i czy są w tym miejscu, którym go schowaliśmy. Proszę sprawdzić. I szanowni państwo, z tych badań wynika bardzo ciekawe rzeczy. One są też historyczne i pokazują, że rzeczywiście ta narracja biblijna jest bardzo wiarygodna i jest bardzo historyczna. Bo dzisiaj, według tego brytyjskiego banku, no prawie 30% z nas chowa pieniądze w komodach, w szufladach. Szuka jakichś tajnych skrytek, podwójnego dna w szufladzie. 30% ludzkości tak szuka pieniądze, tak chowa pieniądze. 20% no ma jakiś safe, znaczy ma przedmiot, który służy do przechowywania pieniędzy. Cały czas chowamy w szafie, pod materacem, to są 8%. Chowamy w ubrania, 10% ludzi się przyznaje do tego, że chowa do skarpety swoje pieniądze. Właśnie Brown, analizując te badania...
3: Jak imię?
2: Alan Brown. Analizując te badania, także dał pewien kontekst historyczny. Gdzie kiedyś chowano. No i jak popatrzymy sobie na historię skarbów, a to jest w ogóle arcyciekawe, zresztą jak wakacje zwiedzamy przecież mnóstwo zamków, pałaców, to tam przecież państwo dowiadują się różnych ciekawych historii o skarbach, o legendach, o opowieściach, o pieśniach o tych skarbach. No i według tego badacza to 50% skarbów było przechowywanych właśnie na roli. Tak, czyli wkopywaliśmy pieniądze. My zresztą znamy to z naszych kultowych seriali, prawda? Te chowane pieniądze w roli. Więc proszę zauważyć, że to było coś prastarego, tak? Tak. Chowaliśmy te pieniądze gdzieś w ziemi, tak?
3: Nawet słowo skarb, bo to jest, a propos tego, to jest po grecku, to jest thesauros. Treasure po angielsku, czy trésor po francusku. Od tego, to jest greckie słowo. Nie wiem z kolei, jaką ono ma etymologię na gruncie greckim. To jest wschodnie zapożyczenie, czy jakie. Natomiast thesauros oznacza taką pierwotnie skrzynkę. Taki skarb, jak mamy w klockach Lego skarb. I bo mamy skarb państwa, skarb możemy różnie definiować. U nas też się wydaje, czy królestwo jest niebieskie podobne do skarbu ukrytego w ziemi, to jak sobie wyobrażać, czy to są jakieś zawinięte na przykład złote kielichy w jakieś płótno, albo możemy sobie wyobrazić na różne sposoby. Nie. Chodzi tutaj o taką skrzynkę. O taką do skrzyni zawierającej jakieś cenne przedmioty w sobie, mającej, schowanej w ziemi. Czyli też a propos, skarb to właśnie pierwotnie jest po grecku słowo to użyte, thesauros, to jest taka skrzynia okuta.
2: No i człowiek znajduje to pewnie przez przypadek, no i kupuje. I to jest, szanowni państwo, tak naprawdę clue tego obrazu.
1: Ale zaraz, najpierw znajduje, ale ukrywa ponownie. Trochę to jest
2: a to naturalne,
1: nielogiczne.
2: No bo my,
1: dlaczego?
2: No każdy z nas...
3: To nie jego ukrywa. Pole.
2: Więc on najpierw znalazł go i ukrył ponownie, czyli nie przyznał się, że ten skarb
3: Poczekaj,
2: jest.
3: Poczekaj, no miałby ukraść? To nie jest
2: nie,
3: jego
2: ale,
3: pole.
2: Ale
3: więc...
2: to nie jest jego pole, więc, no, więc ukrywa ponownie.
1: A może liczy na to, że jest więcej tych skrzynek?
2: No właśnie.
3: Lepiej. Mamy tutaj piękną preparację Ewangelika, że jednak buduje ten zaczyn, buduje na jakimś dobru. Zobaczcie, mógł wziąć ten skarb i ukraść. I przypowieść, że ta parapole pójść w inną stronę. Nie. Nie kradnie, czyli w tym podstawowej, zobaczmy, że to jest zbudowane na jakiejś, to Królestwo Boże i ten zakup pola jest zbudowany na jakimś etycznym, podstawowym wyborze. Z małej rzeczy, z tej małej decyzji, że ty nie oszukasz, Bóg jest w stanie wyprowadzić wielkie rzeczy.
2: Bo Bóg by to po prostu sobie zabrać i w ogóle nie kupować, tak, tego pola. Przecież to pole to jest jakaś wartość. Zresztą on sprzedał wszystko, co miał i kupił te pole. Ale jest jeszcze coś ważnego, które oczywiście bardzo mocno się wiąże z tym tą małą rzeczą, bo Królestwo Niebieskie jest z małych rzeczy zbudowane.
3: Tak, oczywiście. Jak ziarnko gorczycy,
2: tak,
3: prawda?
2: W tych trzech obrazach będzie ten motyw się powtarzał. Ale jest jeszcze ciekawa sprawa, no bo tą rolą jest Kościół, tak? Tą rolą jest Kościół. Jest ziemia, która daje owoce, które daje sakramenty. I teraz uwaga.
3: To jest jedna z odpowiedzi.
2: Tak, i teraz człowiek, my czasami, no właśnie, z jakiegoś powodu my też jesteśmy, bo to jest do nas, tak? My też czasami coś tam odnajdujemy w tym kościele. Mamy jakieś wspomnienia, mamy jakąś spowiedź, mamy jakiś moment takiej intymnej rozmowy z księdzem, z Panem Bogiem, mamy jakieś doświadczenia, nie wiem, obozu ministranckiego. Każdy z nas ma jakieś doświadczenie, kiedy dotknął Boga kiedy dotknął jakiejś metafizyki.
3: Spojrzenia na krzyż.
2: Spojrzenia na krzyż, jakiegoś takiego cudownego uratowania. Naprawdę, jakbyśmy sobie usiedli tak szczerze na kawie, to nawet ateista by się przyznał do takich miejsc w swoim życiu, w którym poczuł coś, co jest trudne do wyjaśnienia. I to jest właśnie coś, co Pan Bóg daje. Tak? Nazwałeś to, prawda, taką preambułą wiary. Tak? Ona jest dla każdego dostępna.
3: Preparatio Evangelica.
2: Prawda? Dla każdego jest dostępna. Każdy z tego może korzystać. Kościół jest dla każdego, jest otwarty. W większości miast jest otwarty cały dzień. I szanowni państwo, proszę tak szybko nie osądzać, bo ja mam taki wyczucie, że lubię sobie w centrum Warszawy zajść czasami do kościoła i widzę tam bardzo wiele ludzi. I uwaga, nie widzę tam tylko ludzi starszych. Widzę ludzi w garniturach wychodzących z pracy. Widzę, że pędzą, bo gdzieś czasami ten smartfon dzwoni, muszą wyjść, ale jest jakiś, prawda? I to jest to. I teraz, żeby spotkać się na całość, to trzeba zaryzykować. No właśnie. I teraz trzeba sprzedać wszystko, co miał, prawda? Trzeba pójść dalej, tak? Pójść dalej z rzeczywistością takiego Bożego ryzyka, tak? No bo nie da się tylko tak na chwilę, tak?
3: Tak.
2: Tak tylko troszkę. Tak popatrzysz tylko na ten skarb.
3: No ale to już jest trochę. To już jest dobrze.
2: Pan Bóg i tak będzie działał, patrz, Janku, oczywiście.
3: Patrz, ale zobacz, bo skoro tutaj okazuje się, że właściwie nie ten skarb jest najważniejszy w tym, no bo on go znajduje i chowa i kupuje to pole.
2: No, rolę jest
3: najważniejszy. Ciężar właśnie, że on apotescharas, autu, ze swojej radości, hypagej, idzie kaj polej pantachosa ekhej i sprzedaje wszystko, co ma, kaj agoradzej ton agron ekeinon. I to jest koniec. I kupuje to pole. Moim zdaniem, tutaj akcent, to właśnie widzisz, to jest właśnie dialogos. Pewnie bym nigdy na to nie wpadł, gdybyśmy nie rozmawiali. Jak sam się ze swoimi myślami zostajesz, nie wpadasz na różne rzeczy. Dlatego jest ważny dialogos, to jest przejście słowa od słowa, taki ping-pong zrobiliśmy.
2: Mogę tylko jedną rzecz szybciutko wtrącić i wrócić do ważnego wątku. Szanowni państwo, to jest dobra także metoda do rozmowy w domu, z rodziną, z dziećmi, z żoną. Czyli kiedy idziemy do kościoła, sobota wieczór, albo właśnie po takiej naszej 8 godzinie czytań. Warto jest, a jak ja tą Ewangelię czytam? A co ona dzisiaj do mnie mówi? I nagle się okazuje, że nagle twoja córka, albo syn, albo żona, albo ty sam powiesz coś, na co byśmy nigdy nie wpadli. Tak. Czy to jest niesamowita perspektywa dzielenia się Słowem Bożym?
3: No tak, no bo to jest druga osoba, nas otwiera, wyzwala po prostu. To jest bardzo jakaś złożona rzeczywistość i tajemnica tutaj, tak? Dlatego na przykład, dlatego no Sokrates, prawda, cały czas rozmawia. Platon mówi, niczego nie powierzę pismu, najważniejszych rzeczy nie, o najważniejszych rzeczach nigdy nie napiszę, nie? Bo te rzeczy wychodzą tylko w rozmowie. Znaczy tam jest jakaś alchemia po prostu spotkania, tak? I to nie jest tylko taka logiczna sprawa, takie że ja to przeczytam i już. Nie. Jedna rozmowa często jest w stanie nas zmienić na całe życie o wiele potężniej niż przeczytanie opasłych tomów, prawda? To jest tajemnica. Człowiek jest istotą relacyjną. Natomiast ważne jest ze swojej natury, po prostu najgłębszej natury, jest relacyjny i w rozmowie odsłaniają się w kontakcie. Właśnie dialogos, to jest przejście logosu z jednego do drugiego i otrzymanie go często z powrotem już zmienionego w jakiś sposób przedziwny, prawda? Kiedy coś mówimy, to trafia do drugiej osoby, ona odbija to i to wraca już inne, w sposób przedziwny, taki przemienione, co nas niebywale, prawda, rozszerza, zapładnia. Taka jest rzeczywistość właśnie tego spotkania. I tutaj, no moim zdaniem akcent jest na to pole położony. No bo nie na skarb. Skarb on chowa i chce mieć to pole. Dopiero kiedy będzie miał całe pole, też będzie miał razem skarb. Musi wszystko sprzedać, żeby mieć to pole. Prawda? Pole jest tutaj, uważam, w centrum. I to jest, uwaga, miejsce powołania. Miejsce powołania. O, tak bardzo ważne w kościele jest to rozeznawanie, prawda? Się mówi, czy małżeństwo, czy kapłaństwo, czy praca. Ta kategoria, bym powiedział, teologiczna i antropologiczna powołania jest bardzo ważna w pewnym okresie życia, w całym. I się wielki nacisk na to kładzie, żeby znaleźć tę glebę, w której będzie głos Boga wyraźnie czy wyraźniej słyszalny.
0: Radio Plus. 8 godzina czytania. Reklama.
4: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
5: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
6: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Drugi obraz dzisiaj to jest pewien kupiec, który znajduje piękną perłę. Jego poprzednik sprzedał wszystko, co miał, żeby kupić pole. Ten sprzedaje wszystko, co miał, żeby kupić jedną perłę.
2: No właśnie, więc szanowni państwo, my dzisiaj mamy trochę wykrzywiony obraz związany z perłami, dlatego że od XIX wieku ludzkość wpadła na pomysł hodowli perł. Ale do XIX wieku ludzkość nie znała hodowania pereł, więc perły trzeba było po prostu odnaleźć. I dlatego były zawsze bardzo drogocenną skarbem, były rzadsze, czasami nawet rzadsze niż diamenty, no bo trzeba pamiętać, że diamenty no to są kopalnie i tak dalej, a tutaj naprawdę trzeba tego szukać w odpowiedni sposób, trzeba się na tym znać. I uwaga, to jest znowu nawiązanie do pola, którego porównywaliśmy w powołaniu. Bo podobne jest do kupca. Tutaj mamy kupca. I tutaj, tam mieliśmy pole, a tutaj królestwo podobne jest do kupca. I znowu, ten kupiec to jest ktoś, kto odkrył powołanie, tak? I on wie, co ma robić.
3: Ale przepraszam jeszcze, kupiec, ale chyba, i teraz zaryzykuję, zaraz to sprawdzę, ale to jest greckie słowo emporos, które jest en, w i poreuomai, osoba, która wybiera się w podróż. Bo to o to chodzi, że to kupiec to nie jest taki lokalna, nie, to jest osoba dynamiczna, bo to jest, jeżeli ta etymologia jest prawdziwa, ale zastanawiałem się nad tym, no to tutaj mamy poros, przeprawa, poreuomai, iść, podróżować i tak dalej. Aporia, czyli nie wiem, gdzie iść, prawda, w filozofii.
1: To nie ma sklepiku, tylko
3: nie, właśnie
1: podróżuje.
3: Nie, musisz na początku pójść, wybrać się w podróż.
1: No i on poszukuje pięknych pereł.
2: No i szanowni państwo, to jest jedna z najpiękniejszych w ogóle metafor związanych z naszym powołaniem, bo szanowni państwo, każdy z nas takie powołanie ma. Myślę, że warto jest na początku tego naszego drugiego wejścia porozmawiać o tym, że my bardzo często mylimy powołanie z tym, że to jest tylko bycie księdzem albo siostrą zakonną. Tak, bo nawet kiedy myślimy, módlmy się za powołania, to zaraz, prawda, jakiś ksiądz dodaje, żeby z naszej parafii tutaj ktoś poszedł do seminarium, albo ktoś wstąpił do zakonu. Szanowni państwo,
3: Piotr,
2: nie.
3: Przepraszam. Tak.
2: Coraz więcej się o tym...
3: Szanowni państwo, nie. Tylko wrócę. Tak, to jest dobra etymologia. To jest osoba, która idzie w podróż.
2: Dobrze, to zaraz do tego wrócimy, ale z tym powołaniem, no niestety w taki sposób traktujemy, tak? I my bardzo, i to jest fatalny błąd, bo my przestajemy patrzeć na swoje życie jako na to, że to jest powołanie. Także ja jestem ojcem nie dlatego, że nie odkryłem powołania bycia księdzem, że jestem jakiś gorszy, tylko ja wybrałem moją żonę do tego, żeby razem dojść do Królestwa Niebieskiego, że w tym pojawiły się nasze dzieci i my w czwórkę, w piątkę, w szóstkę, w siódemkę mamy razem...
3: Czasem we dwójkę.
2: Czasami we dwójkę, bo też powiem zaraz o innym powołaniu, mamy realizować zadania, które nas w życiu przytrafią się nam. Raz lepsze, raz gorsze, raz łatwiejsze, raz trudniejsze, ale to jest powołanie. Oczywiście możemy to traktować jako niepowołanie i mamy do tego absolutną wolność. Tylko jeśli ja uczynię moje małżeństwo, moją pracę, nie wiem, nauczyciela akademickiego, dziennikarza, cokolwiek robimy jako powołanie, no to wtedy odkrywamy misyjność. Odkrywamy, że to jest przygoda, że to jest wyzwanie.
3: Tylko możemy... tu nie ma dowolności, Piotrze, do końca, bo to nie jest tak, że jesteś w stanie wszystko jako powołanie odkryć.
2: No oczywiście.
3: Właśnie tu jest ten element właśnie odkrycia. Jest jakaś obiektywna prawda o nas, jakaś bardzo głęboka, zapisana w genach, zapisana w historii naszego życia i nie masz takiej absolutnej dowolności w tym sensie, że teraz coś robisz i to ja będę traktował jako moje powołanie. Właśnie, oczywiście wszystko można oddawać Panu Bogu.
2: Dokładnie tak, no bo odkrycie powołania to jest najważniejsza rzecz w życiu, tak? Najważniejsza rzecz w życiu i bardzo często też nie umiemy, pojawiają się mnóstwo trudności dlatego, że nie traktujemy, nie odkryliśmy tego, czym dzisiaj jest jako powołanie, tak? Nie traktujemy tego, nie zapraszamy Boga, nie odkrywamy, że tam jest ta perła, szanowni państwo, bo właśnie ten kupiec to jest nie byle jaki kupiec, ale to jest poszukiwacz pereł. Perły były bardzo drogocenne, jak sobie przepatrzymy stare teksty antyczne, no to są jak pisali o wartości tych pereł, to są jakieś w ogóle niewyobrażalne kwoty, tak? Porównywane do 165 lat pracy człowieka. Najdroższe naszyjniki z pereł tyle kosztowały, tak? Zresztą dzisiaj sobie zobaczyłem, otworzyłem dane, taka dobre perły słodkowodne, taki naszyjnik dobrej jakości, to jest mniej więcej około $500, tak? Więc no to dzisiaj także jest jakaś wartość, tak? Oczywiście ona nie jest tak wielka, jak w czasach starożytnych.
3: Produkować, tak? Je można po prostu hodować.
2: A no dzisiaj po prostu wiemy, jak to robić, prawda? Aha. Wiemy, jak to robić, więc perła już nie ma tej wartości, którą miała kiedyś. Kiedyś to było odkrycie, które po prostu było niesamowite, tak? To było tak rzadkie, że ktoś, kto to posiadał, był po prostu niesamowicie obdarowanym. No i właśnie, obdarowanym jesteśmy wtedy, kiedy odkryjemy, że powołanie, to, w którym jestem, jest moim powołaniem. Nie jest zbiegiem okoliczności, tym, że ktoś mi tak kazał, że tak się wydarzyło, że w sumie to nie było wyjścia. Ja tak bardzo często ubolewam, jak słucham historii ludzi, którzy się poznali. Takie, bardzo lubię zadawać takie pytanie, jak się ludzie poznali. No i jak tak czasami słucham, no tak jakoś wyszło, tak przez przypadek, tak wpadliśmy na siebie, no i tak zostało, prawda? No i tak sobie myślę, co ona myśli o tym, kiedy słyszy, że to był taki przypadek i tak zostało.
3: A skąd wiesz, że przypadek?
2: No właśnie.
3: To znaczy nie, no przypadek to jest kategoria...
2: Ja w ogóle nie wierzę
3: w matematyce, a nie, są.
2: Gramatyce.
3: Natomiast, nie, w matematyce są przypadki, istnieje przypadkowość, natomiast stwierdzenie, że to był akurat przypadek, już nie masz żadnych na to dowodów, to znaczy, prawda, jeżeli... Dobrze, więc może przypadek, a może nie, to już jest jakaś dogmatyka. To po pierwsze. Natomiast powołanie jest, uważam, taką kategorią niesamowitą, bo w nim zawiera się cała głębia duchowa też człowieka. My żyjemy w czasach, gdzie antropologia jest niesamowicie spłycona. Przyjemność jest kryterium podstawowym, no czy komuś jest dobrze, czy jest fajnie, czy jest miło tu i teraz, tak? Czy ma przyjemność. To jest podstawowa sprawa, tym świat funkcjonuje. W powołaniu chodzi coś o wiele, wiele głębiej. To jest, często może być trudno, a nawet bardzo trudno. I odkrywać powołanie, to znaczy to ta kategoria zakłada głębie też poznaj samego siebie. Prawda, człowieka? Nie ma żadnej instrukcji. Dzisiejszy świat to są instrukcje, statystyki, instrukcje, że człowiek robi tak, ale ty nie jesteś żadnym statystycznym człowiekiem. Ty masz indywidualną historię swojego życia, swojej rodziny, rozmowy z Bogiem, kontaktu, odpowiedzialności. Nie masz żadnego know-how, żadnej instrukcji do obsługi ciebie. Dlatego gnot his auton, nosce te ipsum, poznaj samego siebie. I tylko w tej perspektywie można poznać swoje powołanie, tę glebę, na której to ziarno będzie się rozwijać, będzie wzrastać, gdzie będzie spotkanie z Bogiem.
2: Myślę, że dzisiaj to są słowa, które są bardzo ważne i ten drugi obraz jest szalenie istotny, w szczególności dla każdego z nas, ale chciałbym dzisiaj skierować kilka słów do młodego pokolenia. Mam nadzieję, że też takie nas słucha, albo tych, którzy wychowują młode pokolenie. Dzisiaj wszystkie badania pokazują o wielkim kryzysie psychicznym i kondycji psychicznej młodych ludzi. Studentów, młodzieży, dzieci. Badania są zatrważające, tak? Ostatnie badania, które były także sygnowane przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, przez Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Dzieci, pokazują o tym, że dzisiaj mamy dzieci, które w wieku od 7 do 10 lat myślą już o samobójstwie, szanowni państwo. To są dane, które pokazują, że w tym dobrobycie, w tym, co się w naszym kraju niesamowitego zmieniło, straciliśmy w jakiś sposób radość życia. Nasze dzieci tej radości nie mają, nie doceniają wartości tego, co dookoła jest. Nie umiemy im tego dać. I dzisiaj ta Ewangelia, ta perła pokazuje, że warto jest pielęgnować to, co mamy. Tak? Warto jest uczyć i nawzajem o tym mówić, pokazywać.
3: Warto.
2: Bo bardzo często, szanowni państwo, to może być setna rozmowa, bo ja bardzo często rozmawiałem, mam dwóch przyjaciół, którzy stracili swoje dzieci w wyniku samobójstwa. Są ojcowie, którzy do tej pory noszą ogromną traumę tego. I mówią sobie, czemu nie było tej 101 rozmowy?
3: Trudno mi sobie wyobrazić straszniejsze doświadczenie właściwie.
2: Tak? I szanowni państwo, nie bójmy się tych rozmów. Nie bójmy się zamkniętego pokoju. Tam jest perła. Tam jest twoja perła twojego powołania. I jeśli te 101 słowo powie, tato, nie mam czasu, to wymyśl coś, to poszukaj, to zastanów się, to wejdź 101 raz, 150 raz, 160. Nigdy nie możemy sobie pozwolić na to, żeby ktoś i my sami nie możemy też stracić tego, że moje życie jest drogocenną perłą.
3: Tak. I teraz już coraz wyraźnie widzimy, bo powiedzmy jeszcze niedawno to zachłysnęliśmy się tą, powiedzmy, wolnością i swobodą, można powiedzieć, a teraz widzimy, to znaczy widać jak na dłoni, już na życiorysach, prawda? Do czego prowadzi odrzucenie Ewangelii, odrzucenie Boga, hedonizm, konsumpcja. Znaczy to widać, to już, mnie się wydaje, że jesteśmy w takiej sytuacji społecznej, gdzie można w sposób bardzo jasny powiedzieć, że ta prastara diagnoza, powiedzmy, ewangeliczna ojców Kościoła, do czego doprowadzi ciebie hedonizm, konsumpcja, wzgardzenie przykazaniami Boga. Tak, to już widać.
2: Wszystkie badania społeczne, które zajmują się tymi relacjami między dziećmi a rodzicami, ale także ja je koleruję z badaniami w ogóle w pracy. To mnie bardzo interesuje, no bo w naukach o zarządzaniu publikuję więcej niż w naukach teologicznych. To jest ciekawe, bo my już przestaliśmy też doceniać w pracy tylko wartości materialne. Dzisiaj większość pracowników, kiedy mówi o swojej pracy, kiedy myśli nawet o zmianie pracy, to zaczyna dostrzegać rzeczy, które nie są materialne. Tak? Czyli to jest atmosfera w pracy. To jest pierwszy czynnik. Atmosfera w pracy, szanowni państwo. Benefity, które są benefitami. Oczywiście one mają w pewien sposób komponenty materialne, no bo nie wiem, obsługa medyczna dodatkowa, czy jakieś dodatki, to jest pieniądz tylko wydany w inny sposób, ale te rzeczy stają się ważniejsze niż pensja, którą tylko dostajemy, tak? To są czynniki niematerialne, ważne. I to samo zaczyna, to też widać, kiedy są pytane nasze dzieci, że im brakuje rozmów. Znaczy, my przestaliśmy rozmawiać w domu. Tak? Czyli dzisiaj większość ludzi, ja mam takie doświadczenie, że ja dużo rozmawiam z moimi studentami, traktuję swoją pracę bardzo misyjnie, że dzisiaj oni mówią, ale to Pan ma dla nas czas. Ale Pan ma dla nas czas. Ja nigdy nie rozmawiałem tak długo z mężczyzną, mówi studentka, prawda, ze swoim ojcem, tak? Bo często zadajemy pytania otwarte. Przepraszam, pytania zamknięte, tak? Twoje pytanie to jest, co było w szkole? No i co ona ma odpowiedzieć? Że było dobrze czy źle? Znaczy, musimy też pomyśleć o tym, że jeśli chcę, żeby ta perła była piękniejsza, no to ja muszę poznać tą perłę, to ja muszę wyruszyć w tą przygodę, to ja muszę znaleźć kanały rozmów.
3: A stop, on najpierw kopał w polu, a co on w ogóle tam robił? No bo to nie jest tak, że człowiek sobie idzie i wykopuje skarb. No nie, na początku trzeba
2: się
3: jakieś rozpoznanie przeprowadzić, że tam może być ten skarb. Zobaczmy, czyli oto to też zakłada...
2: Pracę.
3: Co to znaczy Honheuron, którego znalazłszy, on po prostu sobie tak znalazł, no tak po prostu się tego skarbu nie znajduje. Czyli znowu miał na oku tę ziemię z jakiegoś powodu, to pole.
0: Radio Plus, 8 godzina czytania.

0: Radio Plus. Ósma godzina czytań.
1: Co prawda dzisiaj niedziela, odpoczywamy, mam nadzieję, ale dzisiaj sporo mówimy o pracy, bo i szukanie skarbu w roli, i poszukiwanie pereł, a teraz też w trzeciej przypowieści łowienie ryb, zagarnianie ryb, wyciąganie na brzeg, to też aż brzmi w tym ciężka praca.
2: To prawda i szanowni państwo, Benedykt, święty Benedykt z Nurski, patron Europy, niedawno w połowie lipca mieliśmy jego wspomnienie, przypomniał Europie i zbudował w ogóle całą ideę Bauhausu, miasta, zawdzięczamy benedyktyną i ta cała jego bardzo prosta reguła oparta jest na dwóch słowach. Ora et labora.
3: Labora.
2: Módl się i pracuj. I to są dwie rzeczywistości, które są potrzebne człowiekowi. Jakkolwiek pojmujemy Boga, potrzebujemy modlitwy i myślę, że nawet z zagorzałym ateistą nie musimy się przekonywać, że człowiek jest głodny wartości, jest głodny transcendencji, jest głodny świata duchowego. To pokazuje od razu już człowiek ten, który się kształcił na przestrzeni rozwoju ewolucji. Mamy przykład sztuki, mamy rzeczywistość metafizyczną, która towarzyszy człowiekowi, szukanie religijności, wiary w świat pozagrobowy, prastare, stare jak świat. Od samego początku. No i oczywiście ciężka praca. Ciężka praca. Dzisiaj trzeba to trochę przypominać, dzisiaj młodym ludziom, bo jednak jakiś dobrobyt się pojawił, taki, którego my na pewno w latach ich nie mieliśmy. I trzeba przypominać, że ten dobrobyt zawdzięczamy trzem pokoleniom, które bardzo, a w zasadzie wielu pokoleniom, ale no teraz najbardziej tym trzem, które na ten dobrobyt bardzo ciężko pracowały. Żeby tak to wyglądało. Bo po prostu to się nie bierze znikąd. Praca jest człowiekowi potrzebna. I jak ja mam taki zwyczaj, że lubię jeździć po opactwach benedyktyńskich po świecie i mam takie doświadczenie z tamtych wakacji, które cały czas noszę w pamięci. Sobota, pralia niedaleko Wenecji, między Wenecją a Padwą, przepiękne opactwo benedyktynów, dookoła piękne zielone wzgórza i dalej już jest piękna Riviera Wenecka. I sobota wstaje rano, modlitwa i ci wszyscy mnisi, od opata po pewnie najstarszego, mniej ważnego brata, wszyscy poszli do jakiejś pracy. Ktoś coś robił w winnicy, ktoś przycinał, ktoś jeździł na traktorku, kosił trawę, ktoś sprzątał. I tak sobie pomyślałem, jakże to jest ważne. Szanowni Państwo, cała Biblia jest przykładem, że grzech pojawia się wtedy, kiedy przychodzi gnuśność, kiedy przychodzi lenistwo. Jest ten piękny obraz Dawida, który grzeszy z Batrzebą. Przepiękny, przepiękny obraz, jak powstaje grzech, bo grzech nie powstał wtedy, kiedy on poszedł do łóżka z Batrzebą. Grzech pojawił się o wiele wcześniej. Grzech pojawił się wtedy, kiedy autor tego natchnionego tekstu pisze piękne zdanie, kiedy królowie mieli w zwyczaju udawać się na walki. To Dawid się nie udał. Przechadza się po swoim tarasie. No i z nudów widzi piękną dziewczynę, tak? No i wtedy wiemy doskonale, co z nudów przychodzi także i nam często.
3: Podgląda, no zajmuje się podglądaniem, no zamiast walczyć.
2: Zamiast walczyć, zamiast zajmować się państwem, podgląda.
3: Kurko.
2: I to jest coś istotnego, żebyśmy sobie uzmysłowili, że praca jest nam bardzo potrzebna. Praca, i teraz znowu, praca nie jest karą za grzech, jak próbowali nam wmówić marksiści.
1: Tak? Praca była już w raju.
2: Praca była już w raju, tak? Człowiek pracował. Adam miał nazwać, miał pielęgnować, miał pod opieką cały ogród. Ona przynosi trud dopiero po karze grzechu pierworodnego. Tak jest konsekwencją.
3: Powiedział, że może jakiś znój, bo zobacz, trud to jest jednak tak, ale to jest symbolicznym językiem powiedziane, każdy odróżnia te

0: sztorm, świeci słońce, zaraz wieje wiatr, pada deszcz. I to nie jest tak, że jak zapada deszcz, to my sobie parasoleczkę otworzymy, tylko no trzeba cały czas to pilnować.
1: Ale zobacz, te sieci, że aż się rwą.
0: Rwą, prawda?
1: Ale poczekaj, no to przecież obraz mamy, jakże spracowani są apostołowie w
0: ale
1: tym
0: właśnie,
1: świetle. No bo,
0: super,
1: bo zobacz, bo
0: to są ludzie ciężkiej pracy, szanowni
1: państwo. No tak, no bo my sobie to tak czytamy, że aż się sieci rwały, a zapominamy, że to kurczę ścięgna pękają przy
2: I
1: tym
2: ktoś
1: przy
2: musi
1: wyciąganiu.
2: To na końcu
1: takiego.
2: Tych sieci był człowiek.
0: Tak, i ktoś musi to wyciągnąć. Tak. Szanowni państwo, większość tych apostołów, w szczególności ci właśnie z Betsajdy, no są rybakami, prawda? Są ludźmi, którzy znają ciężką pracę, tak?
1: Dom rybaka, dom łowcy Betsajda w ogóle. Nazwa.
0: Tak, więc mamy na świeżo doświadczenia Mistrzostw Świata, proszę zauważyć, jakby żeśmy się cieszyli wszyscy tymi Norwegami, dziennymi Wikingami, no ale to jest właśnie coś, tutaj jest taki po prostu silny mężczyzna, tak?
1: Ale zobacz, jak to jest głęboko związane, bo uczynię cię właśnie, no, będziesz u ludzi, będziesz łowił. I ten Piotr jest też z Betsajdy, to znaczy to też jest ważne, to jest właśnie dom rybaka, dom łowcy, ale w znaczeniu tutaj ryby oczywiście chodzi, bo to jest wieś rybacka. Tylko chciałem zobaczyć, jak bardzo powołanie Piotra jest oparte na ciężkiej pracy. Łącznie z nomen omen, czyli imię wróżba, łącznie z nazwą miejscowości, z której pochodzi.
0: No i później jest ten obraz, który do tej pory wygląda dzisiaj na statkach wielkich. Mamy taką sortownię po tym, jak ta sieć zostanie wciągnięta. Mamy sortownię, ale oczywiście tam jest także potrzebny człowiek, bo trzeba sortować to, co żeśmy złowili. No i teraz mamy różne rzeczy, które tam złowiliśmy. Mamy im owoce morza, które będą dużo warte. Mamy wspaniałe ryby, na które czeka pół Europy, jak nie świata. Ale mamy także no, rzeczy, które są odpadem. Mamy też wiele śmieci, co mnie bardzo zmartwiło. Że mamy już plastik w oceanie. Tak?
1: No nie już, tego jest bardzo dużo.
0: Ale wiesz, ja to zacząłem na własne oczy. Tak? Że wiesz, że po prostu wyciągasz z miejsca między Islandią a Chicago, wyciągasz po prostu mnóstwo plastiku z oceanu.
1: Ale połączmy jednak, wróćmy do tego motywu powołania. Zobaczmy. Mamy tego rybaka, ta twoja Islandia tutaj się to uruchomiła. I to powołanie Piotra, że ty będziesz łowił ludzi teraz, ale cały czas jesteśmy w tym, co jest tradycją jego rodziny w ogóle. Zobaczmy, łaska buduje na naturze. Gratia sub ponit naturam, jak mówi Tomasz z Akwinu. I zobaczmy, że całe powołanie jest zbudowane z tego, kim jest Piotr. Sieć, rybak. Do tej pory mamy, prawda, ta symbolika jest obecna. Ale to jest historia nie tylko indywidualna, tylko życia tego człowieka, czyli cała gleba tego człowieka została wprzęgnięta w Ewangelię.
0: I to, szanowni państwo, jest bardzo ważne. Dziękuję ci, Janie, za to, co powiedziałeś, bo jeśli Pan Bóg nam daje powołanie, to On też nas błogosławi w tej materii. Daje nam, On nas nie chce zmieniać, znaczy On te talenty chce wykorzystać. I my, szanowni państwo, mamy bardzo różnych. My jesteśmy różnymi ojcami, mamy bardzo różnych księży. Jeden będzie taki, drugi inny. Nie możemy sprowadzać wszystkiego do wspólnego mianownika. No właśnie to jest piękne w Jezusie, także On wykorzystuje talenty, buduje na naturze.
1: Buduje na naturze. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Jeżeli człowiek nie rozpozna swojego pierwszego powołania, to nie jest tak, że Pan Bóg go zostawia. Mówi się, Bóg pisze prosto na krzywych liniach życia. Prawda? Jak mówi ksiądz Twardowski, nie ma na ziemi sytuacji bez wyjścia. Gdzie Bóg drzwi zamyka, tam otwiera okno. To nie jest tak, że człowiek nie rozpoznał swojego powołania i ma się jakimś rozpaczać, żalem, prawda? Nie. To jest znowuż ten moment, kiedy kto rękę do pługa przykłada, niech nie ogląda się wstecz. Trudno. Pewne rzeczy się wydarzyły, ale tu i teraz znowu jest gleba, na której można radośnie. Zobaczmy, on tu apotes haras, z radości sprzedaje wszystko i kupuje tę glebę. Pan Bóg daje, cały czas stwarza nowe, cały czas stwarza sytuacje i nie ma takiej sytuacji, gdzie nie można go spotkać, nawrócić się i pójść za nim.
2: I na końcu ten obraz rybaków, którzy dokonują selekcji dobrych, złych ryb, przywołany jest jako apoteoza końca świata.
0: No tak, jako apoteoza końca świata, gdzie mamy, no tak, będzie tak, że będziemy musieli oddać jednak jakiś rachunek z tego, co się wydarzyło w naszym życiu, bo tych szans Pan Bóg nam dał wiele, tych oceanów pełnych ryb też nam dał wiele, zawsze otwierał przed nami nowe rzeczywistości, pola, te perły gdzieś były ukryte, no i kiedyś trzeba będzie zdać z tego rachunek. No i to jest ten obraz tej sieci, tak, aniołowie, którzy, no właśnie, tak jak ci

0: rybace muszą wyczyścić swój plon, swój połów. No i tak ma wyglądać także ten moment końca świata. No i teraz chodzi o to, żeby no jednak znaleźć się pośród tych sprawiedliwych i nie zostać wrzucony w piec rozpalony, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów.
1: I zobaczmy. Jestem najgłębiej przekonany, że nikt tam się przez przypadek nie znajdzie, ani wbrew sobie. Tak? Wbrew sobie. Bo zobaczmy, przyjrzyjmy się temu płaczu i płaczowi. Płacz. Płaczowi. I czy płaczu? Nie, płaczowi. I zgrzytaniu zębów. Zobaczmy, to jest istota. Bo to jest zgrzytanie zębów. Wściekłość. My wiemy, kiedy zgrzytamy zębami. Nie ma osobno szloch jakiegoś żalu. Moim zdaniem w ogóle nie o to chodzi tutaj. Pamiętam, jak ojciec Adam Szustak świetnie powiedział, że ten płacz to jest inny płacz. Zwrócił na to uwagę, bo płacz to już jest jakiś żal, jakieś rozpoznanie tego zła. A to nie jest rzeczywistość piekła. Rzeczywistość piekła jest konsekwentne, twarde postawienie sprawy i odrzucenie Boga. Nikt się tam przez przypadek nie znajdzie, że będzie, a kuku, no niestety za mało, teraz już za późno, żal się nie liczy. Niektórzy tak mówią. Nie, to jest pewien wybór głęboki. Bardzo trudno to opisać nam za kategorią odkąd dokąd, ale wiemy, że jeżeli jest miłość, to jest też wolność i można odrzucić propozycję. I zobaczmy, każdą, tak? To znaczy miłość zakłada wolność. Period. Tutaj ja bym to traktował jako hendiadys figurę. Hendiadys to jest dwa w jednym. To nie jest osobno płacz i zgrzytanie zębów, tylko to jest takie rozpaczliwe zgrzytanie zębów. Dwa w jednym. Już unaoczniam, co to jest. Na przykład mamy w Macbecie Szekspira mamy Sound and Fury. Dosłownie dźwięk i furia. Ale to nie jest osobno dźwięk i jakaś furia, tylko wściekły hałas. Po prostu wściekły hałas. Sound and Fury. Zobaczmy. Daj znany przykład z Cycerona, natura pudorque. Dosłownie natura i wstyd. Ale tak naprawdę chodzi o wrodzony wstyd. I tutaj mamy płacz i zgrzytanie zębów. To nie jest osobno płacz, a potem jeszcze zgrzytanie zębów, tylko płacz, ale nie płacz żalu. Czasem są łzy radości, tylko nie płacz związany z wściekłością, ze zgrzytaniem zębów. I teraz, no, każdy z nas jest trochę poetą. Niech sobie to jakoś złoży. Pełen wściekłości, żalu. Nie wiem, płacz, rozumiemy. A tylko to nie jest taki płacz czysty, a osobno zgrzytanie zębów. To jest właśnie hendiadys, ta figura się nazywa. Dwa w jednym. No i niech każdy sobie rozkminia.
0: Ja jeszcze chciałbym do tego obrazu zgrzytania zębów, no bo oczywiście mamy także chorobę związaną z tym, że zgrzytamy zębami, ale przede wszystkim najczęściej ona jest związana, nie mówię o chorobie,
1: nie,
0: ale
1: chodzi o bruksizm.
0: Tak jest, prawda? Ale chodzi o to, że najczęściej ona się pojawia w dużym lęku. I piekło to jest obraz lęku, tak? Znaczy my bardzo często też nie podejmujemy tej rzeczywistości. Tych wszystkich rzeczywistości, pracy, uwierzenia, że jestem drogocenną perłą, wypłynięcia na głęboką wodę, bo się boimy, bo się lękamy, bo to nie dla mnie, bo są inni. Niech tamten jest mądrzejszy, tamten jest bardziej pobożny, ja to się w takiej rodzinie urodziłem, a to ojciec alkoholik i ze mnie to już nic nie będzie. Tak? I bardzo często właśnie ten lęk, który towarzyszy nam całe życie, później doprowadza do tego, że tam będzie właśnie płacz i zgrzytanie zębów, że finałem będzie tego, że nie odkryliśmy. I to nie będzie wina Pana Boga, bo On nam wiele oceanów dał, wiele pereł przygotował, wysyłał ludzi, pokazywał pola, dawał mapy, tak? Ale my bardzo często z tego lęku nie chcemy wyjść.
1: Tylko widzisz, to moim zdaniem tutaj chodzi o zatwardziałość i złość. I każdy, kto pożył trochę, wie, że istnieje coś takiego, że im z większą miłością się ktoś spotka, przebaczeniem, to tam nie ma nie, jest zacięcie i to jest ten mrok, ta ciemność, to jest ta autostrada, highway to hell. Uważam, to wytrwanie w tym konsekwentnie i otóż istnieje możliwość wytrwania konsekwentnie do końca, do aż ostatecznego odrzucenia Boga miłości, bo każdą miłość można odrzucić. Taka jest natura miłości, że ona się nie narzuca. Tylko to się nie stanie przez przypadek. To nie będzie akuku. Nikt nie będzie zdziwiony, że się znalazł w piekle.
2: I zamiast podziękowań jeszcze przytoczę ostatnie zdanie dzisiejszej perykopy. Każdy uczony w piśmie, który stał się uczniem Królestwa Niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swego skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare. Za to, że tak się stało i dzisiaj, dziękuję bardzo. Gośćmi Państwa, gośćmi Radia Plus byli profesorowie Jan Kozłowski, filolog klasyczny z Uniwersytetu Warszawskiego, i profesor Piotr Kosiak, teolog biblista i członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich, a także wykładowca Uniwersytetu Civitas. Mam nadzieję, że spotkamy się w tym gronie dokładnie za tydzień. Artur Moczarski. Do usłyszenia.
3: Radio Plus. 8 godzina czytania.

0: reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jedna osoba zginęła, a kilkanaście jest rannych. Trwają poszukiwania sprawcy po zamachu w Berlinie. Nie brakuje wzajemnych oskarżeń. Wrócimy do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Będzie też krakowskie zoo. Najmłodsi mieszkańcy czekają na zwiedzających. Jest dziewiąta, Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zginęła jedna osoba, co najmniej 16 zostało rannych. Zaczynam od zamachu w Berlinie. W trakcie Parady Równości w tłum wjechał samochód. Trwają poszukiwania sprawcy. Podejrzanym jest Abdul B., powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony, ostrzegają służby. Wiadomo, że w maju został zwolniony z aresztu dla nieletnich. Do sprawy będziemy wracać w kolejnych wiadomościach Radia Plus. Gorące godziny dla polskiej prawicy. Rozłam w PiS-ie. Tymczasem prezydent ogłasza nową inicjatywę skierowaną do młodych. Ludzie związani z Prawem i Sprawiedliwością, w tym Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki, komentują rozpad partii. Nie milkną wzajemne oskarżenia i przerzucanie odpowiedzialności za obecną sytuację. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
2: Jarosław Kaczyński w rozmowie z Telewizją Republika wypomniał Mateuszowi Morawieckiemu, że miał plany przejęcia władzy w PiS-ie, a teraz jego działania zmierzają ku rozbiciu partii. Z kolei Mateusz Morawiecki podkreślił, że piłka w tej chwili jest po stronie Jarosława Kaczyńskiego, a on i jego stronnicy formalnie są w PiS-ie do wtorku. Tego rozłamu nie komentuje na razie Pałac Prezydencki. Karol Nawrocki opublikował za to nagranie, w którym ogłosił wydarzenie, które pod koniec sierpnia zorganizuje w Juracie.
3: To będą dwa dni pełne sportu, koncertów, wyjątkowych atrakcji oraz niespodzianek, ale przede wszystkim rozmów o przyszłości Polski.
2: Inicjatywa ma być skierowana do młodych.
1: O czym informował Michał Rawa. Zakaz wchodzenia do wody na wrocławskim kąpielisku. To z powodu zakwitu sinic w zbiorniku przy ulicy Królewieckiej.
4: W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie osób korzystających z obiektu, kąpielisko zostaje czasowo zamknięte. O ponownym otwarciu obiektu poinformujemy niezwłocznie. Plaża pozostaje dostępna dla odwiedzających, jednak obowiązuje zakaz wchodzenia do wody.
1: Mówi nam Sabina Pustułka z Młodzieżowego Centrum Sportu we Wrocławiu. Korzystać można z innych kąpielisk na terenie miasta. Robert Lewandowski nadal bez bramki w swoim nowym klubie. Co gorsza, jego Chicago Fire znów przegrało. Zespół z Wietrznego Miasta uległ na wyjeździe drużynie New York City 1-3. Polski napastnik wszedł na boisko w drugiej połowie. Chicago Fire jest na czwartym miejscu w tabeli konferencji wschodniej z 26 punktami po 16 meczach.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Najmłodsi mieszkańcy krakowskiego zoo czekają na zwiedzających. Ten rok był bardzo obfity dla ogrodu zoologicznego. Na świat przyszła młoda zebra, małpka, mangaba czarna i dwie małe lamy. O tych i innych maluchach opowiada pracownik krakowskiego zoo Jerzy Piruk.
5: W naszej małpiarni mamy przychówki od mangaby czarnej i od geresy. Tutaj niedaleko pawilonu nocnego małego ursona. No, mamy przychówki u łabędzi czarnych, kita, to taka sroka z Azji, także te rzeczywiście tam też są przychówki. U strusi emu pojawiła się dwójka młodych.
1: Zwierzęta są już na tyle silne, że można je zobaczyć podczas spaceru po ogrodzie zoologicznym.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Czy wychodzi z niego moc? Albo też, czy czasami nie chce mu się modlić? Jak to jest? Czy jest kato celebrytą? Czy uzdrawia... No właśnie, czy zawsze uzdrawia, co się dzieje, kiedy nie uzdrawia i czy w ogóle on uzdrawia i dużo, dużo innych pytań. Marcin Zieliński, ewangelizator, charyzmatyk, lider wspólnoty Głos Pana, autor wielu książek, tak Wikipedia o tobie mówi.
2: Jak mówi, to coś w tym musi być,
1: cześć. A tył twojej książki mówi, że modlisz się o uzdrowienia. No właśnie, uzdrawiasz czy modlisz się o uzdrowienie?
2: Wiem, że znasz odpowiedź na to pytanie, ale tak, modlę się o uzdrowienie.
1: Nie uzdrawiasz?
2: No nie, myślę, że nie za bardzo mam takie zdolności, ale na pewno jest tak, że w Kościele to już nie od dzisiaj, nie od przedwczoraj i od wczoraj. Taką mamy bogatą tradycję, gdzie widzimy, że przez wieki te znaki się działy i one nie wskazywały na osobę, przez którą się dzieją, ale na Pana Jezusa. No problem mamy taki, że my widzimy często to narzędzie, a nie tę osobę, na którą chcemy wskazywać.
1: To narzędzie, Marcin Zieliński. Słuchaj, to z takiego wysokiego uzdrawia. Zejdźmy tak nisko. Nie chce Ci się czasami modlić? Masz tak, że ojej, niedziela do kościoła?
2: Znaczy ja akurat tak mam, że weekendowo to jestem w robocie, w cudzysłowie, więc jestem zwykle w posłudze i jestem tam akurat gdzieś w różnych częściach Polski w kościele, więc jestem tam i tak jestem, więc chodzę w niedzielę do kościoła po posługach, ale no czy mi się nie chce modlić, no pewnie, że mam normalne momenty w moim życiu, w takim dniu, szczególnie kiedy się wstaje następnego dnia rano i myślisz sobie, o nie ma dzisiaj posługi, nie ma dzisiaj spotkania modlitewnego, to co ja z życiem zrobię dzisiaj? Gdy trzeba popłacić faktury, gdzie trzeba posprzątać w domu, coś sobie tam zjeść. No i to są takie momenty, nie? Gdzie rzuca ci się cały ten wir, którego nie masz, jak jesteś w posłudze. No i wieczorem sobie tak myślisz, no wypadałoby się dzisiaj trochę pomodlić, to znaczy spędzić czas z Panem Bogiem.
1: Tak bez obowiązku, po prostu.
2: No i tak jest. Aczkolwiek no to już jest tak wpisane w moje serce, że to nie jest przymus, nie? To nie jest tak, że muszę się pomodlić, ale no faktycznie każdy z nas ma chyba to, że czasami są takie różne rozproszenia, które cię próbują zatrzymać i jeszcze jak musisz zrobić to, musisz zrobić tamto, terminy cię gonią, ludzie cię też potrzebują. To bywa tak, że się potrafisz wieczorem ocknąć i powiedzieć sobie, no Pan Bóg był, ale nie w takiej formie, w jakiej to powinno wyglądać, czyli no, w takim czasie relacji sam na sam. No i różnie bywa. Także mam takie dni i takie, ale mam już swoje sposoby na to, żeby się z powrotem na dobre tory przywrócić.
1: Jest taka książka twoja zresztą o tym, jak się modlić.
2: Sam ją czytam czasami, jak mi się nie udaje. No.
1: Ale to masz tak, że jak ktoś mówi ci, że ma gorszy czas w wierze, albo że taką ciemność przeżywa, albo że no właśnie nie łapie kontaktu z Panem Bogiem, to mówisz mu, no weź się po prostu módl, czy masz jakieś takie specjalne diagnozy?
2: No pewnie to zależy, bo to znaczy, że jest normalny i zdrowy na głowie i na duchu.
1: Na początku gratulacje.
2: Tak, no, gratulacje, że się dobrze zdiagnozowałeś, bo każdy z nas to ma. Ja też mam takie momenty, więc są różne sytuacje, nie? Są czasami sytuacje, że się nie modlimy albo nie chcemy się modlić, bo zgrzeszymy i mamy kaca moralnego i nam się łatwiej ucieka niż przychodzi do Pana Boga, co jest w ogóle jakąś też taką trochę patologicznym sposobem funkcjonowania, bo to tym bardziej powinniśmy do Pana Boga wracać, jak od Niego uciekliśmy, bo tam jest dobrze. Że przecież wszyscy wiemy, że nam jest dobrze z Panem Bogiem, mamy pokój serca i tak dalej. A są sytuacje, gdzie wydaje się, że no tego niby grzechu nie ma, a ciężko się modlić. No i wtedy czasem warto sobie poczytać takich na przykład ojców kościoła, ojców pustyni. Stąd ta książka o modlitwie. Ona nie jest jakąś taką moją mądrością, ale zbiorem też myśli i doświadczeń ludzi, którzy naprawdę o modlitwie wiedzieli wiele, bo całe życie poświęcili na modlitwę. No i ja gdzieś się w tym też starałem odnaleźć, więc to jest i świadectwo, i taka też zebrane historie tych ludzi, których mamy w Kościele jako wzory i przykłady. Także jak ktoś tak mówi, to uważam, że to jest dobry punkt wyjścia, żeby wrócić na takie właściwe miejsce. Ja sam na przykład robię tak. Dzisiaj przyjechałem prosto z takiego dnia odcinki, bo miałem za dużo wszystkiego ostatnio. Więc zrobiłem sobie 24 godziny bez telefonu, z Pismem Świętym, z książkami jakimiś, które chciałem poczytać, takimi duchowymi. No i jestem pełen sił dzisiaj na posługę wieczorną.
1: Dobrze, bo mój mąż się wybiera. Słuchaj, ale... Bo pewnie to, co wszystkich najbardziej interesuje...
2: O.
1: poza twoim życiem prywatnym, bo to wiesz, tak jak z księżmi, że co oni w ogóle robią, jak nie odprawiają mszy, nie? To co ci charyzmaty, co oni robią? Czy sąsiedzi pukają, wiedzą, Marcin, to mi coś wyskoczyło na ręce, mówię, czy to tak wygląda? To jeszcze myślę, że bardzo ludzi interesuje ten moment. Ten moment, prawda? Uzdrowienia. Tak jak zastanawiamy się, w którym momencie, nie wiem, sakramentu małżeństwa, Duch Święty, cyk, nie? Macie te moce. To ty, stojąc i modląc się nad kimś, czujesz, że on został uzdrowiony, czy dopiero od niego się dowiadujesz? Przepływa przez ciebie coś, zaraz tu się, wiesz, zacznie, do jakiejś energii mówimy. Nie, ale czujesz to?
2: Bardzo są różne sytuacje. Z reguły nie. Z reguły po prostu głosimy Słowo Boże i modlimy się o uzdrowienie, więc zachęcamy ludzi, żeby modlili się z nami. Więc to też nie jest tak, że Wielki Marcin staje i się modli, tylko myślę, że ci, co są na spotkaniach ze mną, też mają takie doświadczenie i poczucie jakiegoś takiego braku dystansu, trochę czasami takiej luźniejszej atmosfery, bo myślę, że u nas nie ma takiego, czy u mnie na spotkaniach staram się takiej atmosfery nie tworzyć, bo po pierwsze sam taki nie jestem, a po drugi poznałem Pana Boga, który naprawdę w tej codzienności naszej potrafi się odnaleźć. I taki Pan Jezus the Chosen w moim przypadku, w moim życiu, to jest taki mój Pan Jezus, gdzie faktycznie tu sobie pożartujemy, a tutaj zaraz się modlimy.
1: W piłkę grać nie umie, prawda? To było cudowne.
2: A właśnie, może ominąłem teraz ten odcinek. Ale tak, myślę, że to, co czasami ludzie mówią co, po takich spotkaniach, co jest bardzo ciekawe, że to było takie cudowne, bo przed chwilą był wielki guz, a teraz guza nie ma, a stało się to tak normalne, tak w taki normalny sposób, nie? Czyli nie było takiej atmosfery, że nagle, nie wiem, jakiejś takiej nadduchowej, czy jakiejś takiej nie wiadomo jakiej, nadprzyrodzonej, tylko naprawdę wierzymy w to, że jak Pan Bóg powiedział słowo, to ono obowiązuje, czy ja to czuję, czy nie czuję. Czy ja teraz mam gęsią skórkę, bo mi się wszystkie jakieś tam emocje włączą, czy ich nie mam. I w zdecydowanej większości przypadków za wiele nie czuję. Ale wierzę w to, co mówi Pan Bóg i dlatego po modlitwie sprawdzamy, co się zmieniło, co się stało na przykład. Ale są sytuacje, kiedy czuję, że Jego moc jest we mnie i czuję moment, kiedy ta moc wychodzi ze mnie, to mogę o tym powiedzieć. Brzmi to trochę faktycznie fantastycznie i wiem, że może w formie żartu trochę było zapytane, ale są takie wydarzenia, są takie momenty podczas modlitwy, że czuję ten moment.
1: To nie był żart. Przez telefon mi kiedyś powiedziałeś, że czujesz, jak...
2: A widzisz. No, ale czasami się, że ludzie tak zadają pytania, nie? I wiesz.
1: Pytam cię też dlatego, bo Jezus poczuł, jak z Niego moc wyszła. I ten Jezus the Chosen już został wywołany. Jest taki odcinek, gdzie On uzdrawia cały dzień. I ten odcinek dopiero dał mi do myślenia, co to znaczy, że Jezus uzdrawiał na przykład od rana do wieczora. No. On jest tam taki zmęczony, prawda? Czy to jest taka posługa?
2: Tak, na pewno bywam bardzo zmęczony po posługach. No, zresztą trwają długo, więc to się tak wydaje. Nie? My też jeszcze się spotykamy godzinę czy dwie przed, żeby się modlić. Tak jak dzisiaj na przykład mamy posługę od godziny 18. No o 17 już jesteśmy umówieni, że zaczynamy modlitwę. Wchodzimy w godzinną modlitwę potem na Eucharystii. Po Eucharystii mamy jeszcze około 4-5 godzin modlitwy, głoszenia słowa. No są, mówię...
1: Czyli ty plan na dziś modlić się to jest... Nie masz tak w kalendarzu dużymi...
2: Znaczy to już jest na tyle gdzieś tam włożone w ten mój kalendarz na takiej zasadzie, że wiem, że jak jest wieczorem posługa, to ja już od północy, od 12, od południa jestem mentalnie w tym, co dzisiaj wieczorem się dzieje. Bo bywa tak, że czasami jadę autem i dostaję słowa, które wiem, że mam wieczorem powiedzieć, albo wiem, że będzie osoba, której nie wiem, a przychodzi mi na modlitwę. W mi nic nie przyszło, jak jadę autem, dostaję słowo, kto będzie z jakim problemem i wyławiamy potem tą ludzie, tego człowieka z tych ludzi, z tego tłumu. Więc Pan Bóg może mówić, jak jedziesz autem, może mówić, jak jesteś pod prysznicem.
1: Staram sobie wyobrazić, wiesz, ten twój umysł, który to dostaje, to jest jakiś... Masz coś takiego jakąś odsiewnia w ogóle? Idąc tak Harrym Potterem, trochę przepraszam.
2: Mam bliznę jak coś, więc korzystałem z tego na matematyce, jak pani od matematyki podchodziła, to udawałem, że mnie piecze.
1: To nie jest uczciwe.
2: Że matematyka?
1: Nie, że udawałeś. Krótka muzyczna przerwa i po przerwie wracamy do Państwa.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze. Reklama.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
7: Reklama.

0: 7 i 9 Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Każdy pewnie, albo duża część z nas, jakiś głos w życiu usłyszała. W moim przypadku to jest tak, że ja jednak oczekuję glinianych tabliczek albo kamiennych, żeby coś było napisane, no, bo nie wiem, czy to ten głos. Natomiast ty ich słyszysz dość dużo, słyszysz głosy, albo jeden głos, tylko...
2: A wiem, że można to źle zdiagnozować, tak?
1: Nie, czy to nie jest ciężkie? Czy to jest tak, że ty umiesz to rozeznawać, że czasami wychodzisz na środek kościoła i zastanawiasz się, czy na pewno to, co powiem, to było naprawdę mi powiedziane?
2: No dla mnie to jest fascynujące.
1: Nie, no dla mnie też, dlatego dopytuję.
2: Bo ostatnio zaryzykowałem na przykład na spotkaniu w Grudzisku Mazowieckim, bo przed posługą dostałem taki obraz kolana, które jest, wiedziałem, że to jest jakaś poważna kontuzja kolana i że tyczy się kogoś, kto kiedyś jechał na wózku, czy jeździł na wózku. Jakoś mi się to nie kleiło, bo tak kolano z wózkiem to nie jest zbyt poważny problem. W każdym razie na spotkaniu powiedziałem, skończyłem nauczanie i powiedziałem, a teraz będziemy modlić się za osoby, które mają bardzo poważne problemy z kolanami. I wziąłem ich na krzesła, po prostu rozstawiłem im krzesła, powiedziałem, bierzemy, idziemy się modlić za nich. Poprosiłem młodych, którzy tam siedzieli, żeby położyli ręce. No i pani, która chyba była jedna z najciężej kontuzjowanych, bo miała dwie kule i nie mogła stać, podczas modlitwy zaczęło ją tam telepać i pierwszy raz kucnęła od nie wiadomo kiedy i przyszła do nas potem już bez kuli. Wszyscy, ona płakała, wszyscy bili brawo. A potem, jak się okazało, kilka lat temu, bo ona nie pamiętała, mówi, nigdy nie jeździłam na wózku. A potem jej chyba siostra, czy ktoś, czy córka, nie pamiętam, kto to powiedział nam, że parę lat temu, jak byli w muzeum, to ktoś jej zaproponował wózek, bo spowalniała grupę. I ona zapomniała o tym wydarzeniu. I to było dla mnie niesamowite, że to, co ja usłyszałem na modlitwie, ta kobieta nie pamiętała. Pan Bóg pamiętał. I powiedział mi o historii jej życia, nie? Którą ja sprawdziłem i później się okazało, że jest faktycznie rzeczywista. Więc no, to są fascynujące rzeczy, bo ja wiedziałem, że stoję naprzeciwko 2000 ludzi i ryzykuję, biorąc na pewnik, czy jako pewnik coś, co przyszło mi na modlitwie i co może być totalnie abstrakcyjne dla wielu. No ale to jest też taka fascynująca część tej posługi, że widzisz, jak życie duchowe jest realne i że jak to, co w duchowym twoim relacji z Panem Bogiem, której nikt nie potrafi ci udowodnić, bo to jest, to się dzieje w przestrzeni wiary, ty bierzesz to do realnego świata i to działa, w cudzysłowie. I mamy na to też, na wiele takich historii, dokumentacje medyczne, gdzie lekarz potwierdza, że to, co ja usłyszałem na modlitwie, było widocznie nadprzyrodzone, no bo jak to inaczej opisać?
1: A ludzie się od tego nawracają? To jest tak, że pokazujesz komuś... wiesz, jak się ogląda wideo, na Instagramie nawet krótkie, jak ty podchodzisz do kogoś, ktoś mówi, nie mogę... Coś ściema, prawda? Jakby nie wierzę w to. No i później jest ta dokumentacja medyczna. No to służy też praca w procesach kanonizacyjnych chociażby. Mamy pewność. Czy to ludziom wystarczy, którzy mówią, słuchaj, czarno na białym mi pokażesz, uwierzę w Boga?
2: Różnie jest. Zresztą nie ma takiego dokumentu w Kościele, który by jakby dotykał kwestii takiej posługi charyzmatycznej, no bo mówimy o kanonizacyjnym procesie.
1: No tak, ale to nawet nie chodzi mi o formalności, tak, tylko o to, że na przykład masz jakichś znajomych, albo twoi znajomi mają znajomych. No i ci znajomi znajomych mówią, no to jak ten wasz kolega, co tam tak chodzi i ludzie wstają i zdrowi są, pokaże mi, że to się, że naprawdę ta kobieta nie mogła chodzić i po tej modlitwie zaczęła chodzić, to ja uwierzę.
2: No wielu, akurat miałem przy sobie dokumentację, czytało i mówiło, że to widocznie jakiś układ albo ściema, albo przypadek, bo takie się zdarzają, ale na pewno są też tacy, którym to jakby pomogło uwierzyć, więc myślę, że są i tacy ludzie, ale myślę, że nie jest to na pewno stuprocentowa taka racja i prawda, że jak ktoś zobaczy dokumentację, to uwierzy, bo są naprawdę, w tej posłudze jest wiele przypadków. Czasami dzwonisz do kogoś po miesiącu i pytasz, jak się czuję. Mówi, dalej słyszę bez aparatu słuchowego. A była pani u lekarza? Nie, bo tam kolejki, będę czekać. Ktoś mówi, a mam rentę, to po co? Naprawdę, to są takie dzisiaj teksty, które się słyszy. No ale to, co jesteśmy w stanie gdzieś tam zbierać, to zbieramy. Ale na pewno jeszcze jest sporo przed nami, bo teraz nawet po naszym wydarzeniu we Wrocławiu, chwała mu, dostajemy bardzo wiele świadectw. Teraz przed kilku dni uzdrowienie z astmy po 6 latach mężczyzny, który tam był. No i też mówię, a byłeś u lekarza? Nie, tam nie byłem. To weź pójdź, bo nam się przyda. Nie? A, dobra, dobra. Więc to naprawdę ludzie nie łapią takich podstawowych rzeczy, które wydawałyby się, że są
1: wiesz, celebrują oczywiste. Po prostu.
2: Może tak, są celebrytami
1: no dobra,
2: życia.
1: Ale zdarza ci się... mieć ochotę przeprosić ludzi, że się nie udało? No bo jestem pewna, że na tę mszę przyjeżdżają ludzie z różnych części Polski, że czasami, no to w swojej książce opisujesz, zdarza ci się jechać do innego kraju, ludzie dzwonią, proszą, no i wszystko stawiają na to, że przyjedzie ten Zieliński i się pomodli. Mhm. I nic się nie wydarzy.
2: No można postawić, że przyjadę, że się pomodlę, ale nigdy ja też nie obiecuję gruszek na wierzbie.
1: Ja wiem, ale nadzieje są.
2: Nadzieje są i myślę, my byśmy bardziej krzywdzili. Mi jest bliska taka franciszkowa wersja Kościoła. Papież Franciszek kiedyś powiedział, że bardziej woli Kościół, który ryzykuje, a popełnia błędy, niż Kościół, który nie ryzykuje, a siedzi w bezpiecznym miejscu.
1: No pusty niedługo prawdopodobnie taki.
2: Taki będzie pusty. Więc moim zdaniem, i tak ja to czytam, na to patrzę, że moim obowiązkiem jest modlić się z ludźmi. Moim obowiązkiem jest to, żeby rozpalać w nich wiarę, nadzieję i przybliżać ich do relacji z Panem Bogiem. Raczej nie stawiam nigdy sytuacji jakoś w takiej formie, że komuś mówię, przyjechałem, będziesz uzdrowiony i zaraz wyjadę i jakoś sobie musisz teraz to wszystko tak właściwie poukładać i się nawrócić. Tak? Że jakby nie ma takich schematów. Nie? A jak się nie wydarzy, to teraz musisz się zachować tak. No życie nie jest schematyczne. I ja staram się zawsze przyjeżdżać i mówić, słuchaj, wierzę w Jezusa, on zmienił moje życie, zmienił życia wielu ludzi. Mogę się z tobą pomodlić, bo widziałem naprawdę, jak Pan Bóg uzdrawiał. Widziałem guzy, które znikały na moich oczach. Widziałem krótsze kończyny, które były wyrównywane. Mamy na niektóre z nich dokumentację. No, te rzeczy się dzieją. I jeśli pozwolisz, pomodlę się z tobą. I to jest to, w czym jakby ja uczestniczę i staram się tym ludziom towarzyszyć, nie? Towarzyszyć na drodze wiary, towarzyszyć im w ich wzroście. Odsyłamy ludzi do wspólnot, bo zapytałaś, czy się ludzie nawracają. No taką odpowiedzią na to, myślę, są wspólnoty, które wzrastają. Myśmy zaczynali jako 15-latek, tam nie było 10 osób. Dzisiaj mamy prawie 200. Teraz otwieramy gdzieś tam nowy oddział w Warszawie, gdzie będzie też...
1: Pierniewice otwierają oddział w Warszawie.
2: Trochę tak. Znaczy jest wspólnota już, która funkcjonuje jakiś czas, ale no musieliśmy ją mocno wesprzeć, żeby teraz dźwignęła te pewnie setki osób, które przyjdą, które się już tu formowały z nami przez parę miesięcy, czy już parę lat. Także ja mam takie podejście do tematu, więc uważam, że większą krzywdę robimy ludziom, kiedy się z nimi nie modlimy i kiedy nie dajemy im wiary, nie przekazujemy jej, niż wtedy, kiedy po prostu sobie usiądziemy i pomyślimy, że o, to może się nie odzywajmy, bo ktoś się czymś rozczaruje, nie?
1: No dobra, a zdarza ci się jeszcze wzruszać, wiesz, bo te twoje filmiki są wzruszające, zwłaszcza dla kogoś, kto je tam tylko raz na jakiś czas zobaczy coś takiego. Ty już jesteś zahartowany, masz już mnóstwo obecności przy uzdrowieniach i przy uzdrowieniach, które się nie dokonały. Czy to już jest tak, no taka norma, no, no tak, tak, taki Pan Bóg jest, to już, już przywykłem.
2: Myślę, że nie jest to normą i że zawsze każdy człowiek jest taką... indywidualnym przypadkiem dla Pana Boga, nie? Że każdy człowiek, każda historia jest ważna. Tego się nauczyłem i tego też, no bo to jest pokusa, jak masz tłumy ciągle w kościele, że zaczniesz patrzeć na ludzi z takiej perspektywy tłumu i takiego placka jednego wielkiego, który jest, zamiast patrzeć pojedynczo, jak patrzy Pan Bóg. Mi też pomogła w tym pandemia, nie ukrywam. Że się skończyły takie tłumne
1: spotkania. Co robiłeś w pandemii?
2: Jeździłem jeszcze więcej niż przed pandemią.
1: I co, z 5 osobami się spotykałeś?
2: No, czasami z 50, bo był większy teren. Jakoś się roz... No, takie różne zaproszenia.
1: Marcin Zieliński na pasie startowym samolotu i tak ludzie ustawili.
2: Różnie było. No, organizatorzy tam różne wymyślili opcje. I to dla mnie było ciekawe, bo miałem takie doświadczenie, że Pan Bóg jeszcze więcej do mnie mówi na temat indywidualnych ludzi. I miałem takich spotkań bardzo wiele w pandemii, gdzie przed spotkaniem modliłem się o szczegóły i detale dotyczące ludzi, do których pojadę. Czyli na przykład będzie ubrana w to, będzie w tym rzędzie, będzie miała taką pracę.
1: Przelot jest Duchem Świętym.
2: Ja nie... Ale ja też ryzykuję, nie? Bo też się mogę pomylić i też się zdarza, że się mylę. Ale zacząłem doświadczać takich rzeczy i miałem 6 takich spotkań z rzędu, gdzie faktycznie byłem sam w ciężkim szoku, bo to wszystko się zgadzało, a miałem to spisane wcześniej na notasiku, więc pokazywałem ludziom i oni nie mogli w to uwierzyć. I co jest najciekawsze, że to wszystko zaczęło się dziać jeszcze szybciej w mojej wspólnocie z ludźmi, z którymi jeździłem. I oni mają jeszcze bardziej szczegółowe dzisiaj często słowa, które dostałem od Pana Boga niż ja. No i to mnie mega cieszy, bo to pokazuje, że to Pan Bóg po prostu się posługuje każdym, kto ma serce otwarte. No a jak to później, jak to Święty Paweł mówi, proroctwo buduje, pociesza, pokrzepia, więc jak mieliśmy społecznie trudny czas, wszyscy zdołowani, bo COVID, no to Pan Bóg przychodził z takim ekstra pocieszeniem do ludzi i pokazywał, że ich widzi, nie? Że widzi ich problemy i to było bardzo budujące.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Twoja wspólnota jest też obecna w sieci. Do właśnie takich dokładnych wskazań należy historia jednej dziewczyny, do ulubionych mojego męża, że wejdziesz tam na dyskotekę, tam będzie ubrana dziewczyna na czerwono i ona ci powie...
2: To bliźniaczki, czy nie?
1: Chyba bliźniaczki. I tam jeszcze w dodatku nie dochodzi do takiego happy endu, jak my to po ludzku byśmy oczekiwali. Natomiast no, są ludzie też spoza wspólnoty na pewno w twoim życiu. Rodzice, rodzina dalsza, bliższa przychodzą i mówią, weź Marcin, dowiedz się, czy ja te działkę powinienem kupić, a weź zapytaj, czy ten samochód to, czy on nie ma bitych blach, weź zapytaj tam na górze. Zdarzają się takie rzeczy?
2: To znaczy, ja strasznie nie lubię, jak się ktoś ode mnie próbuje uzależnić, bo to też nie jest tak, że ja wszystko pytam i ja dostaję odpowiedź, bo zdecydowanie łatwiej jest dostać dla kogoś niż dla siebie.
1: Wiesz, bo my
2: mam takie wrażenie.
1: Pana Boga, to jest dla mnie na przykład wyzwanie, żeby nauczyć dzieci, że Pan Bóg nie jest maszynką do spełniania życzeń, prawda?
2: Tak,
1: to nawet już na początku, nie wiem, 3 lata i modlitwa wieczorna, już się staramy tego nie robić. No i teraz jesteś ty i mam wrażenie, że też można cię potraktować
2: jak maszynkę
1: edukuję. Do spełniania życzeń, prawda?
2: No, czasami ludzie próbują, ale ja mam straszną alergię na coś takiego. Bo ja często pytam, no dobra, a w tygodniu byłeś na modlitwie? Poszedłeś na adorację? Jakby jesteś we wspólnocie?
1: Nie.
2: No to przyjdź tam najpierw, nie? Albo ktoś mówi, a co mi Pan Bóg chce powiedzieć? Ja mówię, a czytałeś Biblię? A czytasz ją w ogóle codziennie? Nie. To najpierw się dowiedz, co już powiedział, jak chcesz wiedzieć, co jeszcze ma do powiedzenia, nie? Więc jakby ludzi trzeba sprowadzać do takiego, sam się muszę sprowadzać do takiego też poziomu. Ja akurat spotkałem bardzo wiele wcześniej ludzi z takimi niezwykłym obdarowaniem na całym świecie i proroczym, które po prostu naprawdę mi szczęka opadała, kiedy ja słyszałem rzeczy, które ludzie wypowiadali na temat osób w trakcie modlitwy, nie mieli prawa nic wiedzieć. Ja sam mam takie proroctwo nagrane względem mnie, gdzie się za mnie modlono. Normalna świecka wspólnota z Anglii. I łącznie z tym, jaką będę miał koszulkę, w jakim pokoju jestem, co mam w pokoju, o co się modlę, jakie mam obdarowanie i co się dzieje w moim życiu normalnie. Wszystko było po prostu wypisane i oni mi pokazywali. I ja wiem, że to nie była podstawka i ustawka, bo w innym przypadku ktoś by mógł tak zarzucić. I to wszystko gdzieś tam mnie też uczyło takiego, okej, mam tu cukierka, którego dostałem, ale ważniejsze od cukierka jest to, czy ja mam czas w codzienności na spotkanie z Panem Bogiem, jaki jestem dla innych ludzi, czy no właśnie ta miłość do Boga i do człowieka. Jakby na tym się to wszystko opiera i do tego prowadzi. Więc jak ja bym miał masę takich cudowności, a ze mną by się żyć nie dało, no to co jestem za świadectwo? Żadne, albo antyświadectwo. Także ludzi staram się tego też uczyć. Stąd wysyłamy ludzi do wspólnot, dlatego zapraszamy ludzi na to, do tego, żeby sami też budowali swoją relację z Panem Bogiem. A ja jestem dzisiaj, a jutro mnie nie ma, tak? No, jestem dany też na ten czas gdzieś tam w różnych miejscach. A jutro wracam do domu, no i też mam swoje rzeczy, którymi muszę się zająć. A ludzie powinni dojrzewać sami do takiej relacji z Panem Bogiem, nie?
1: A myślisz o tym, jak
2: jestem potrzebny.
1: 10, 15 lat będziesz, co będziesz robił w życiu? Masz ty jakiś zawód? Ktoś by zapytał, wiesz, bo to tak pięknie robi, ale jakąś porządną robotą by się zajął. Tak jakby poprzednie pokolenia zapytały, myślisz o tym czasem, czy ty jesteś na takim poziomie wiary, że po prostu gdzie wskażą, gdzie pokażą?
2: To znaczy, nie mam z tym problemu, bo ja byłem gotowy iść od razu po studiach do pracy. I nawet bardziej mi się to podobało niż rzucenie wszystkiego i ewangelizacja.
1: Rzucenie po całej Polsce.
2: Tak, no mi kiedyś, moja mama jest nauczycielką i mojej mamie kiedyś taka koleżanka z pracy powiedziała, a Marcin, to czym to się będzie zajmował w przyszłości? Przecież z tego się żyć nie da.
1: No właśnie o tym mówię, prawda? No. Weź ty sobie coś porządnego znaleźć, normalnego, od 7 do 15.
2: Dokładnie. A no właśnie, ktoś ma 7-15, ja mam często 8-24. Więc ja gdybym miał jeszcze pracować tak normalnie, no to ja bym chyba spać nie musiał, jakby nie miał kiedy, bo...
1: Modlićbyś się nie wiem przede wszystkim kiedy. Chyba, żebyś był kościelnym.
2: No to może, to może. No, aczkolwiek nie wiem, jak to będzie wyglądało za 10 lat. Mam nadzieję, że już będę bardziej rodzinnie ogarnięty i gdzieś tam pewne rzeczy sobie uporządkuję w życiu bardziej.
1: Dobra, wywołałeś temat, to zostajemy.
2: To za chwilkę. Ale tylko powiem, nie, że powiedzmy, wiem, że teraz na przykład zwalniam trochę, bo wiem, że przeszedłem już w swojej posłudze takie wątki i takie momenty, gdzie byłem, miałem 100 konferencji rocznie na kilku kontynentach. Więc wyobraź sobie, jak ja co drugi dzień musiałem, statystycznie, czyli bywało tak, że 4 dni z rzędu posługa od rana do wieczora, dzień wolny jazda, dzień wolny samolot,
1: dzień wolny jazda. Wyobrażam sobie, że nie wiedziałeś, jaka jest data i godzina, tak?
2: Nie wiedziałem, w którym kraju jestem czasami, nie? Czy to jest Wilno jeszcze, czy ja już po Skierniewicach chodzę. I faktycznie miałem już momenty, że moje ciało mi, a miałem 20 parę lat, a już mi ciało odmawiało posłuszeństwa. A nie mówiąc o tym, że obsujesz cierpieniem ludzi, jesteś przy śmierci często bliskich ludzi, gdzie oni płaczą, a ty płaczesz z nimi, a za chwilę musisz stać wieczorem na modlitwie uzdrowienie i wierzyć w cuda, mimo że przed chwilą się nie zadział. Pamiętam sytuację, gdzie ktoś zadzwonił do mnie w środku nocy, zapłakany jakiś ojciec z dziećmi, bo im matka i żona umierała właśnie na rękach. No, a ty w ogóle nie wiesz, jak się nazywasz w środku nocy, a odebrałeś telefon i się zastanawiałeś, czy dobrze zrobiłeś w ogóle. Albo wracasz do domu, bo chcesz zjeść obiad, a akurat ktoś dzwoni, że ktoś umiera i czy nie mogę przyjechać. Co mam powiedzieć, że akurat rosół kończę? Jakby ludzie nie mają takiej też świadomości, że to są takie wybory czasami, nie? Więc to jest taka robota właśnie, w cudzysłowie. A gdzieś jeszcze, tak kończąc może ten wątek, ja się musiałem nauczyć z jednej strony być bardzo... No musisz być empatyczny w takich sytuacjach i w takich historiach być z ludźmi i rozumieć chociaż trochę ich sytuację i tak się z nimi modlić, a z drugiej strony, gdybyś ty miał brać to wszystko na siebie, no to już dawno byś po prostu zginął i emocjonalnie się wypalił. A ja czasami brutalnie to zabrzmi, ale przed chwilą ktoś zmarł, a ja muszę za chwilę iść i się cieszyć z tym, że się spotkałem z rodziną, bo oni mi będą wyrzucali, że nie mam radości z tego, że się z nimi w końcu spotkałem. Więc musiałem się przerobić przez te lata, nie, w tym wszystkim i się tego nauczyć.
1: Zaczynam doceniać swój geniusz, wiesz, bo ja muszę Państwu się przyznać, dla mnie Marcin Zieliński to jest rider z Psiego Patrolu. Mogą Państwo to wygooglać. To jest takie podobieństwo dla mnie. I teraz rider też nie ma swojego życia. On ciągle jest na posłudze, rozumiesz? On cały czas jest na akcji.
2: Ale staram się właśnie już teraz zmieniać to wszystko. I na przykład sobie już spróbowałem tak zmontować, że 2 weekendy mieć wolne w miesiącu. I od roku mi wychodzi.
1: Luksus.
2: Ale pierwsza sobota, znaczy przy tym, że bo ja zawsze pracuję, też w weekend pracuję, no bo to jest praca jednak, posługa w weekendy, ale no muszę szukać dnia wolnego w tygodniu, żeby mieć ten jeden dzień wolny, nie? I staram się to robić i naprawdę pamiętam moją pierwszą wolną niedzielę. I chodziłem, spacerowałem.
1: Katoliku drogi.
2: Sobotę, przepraszam, to była sobota.
1: Nie przesadzajmy.
2: Ale nie, ale to była sobota, faktycznie, powiedziałem niedziela, ale to była chyba wolna sobota pierwsza, że z rodziną się umówiłem i poszliśmy na spacer. I ja tak chodziłem po tym zalewie i tak, ale że ja tak mogę, że ja się nic nie spieszę. To brzmiało, jakbym naprawdę miał coś z głową, już jakby mi się coś tak za bardzo zakręciło.
1: Chyba daje nam obraz, jak trudny kawałek chleba to jest i w sensie... Zresztą na to dowodów, że bycie blisko Pana Boga i posługiwanie innym, albo że się jest tym, który ma objawienia, to nie trzeba dowodów na to. Znaczy wszystkie historie pokazują, że to wcale nie jest łatwe.
2: No czy ja bym się jakoś tak bardzo mistykiem wielkim nie nazwał. No wiadomo, że staram się mieć relacje z Panem Bogiem i Pan Bóg gdzieś tam do mnie mówi, bo...
1: Nie, no podaję Ci dokładne dane co do koszulki i tego, jak ktoś będzie wyglądał.
2: No zdarza się czasami.
1: Jakby się tam kontaktuje.

0: reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewski. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Policyjna obława w Berlinie. Kierowca wjechał w tłum ludzi. Jedna osoba zginęła, wiele jest rannych. Uwaga kierowcy na Dolnym Śląsku. Rozpoczyna się protest na drodze krajowej numer 5. Akrobaci i żonglerzy na ulicach miasta. W Lublinie trwa karnawał sztuk mistrzów. Jest 10:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Trwa policyjna obława, atak podczas Parady Równości w samym centrum Berlina. Mężczyzna wjechał w tłum ludzi furgonetką, do zamachu doszło w parku Tiergarten. Zginęła kobieta, 3 osoby walczą o życie, w sumie 16 zostało rannych. Zdaniem niemieckiej policji sprawcą jest 21-letni Abdul B. Nadal nie mamy żadnych informacji na temat jego konkretnych motywów, dokładnego przebiegu wydarzeń ani roli w samym przestępstwie. Niemniej jednak podejrzany został zidentyfikowany i prawdopodobnie podobnie jest członkiem berlińskiego środowiska islamistycznego. Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Nath. Niemieckie media informują, że służby weszły do mieszkania Abdulla B. nieopodal miejsca ataku. Przeszukały też mieszkanie jego siostry. Napastnika jednak tam nie odnaleziono. 21-latek w maju opuścił areszt dla nieletnich. Uwaga kierowcy na Dolnym Śląsku. Na drodze krajowej numer 5 rozpoczyna się właśnie protest. W Kaczorowie co pół godziny protestujący będą wchodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyny śnięcia ryb w rzece Bóbr i ukarania odpowiedzialnych za to osób. Protest ma potrwać do godziny 16:00. Instytut Pamięci Narodowej apeluje do krewnych ofiar Wołynia o pomoc w identyfikacji szczątków. Poszukiwani są krewni ofiar z 1943 roku z Woli Ostrowieckiej i Ostrówek. Jak zapewnia ksiądz Tomasz Trzaska z Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN, pobranie materiału jest bezbolesne.
2: To badanie z naszej strony polega na tym, że ten materiał genetyczny pobiera się z wewnętrznej części policzka, z jednej i z drugiej strony. Samo pobranie trwa 2 minuty. Wypełniamy też szereg dokumentów, rozmawiamy o ofierze. I co ważne, ten materiał genetyczny jest u nas przechowywany jako poufny, jest chroniony ustawą o przetwarzaniu danych osobowych.
1: Więcej informacji na stronie Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W Lublinie trwa karnawał sztuk mistrzów. To największy w kraju festiwal współczesnej sztuki cyrkowej. Na placach można spotkać akrobatów, żonglerów i m.in. pokazy chodzenia po linie nad głowami przechodniów.
3: Długo pani już tak tutaj się przypatruje, tej linie, która wisi z bramy krakowskiej aż do ratusza pociągniętej?
4: Tak, co roku tak jest, bo to jest punkt żelazny programu festiwalu karnawału sztuk mistrzów. I chętnie przychodzę, żeby zobaczyć takie pokazy, popisy, bo ci ludzie dużo trenują, ćwiczą.
5: Jest bardzo dużo ludzi i bardzo dużo się dzieje. Zauważyliśmy pana, który chodzi po linie. Podziwialiśmy go przez parę minut.
6: Teraz podziwialiśmy tutaj jakiegoś sztukmistrza, który uwalniał się z łańcuchów.
1: Dziś ostatni dzień festiwalu.

0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: To powiedz mi, czy masz w sobie taką obawę? Tylko błagam, nie odpowiadaj mi, że się niczego nie boisz, albo że tam wszystko, co Pan Bóg, prawda? Że przestaniesz słyszeć? Bo nie wiem, czy to dobrze zabrzmi, ale trochę jesteś rozpieszczony, w sensie takim dobrym słowa znaczeniu, że dostajesz informację, że jakby człowiek potrzebuje czasami potwierdzenia, że Pan Bóg o nim wie. Ty takie potwierdzenie masz.
2: Znaczy ja myślę, że to tak Słowo Boże mówi i komu więcej dano, od tego więcej wymagać się będzie. I to, że słyszę więcej, to zwykle słyszę więcej dla kogoś, nie dla siebie samego. I to jest często tak, że to, co dostaję, to wiem, że po to, żebym się dzielił. Więc to nie jest trochę tak, że ja sobie siedzę i zawsze słyszę, tak jak powiedziałem wcześniej, nie? Każde pytanie Panu Bogu zadam, to On mi na każde pytanie odpowie i że to tak jest. Ja też mam różne momenty. Ja też mam momenty, gdzie jeszcze mi się zgrzeszy, gdzie mi się coś tu zrobi, potem mi ciężko wrócić, bo a jutro mam głosić, a zaraz masz wyrzuty sumienia, bo to już nie powinieneś, bo przecież już jesteś posługujący tyle, wychodzisz na...
1: Jej, pewnie niełatwe to twoje życie jest, wiesz?
2: Nie, no, dzielę się trochę, jak jest naprawdę, nie? I to też jest tak, nie? Że ja naprawdę uważam, że jestem strasznie normalnym i prostym chłopakiem ze swoimi problemami i mam swojego spowiednika, którego często męczę i się spowiadam z naprawdę wielu różnych rzeczy. I nie mam takiego obrazka na swój temat, że to jest jedno wielkie nadprzyrodzone pasmo, bo też się zmagam z różnymi rzeczami i też mam swoje wyzwania, zadania. Czy ja się boję tego, że przestanę słyszeć? Czasem słyszę, czasem nie słyszę, więc to też nie jest tak, że nagle, nie wiem, nagle coś mi się odetnie, bo podejrzewam, że przechodziłem lata posłuchy, miałem za sobą już takie 4 czy 5 lat, gdzie chodziłem na przykład i modliłem się za chorych i się nic nie działo. Więc ja wiem, co to znaczy nie słyszeć i walić głową w mur i się modlić i nie widzieć odpowiedzi. Chwała Bogu, że po takim czasie posłuchy przychodzi też czas, gdzie widzisz, nie? I gdzie gdzieś tam Święty Ignacy o tym mówi, że po takiej burzy, która przychodzi bez twojej winy, przychodzi wielki przełom. I to są takie, myślę, warto mieć taką perspektywę w życiu duchowym, że jak dzisiaj przechodzisz przez taką burzę albo coś się dzieje złego bez twojego tutaj udziału, że to nie to, że zgrzeszyłeś i się zawaliło, bo to zwykle jest wina grzechu, no to wiedz, że Pan Bóg coś przygotował, już będziesz oglądał rzeczy, których nie widziałeś do tej pory. Więc nie wiem, ja myślę, że nie boję się takich rzeczy. Jak Pan Bóg mi da jakąś próbę, to wierzę w to, że da mi łaskę, żebym przez nią przeszedł. A naprawdę już jakby mam taki dystans do siebie, że nawet jakby mi zabronili posługiwać, naprawdę. To ja już dawno
1: zabronili,
2: mówiłem.
1: Zabronili? To kto by?
2: No nie wiem, biskup by mi musiał zabronić. A parę razy stawałem w swoim życiu przed takim widmem, że mogą mi zaraz zabronić posługiwać, to naprawdę uważam, że się już tak przerobiłem z Panem Bogiem, że naprawdę pierwsza moja reakcja by była: dzięki Bogu, w końcu odpocznę.
1: Czyli nie schodzisz do podziemi?
2: No póki co chyba nie. Jakby przynajmniej nie widać w tym
1: momencie.
2: Ale
1: tak trochę się, powiedziałabym, ucywilizowało to wszystko. W sensie no. Rozmowy na twój temat, wiesz, bo...
2: To ty wiesz lepiej.
1: Ja w ogóle, powiem ci, mnie ominęło to. Ja dowiedziałam się z filmu ojca Adama Szustaka, że jest jakaś burza, rozumiesz? To było dla mnie tak absurdalne i tak dziwaczne, że w ogóle sobie to ominęłam. Znaczy obejrzałam tam, co ojciec Adam mówił, ale jakby nie miałam ochoty wchodzić w to bagienko, bo mój mąż to nazywa bańka w bańce. No, tam jest taka katolicka bańka, tak, jest jeszcze bańka, jeszcze mała bańka. Po co w to wchodzić? A teraz mam wrażenie, że już nie wywołujesz takich emocji. Znaczy, że nie mówię o ludziach, którzy gdzieś tam są skupieni wokół tego, że jesteś, właśnie no nawet nie wiem, bo z jednej strony pogańskie nakładanie rąk, a z drugiej protestant, czyli wierzysz w Jezusa Chrystusa nawet gdyby. Tak. Zresztą o tym mówisz w jednym z filmów, że nazywanie cię protestantem jako obraza jest...
2: No poniżej krytyki, no bo no jak można obrażać kogoś czyjąś wiarą.
1: Ty katoliku, prawda?
2: Na przykład,
1: ty katoliku, a ty protestancie. No ale mam wrażenie, że na poziomie hierarchii Kościoła to się unormowało. W takim sposób, że księża już tak emocjonalnie też nie podchodzą, że...
2: Znaczy ja to też rozumiem, no pojawia się nagle jakiś świecki,
1: wiesz,
2: który...
1: Przytoczyliśmy się chyba trochę bardziej do charyzmatyków też. Jest was dużo już.
2: No może, nie wiem. Na pewno było to te 10 lat temu dziwniejsze bardziej, no, że pojawi ci się jakiś świecki chłopak i nagle ci zapełnia hale sportowe. przychodzi ci jakiś ksiądz po habilitacji i przychodzi 20 osób. Byłem na takich spotkaniach, gdzie były do wyboru, nie wiem, przyjechałem sobie ja, bo mnie ktoś poprosił o jakieś świadectwa, a tu jakiś mądry ksiądz głosił. I ja się źle z tym czułem, że wszyscy poszli na mój wykład, a tam zostało 10 osób. I ja podejrzewam, że będąc naprawdę niemałej pokory trzeba, żeby będąc takim księdzem sobie o mnie źle nie pomyśleć. W sensie żadna moja wina w tym, ale kontekst nie jest wygodny. I wydaje mi się, że zresztą miałem parę takich rozmów z księżmi, którzy mnie obsmarowywali w radiu albo gdzieś tam, a potem mnie przepraszali, bo mówili, no to było takie trochę zazdrość, trochę coś. No więc jakby staram się to zrozumieć też i postawić się trochę w ich butach, się gdzieś tam, no właśnie, włożyć swoje życie w ich buty.
1: No dobra, a czułeś chociaż przez chwilę, że twój kościół ci tak trochę w twarz dał?
2: No tak. Czułem, no moja diecezja też mi nie pomagała, powiedzmy sobie szczerze.
1: Bo jak ja zaczęłam sobie w tym tak już się dokopywać, to jest trochę przytłaczające. Znaczy, nawet jeśli są zarzuty do kogoś albo podejrzenia, to można to zrobić w sposób konstruktywny, sprawdzając, czy pochodzisz od złego, bo już naprawdę nie demonizujmy protestantów na Boga, prawda?
2: Mogę mnie wrzucić do rzeki i zobaczyć, czy wypłynę.
1: Czy po prostu, wiesz, no kamienujesz tego człowieka w internecie, a u ciebie było jakieś takie wirtualne kamienowanie.
2: Znaczy, to akurat się wzięło od ludzi, którzy gdzieś tam mieli trochę inne patrzenie na rzeczywistość wewnątrz kościoła. Raczej świadcy to byli, którzy potem szukali różnych innych, żeby ktoś przyklepał ich tezę. No ale do końca naprawdę nie wiedziałem, o co chodzi. W sensie było kilka teorii typu właśnie z protestantem, nienawidzi Matki Bożej albo coś tam.
1: No miałam ci napisać, żebyś wziął różaniec, wyjął z kieszeni i tam, albo żeby ci wypadł, bo gdybyśmy takie...
2: No to mam akurat, ale to jest do modlitwy Jezusowej części, ale na różańcu też się tu modlę. Ale no właśnie, to nie o to chodziło, nie? Bo ja bym mógł łatwo stanąć i pokazać, nie wiem, no ale po co? W sensie ja nie rozumiem
1: tego
2: poziomu...
1: Nie warto udowadniać, że się nie jest słoniem.
2: Tak, jakby to nie jest ten poziom w ogóle, więc ja się tam też nie odzywałem za bardzo. To była moja reakcja, czyli brak reakcji i tak sobie żyłem. Ale faktycznie, no było to takie trudne czasami, jak i całe środowisko za mną stanęło nowej ewangelizacji, bo też było sympozjum na temat nowej ewangelizacji też na UKSW, na które się chyba pierwszy raz w historii cała aula zebrała i ludzie jeszcze stali, bo chcieli się dowiedzieć w ogóle, o co tu chodzi w tym wszystkim, że można taki film zrobić też i nie mieć konsekwencji z tym związanych żadnych, ani kościelnych, ani prawnych. Gdzie tam jeden z biskupów
1: występujący w tym filmie, to nie są najdziwniejsze rzeczy, które on powiedział.
2: Ale tam chyba biskup nie występował akurat. Tam był jakiś ksiądz, egzorcysta.
1: Biskup Lęga chyba występował.
2: A, no dobra, no dobra. No, ale to wiedzmy...
1: inne cytaty na swoim też różne
2: tak.
1: rzeczy, prawda? Na swoim koncie.
2: Powiedzmy, że to też jest jakby pewien margines pewnych jakby treści, które tam się pojawiają z ust duchownych, tak? Powiedzmy, że to tak. W każdym razie... No było tak, nie? Że gdzieś to wszystko się zadziało. I mówię, rozumiem to, że to było dziwne dla ludzi, że się nagle świecki pojawia przy naszym takim bardzo księżowskim jednak klimacie charyzmatycznym, bo przyjeżdżał ojciec Baszabora, przyjeżdżał tam ojciec Antonello, Enrique, różni. I powiem szczerze, no bardzo wiele rzeczy, które w tym filmie było, no to spokojnie można by było do nich powiedzieć, nie? W sensie takim, że no po prostu ta forma charyzmatyczna ma swoje jakieś tam charakterystyczne cechy, czy jakieś akcenty troszkę inaczej położone, no ale łatwiej było do świeckiego niż do
1: duchownego. Tam jest zerowa odpowiedzialność za słowo w tym wszystkim.
2: Tak, no i to tak podsumowując, nie, że było pewnie, no tak jak mówię, na tym sympozjum jeden z biskupów przeprosił za sytuację, bo powiedział, że nie wyobraża sobie rodziny, która ogląda coś takiego i w ogóle Kościół na to nie reaguje. No i to była chyba krzyk środowiska, że nikt na to nie zareagował. No ale na szczęście był list podpisany przez 150 księży, profesorów, liderów, wsparcie takie, które poszło naprawdę mocne. No i dzisiaj, jak sami robimy wydarzenia, na przykład Chwała Mu we Wrocławiu, to mamy ze sobą 6-7 biskupów, którzy przyjeżdżają. No i to już pokazuje, że mamy środowisko, które również biskupów, którzy no widzą, że płynie z tej posługi dobro i tu nie ma wątpliwości.
1: Znam takich, co po jednym kongresie nowej ewangelizacji w Gnieźnie notowali różne rzeczy, które padały. Zostało im jedno, wiesz? Z tych wszystkich wykładów, żeby się 15 minut dziennie modlić ze słowem. Mm-hmm, wiesz, kto to mówił?
2: No, podejrzewam.
1: I tak to trwa, więc takie są owoce. No dobrze, ale to teraz o życiu prywatnym porozmawiajmy. Bo ty nawet się kiedyś przyznałeś w jednym filmiku.
2: No dawaj.
1: Czasami ci ktoś pisze, że
2: jest
1: sobie... że zawsze. Że ma głos, nie? Tam dostał słowo, że jest twoją przyszłą żoną.
2: O, no, miałem dużo.
1: Ja myślę, że takich jest dużo. To jest niezły sposób, jak to
2: sobie dobrą
1: pomyślę.
2: Wspólnotę.
1: Tak, taki harem by chyba byś miał.
2: Bardziej.
1: Teraz jeszcze zagramy i do Państwa wrócimy.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
1: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
0: Reklama.
2: And for love's sake, each mistake, oh.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.
1: Jak to jest? Bo wiesz, wierzący, taki uduchowiony, przystojny, no jesteś podobny do Rajdera, musisz być przystojny. Strasznie dużo kobiet czeka. I teraz, czy on w ogóle zamierza żyć w samotności? No bo tego ta posługa wymaga. Czy warto przychodzić na ten show uwielbienie i stawać w pierwszym rzędzie i się uśmiechać jak na koncercie do gwiazdy? Czy jak to w ogóle jest? Jakie ty masz podejście do swojego życia prywatnego?
2: Znaczy, nie będę mówił bardzo wprost, w sensie, bo też zostawiam sobie zawsze trochę furtkę na to, że, no, że nie muszę się nikomu tam gdzieś spowiadać z takich rzeczy najbardziej moich. I jakby nie mówię to tak personalnie do ciebie, tylko w ogóle. Znaczy, no jak to jest? No myślę, że to generalnie zależy od człowieka, tak?
1: Czy powiedz tym dziewczynom, czy one w ogóle mają jakąkolwiek szansę? To po pierwsze, był tu Daniel Wojda i też miał jakby...
2: Wiem, bo to jest elektryczne pytanie, bo ja wiem, co się dzieje, jak cokolwiek się mówi, jak zostawiasz nawet przestrzeń. No, miałem dziwne sytuacje i dlatego ja nie podkręcam żadnego tutaj tematu i nie wchodzę głębiej, bo jedna była nawet dość groźna, większość było śmiesznych, a jedna była już... taka, że się prawie o policję otarło.
1: Ale co, przyszedł ktoś w sukni białej pod dom, czy...?
2: Nie, ktoś pod moje biuro fundacyjne, pod drzwiami o 23:00, dobrze, że nie byłem sam. I nie dała mi ta osoba wejść do auta, bo powiedziała, że nie wyjedzie, dopóki my nie porozmawiamy. I no już prawie były tam rękoczyny takie, że ktoś ją odciągał, ale baliśmy się, że zaraz będzie obdukcja i policja i wszystko. No i ta osoba chyba na rok została zamknięta w psychiatryku.
1: Nie, no ale no to jest poważna sytuacja.
2: Tak, tak, więc to było takie, no że się śmiałem, że ją tam taktycznie musiałem, byłem po AWF-ie, więc uciekłem. Wprost uciekłem, biegłem, przez 100 metrów mnie goniła, ale na szczęście szybciej biegam. Ale były sytuacje śmieszne, nie? Na przykład ktoś przychodzi po modlitwę i mówi, no i co? A ja pierwszy raz widzę ją. Ja mówię, ale że co? A ona mówi, nic ci nie powiedział panu? Przecież mi powiedział, że ci powiedział. A ja mówię, oho. Ja mówię, no nie, nic mi nie powiedział. Po co ja tu przyjechałam? A ja mówię, no właśnie, nie wiem. No i takich sytuacji było trochę, gdzieś tam powiedzmy. No ale to wiesz, jak to jest magia trochę ekranu.
1: Nie, oczywiście, że tak. Magia ekranu. Jesteś celebrytą bez dwóch zdań.
2: No nie znam definicji do końca tego wszystkiego, tego terminu, ale no w jakimś stopniu pewnie tak, bo się częściej pojawiam w ekraniku, tak? Więc jakoś to chyba tak...
1: Słuchaj, robisz uwielbienie na stadionie we Wrocławiu i przychodzi 25 tysięcy ludzi, tak?
2: No.
1: No, jesteś katocelebrytą. Wychodzisz na środek, robią o tobie filmy szkalujące, robią w obronie. No, myślę, że nawet jesteś...
2: Bawią się lepiej ode mnie.
1: Myślę, że tam, wiesz, to masz Samołyk, ale oni mnie szkalują, więc ty jesteś jeszcze katocelebrytą wyżej, nie?
2: No bo Tomek jeszcze inteligentną robotę robi.
1: Wiesz, no Tomek ma żonę, też on jest taki, nie? A tutaj jakby dużo jest jeszcze takich rzeczy...
2: Tajemniczych.
1: Nieodkrytych. Wojda jest też taka to celebrytą, no bo, prawda, też historia jest taka...
2: No tak, jest ciekawa, na książkę.
1: No.
2: I co miałem powiedzieć?
1: Czy nie tracić nadziei mają?
2: Ale nie tracą, niech tracą. Niech tracą nadzieję, bo to lepiej się nie nastawia.
1: Bo tak sobie, wiesz co, myślałam o tym, pisząc te pytania, że... to źle zabrzmi, ale z tobą jest jak z potencjalnymi żonami księży, których prawdopodobnie nie będzie, bo nie zmieniamy nauczania Kościoła. No, bardziej niż żona Cezara bez zarzutu, rozumiesz? Że to jest...
2: No wiem, że to jest trudne zadanie. Poza tym no ta posługa jakby ma dużo ciężarów. Ja wiem, że ma dużo ciężarów. Wiele jest do dźwigania rzeczy, które ja na przykład no, mam taką łaskę i chyba już trochę też się wyrobiłem, że mnie wiele rzeczy nie boli i nie dotyka, nie? W sensie takim, że... No, hejty, które no, dalej są. To jest tak, że to naprawdę to mógłbym pokazać parę różnych miejsc, których zresztą wszędzie, gdzie nie jeżdżę, to zawsze jest w większości dym w diecezji przed moim przyjazdem. To jest taka, jakiś chleb powszedni i teraz do takiego życia się dostosować i do takiego życia na jakimś poziomie takiego...
1: Proszę, że ja mam słowo, niewiastę dzielną, którą znajdzie,
2: trochę tak, z przysłów. No ale to wszystko mówię, no. Ktoś musi też żyć pewnym trybem życia, nie?
1: No dobrze, ale marzy ci się założenie rodziny?
2: No.
1: Okay.
2: No.
1: To następny temat.
2: Tak.
1: Ale w tej posłudze, no bo...
2: Tak, ja znam takie rodziny, które posługują.
1: Sowińscy posługują, prawda? No. Ja czasami jak patrzę, gdzie on jedzie głosić, jak wrzuca to w media społecznościowe, a ona właśnie urodziła trzecie dziecko, to tak sobie myślę, naprawdę ona może wszystko w tym, który ją umacnia, jeszcze cierpliwość mieć.
2: Tak, tak. No chwilę po porodzie byli na spotkaniu, na weselu tam.
1: To jeszcze, wiesz, ale to, że on w Niemczech głosi, ona zostaje z trójką dzieci.
2: Tak, ale z tego co wiem, to Krzychu się z nią dobrze umówił przed
1: Nieważne na co się umówił, przychodzi rzeczywistość i wiesz.
2: Wiem, ale podobno już to mieli wszystko przegadane, także to wiem jak było u Krzycha, z Krzychem kiedyś pogadacie, to będziecie o tym rozmawiać, ale tak, no jest to trudne, chyba że ktoś po prostu też tym żyje i też jest w takim...
1: Bo u was jest też małżeństwo, które głosi, prawda?
2: Gdzie? U nas?
1: W głosie pana, z tobą jeżdżą często, co jest
2: tak,
1: małżeństwo?
2: Tak, tak, tak, tak. No, z tym, że oni też mają normalną pracę jeszcze oprócz tego i też żyją takim życiem bardzo oddanym Panu Bogu i też w ewangelizacji, w posłudze, ale też mają normalnie zawodową pracę, w której funkcjonują, żyją i się jakoś tak poruszają, nie? Tu jest bardzo wiele rzeczy takich, wiesz, no... Ja naprawdę uważam, że wszystko się może zdarzyć w moim życiu. Dzisiaj jestem w Polsce, jutro mogę być w Stanach, pojutrze mogę być gdzie indziej. Nie wiem, co Pan Bóg ma dla mnie na najbliższe gdzieś tam lata. Ja jestem otwarty na wiele rzeczy. Myślę, że się tego nauczyłem, że jak dla niego różne rzeczy się traci, to zyskujesz dużo więcej. I na to jestem gotowy. Więc takie to moje życie jest. Jest na pewno trochę niewiadomych, trochę pytań, na które sam jeszcze nie znam jakichś tam konkretnych odpowiedzi, ale co nie znaczy też, że się w moim życiu, w sferze, o której też mówimy, jakieś tam rzeczy teraz nie dzieją. Tak żebym nie namawiał do przyjeżdżania specjalnie dla mnie na spotkanie.
1: Nie, to w ogóle, do tego to chyba odradzamy. To jednak jakby tak. To w sferze uwielbienia dla gwiazd rocka i popu takie rzeczy mogą się
2: dziać. Dokładnie.
1: Powiedz mi, bo... obserwujesz działanie Boga w Kościele katolickim, mhm. Tak bardzo mocno, tak namacalnie, ale no właśnie, to jest, wiesz, jak się zaczyna mówić o tobie i o innych chrześcijanach, to się robi tak trochę, prawda?
2: Elektrycznie.
1: Tak, no ale jesteś też blisko, na przykład z protestantami. Mhm. Widzisz tam cuda?
2: Czyż widzę cuda, czy ja widzę czasami większą...
1: Działanie Pana Boga...
2: Czasami powiem tak, widzę większą świętość życia niż u nas. I znam ludzi, którzy są męczennikami za wiarę i to jest zaszczyt, że ja ich znam, mam z nimi relację taką też przyjacielską, bo wiem, że poziom ich radykalnego życia i radykalności w życiu z Bogiem jest w skali takiej, w której ja na pewno nie jestem. I świętość życia, którą widzę u wielu z nich, o których się robi filmy na przykład, bo z niektórymi miałem okazję się spotkać, i poziom też człowieczeństwa, szacunku do ciebie, kiedy z nimi rozmawiasz, takiego poczucia, że jesteś najważniejszy, kiedy z nimi rozmawiasz, czy takiej świętości, która od nich bije, to naprawdę mało gdzie się widzi u nas. I dla mnie to jest dowód, to jest dla mnie świadectwo człowieka, czy żyje z Bogiem, czy nie, a nie do końca jak się nazywa. Więc widzę tam działanie Pana Boga, któremu się nie da zaprzeczyć. I jak ktoś mi mówi, damy ci spokój, jak ty się ich wyrzekniesz, no to mówię, puknij się w czoło.
1: To w ogóle w to nie idźmy.
2: Ale naprawdę tak było.
1: Cytuję. Po tym, co zobaczyłam w tym filmie, to że straszenie protestantami jak straszenie buką w muminkach czy czymś innym jest dla mnie tak absurdalne, że w ogóle... Natomiast całkiem serio. I nie masz wątpliwości, który kościół? Czy nie... Widząc, no bo ja na przykład sobie żyję w takim katolickim środowisku, prawda? No. I zastanawiałam się ostatnio, co by było, gdybym ja zobaczyła takie realne działanie Boga w tych innych kościołach. No bo jeśli jestem w katolickim, to myślę, że to my ostatecznie mamy rację, nie? To tak trochę jest gdzieś tam, prawda? Może się nad tym nie zastanawiam, ale pewnie tak o tym myślę. Natomiast jakbym zobaczyła właśnie, jak działa Bóg u protestantów, to może bym pomyślała, to może jednak my się pomyliliśmy co do niektórych kwestii, a oni mają rację. Nie masz takich myśli?
2: Wiesz co, ja myślę, że dużo przeżyłem w moim krótkim życiu i poza tym doszedłem do wniosku, że to też nie jest tak, że cuda potwierdzają doktrynę. Bo znam ludzi, którzy głosili Jezusa, a doktrynalnie naprawdę byli słabi. A Pan Bóg dalej uzdrawiał i czynił cuda, bo to nie jest dowód nieomylności czyjejś, że cud się dzieje, tylko po prostu głoszonej Ewangelii. I To jest po prostu, tam gdzie jest głoszona Ewangelia, tam się dzieją znaki. I to jest czasem prostsze niż się nam wydaje. To jest moje doświadczenie i moje rozumienie tego. Ale faktycznie znam miejsca, w których znaki są na taką skalę i ich jest tak dużo, że jesteśmy daleko, tak, to prawda. Stąd też moje trochę czasami zaciekawienie bywało w przyszłości, że jeździłem, zresztą czasem, teraz w grudniu lecę sobie na tydzień podpatrzeć niektóre miejsca za oceanem, żeby zobaczyć, jak pewne rzeczy funkcjonują, jak się modlą. I dla mnie jest super, super to sprawą, nie? I to nie jest zdradą mojego kościoła, tylko jadę tam jako katolik i oni wiedzą, że przyjeżdża katolik.
1: Boże, znowu cię ktoś pobłogosławi, ktoś zrobi zdjęcie.
2: Tak. I niech mi wszyscy błogosławią. Ja jestem pierwszy.
1: Ja w ogóle nie wiedziałam, ja dalej nie do końca wiem, tylko czasami słyszę, że ale jego pobłogosławili. I tak sobie myślę, matko, tylko ktoś mu ktoś pobłogosławił, to
2: chyba
1: dobrze.
2: No właśnie, tak. Nie, bo to jest takie trochę chore myślenie, że to jak wirus grypy na siebie przeskoczy, coś złego, nie? Więc, a ktoś sobie sam zaprzecza, jeżeli wierzy na przykład w moc sakramentów, żyje sobie życiem sakramentalnym, to co ma na mnie przeskakiwać, nie? No ale to jakby wchodząc
1: w jakieś... Rozmawiasz na przykład z przedstawicielami kościoła protestanckiego, z przyjaciółmi, z kimkolwiek o tym,
2: różnicach?
1: Ty wierzysz na przykład w postać, znaczy w żywego Boga w kawałku chleba, bo to jest chyba ta różnica, która...
2: Jest parę różnic, ale...
1: Parę jest, ale ta jest taka, wiesz...
2: Tak, no ta, tak. Święci, Maryja, tak, to są te główne tematy. I chrzest trochę też w niektórych miejscach zależy. Rozmawiam, tak, tylko że można o tym rozmawiać dopiero, kiedy umiesz z kimś się spotkać przy stole. To znaczy ekumenizm się nie zaczyna, kiedy walisz się doktrynami, czy zaczynasz się zastanawiać, gdzie was coś łączy, a dzieli, tylko uważam wtedy, kiedy umiesz z kimś spotkać się jak po prostu brat z bratem albo z siostrą i zjeść razem kolację, pograć w FIFA, a potem rozmawiasz sobie jak co rozumiesz. I ja wiem, że rozmawiając z nimi też muszę używać na przykład argumentów głównie o Słowo Boże się opierających, bo
1: głównie to... chrześcijańskich, tak?
2: Tak, no takich dokładnie, gdzie wiem, że dla nich to jest jedyny argument, więc ja muszę znać na tyle Słowo Boże, żeby rozmawiać z nimi na ten argument.
1: A czemu, twoim zdaniem, my tak masowo, społecznie boimy się protestantów? Bo wiesz, jakby ja zauważam, że jak papież Franciszek gdzieś jedzie i na przykład jakaś grupa wierzących, czy w Boga chrześcijan, czy jakaś inna religia w ogóle, nie stawia się na mszy, że tak powiem, to dlatego, że się boi, że na przykład jej wierni przejdą później na stronę katolicyzmu. No. I myślisz, że u nas to też jest ten lęk? Przecież ja u nas te proporcje są w ogóle...
2: Znaczy moja pierwsza odpowiedź jest taka, że ludzie się tego, boją się protestantów w Polsce, bo sami nie wiedzą, w co wierzą, sami nie wiedzą tak naprawdę, co mają w sercu, a bardziej to jest zwyczaj, rytuał, zdradzisz, zmienisz kościół, czyli zdradzisz rodzinę. To jest jakby na takich różnych społecznych aspektach rozpatrywane, a tak naprawdę jakbyś go spytał o to, w co wierzy, to wiesz, no na wsiach były ankiety, że tam nie potrafiono czasami Trójcy wymienić, nie?
1: Ja słyszałam, że większość katolików może tak nie wierzy w obecność Chrystusa.
2: No właśnie, więc to jest, myślę, problem, tak? To jest większy problem, szukajmy problemów u siebie, a nie na zewnątrz. No w Polsce niestety, no mamy też taką historię trudną, nie? Że no większość protestantów to są byli katolicy, którzy niestety przeżyli trudne rzeczy, czasami z winy kościoła, czasami pewnie trochę ze swojej, ale też nie jesteśmy w tym bezbłędni i historia nie jest za nami taka na pewno w 100%, że też doświadczyli niektórzy pobicia za to, że gdzieś tam żyli w mniejszości jakiejś tam na wsi i ktoś zmienił albo już nie był katolikiem. Naprawdę nie potrafili nie obsługiwać ludzi w bankach, potrafili kogoś pobić. Znam takie historie.
1: No przecież to nie wynika już w ogóle z wiary, tylko z ludzkiego...
2: No ale to właśnie pokazuje, nie? Czy my jesteśmy wierzący, czy my jesteśmy kulturowo tacy. I w sensie, że to nie jest już wiara, relacja z Chrystusem, tylko to jest po prostu tak mnie wychowano i Bóg honor ojczyzna to trochę w ten sposób. I według mnie to jest lękowa wiara. I jeśli czyjaś wiara jest oparta o lęk, jest zbudowana na lęku, to na pewno nie jest to fundament, na którym można zbudować jakąś taką solidną budowlę w swoim życiu duchowym, bo prędzej czy później ten lęk cię w jakąś złą drogę wprowadzi.
1: Wiesz, to trochę też działa w drugą stronę, mam wrażenie, bo u nas krytyka The Chosen w Polsce, no. Maryja tak nie wygląda na niepokalanie poczętą, prawda? Natomiast w Stanach krytyka była o katolickość tego filmu mocna. Mhm. Więc jakby...
2: kulturowe spojrzenie na to, nie? Więc ja myślę, że, no mówię, ludzie się boją, bo nie wiedzą, w co wierzą, więc zanim się będziesz bawił w ekumenizm, to się sam zastanów, czy jesteś katolikiem. A jak się zorientujesz, że jesteś, to zacznij być ekumeniczny, bo...
1: Ja sobie to wypiszę na tydzień modlitw o jedność kościoła.
2: Wiesz, no teraz mieliśmy spotkanie w Grodzisku, gdzie jesteś tam jakieś takie zgromadzenie, wspólnota, nie wiem, to się nazywała, chyba, żebym tam nie przekręcił, rycerzy Jana Pawła II, chyba coś takiego. I to był jeden z organizatorów, oni tak byli ubrani w te takie szaty. I przyszedł do mnie i mówi, no mieliśmy trochę dymu tam przed twoim przyjazdem, ale mówi, ja mówię, większość pewnie te ekumeniczne kwestie, nie? A on mówi, no tak, tak, ale, a ja mówię, a ty jak się zapatrujesz na to, bo masz pewnie jakieś takie też fundamentalne bardzo, no też jesteście ubrani tak bardzo w tradycji takiej, powiedzmy, nie? On mówi, Marcin, ja jestem rycerzem Jana Pawła II, Jan Paweł II nauczał o ekumenizmie, jak mógłbym się wyprzeć jego nauczania, skoro jestem rycerzem Jana Pawła II, wiesz, tylko to już trzeba pomyśleć, żeby mieć taką odpowiedź.
1: No to trzeba mieć wiedzę.
2: Tak, no więc to jest to, nie? Więc my, Janu, jak mieliśmy papieża, jest Jan Paweł II, bijemy mu brawo, a nie mamy pojęcia, czego nauczał. I to jest
1: ale co do Jana Pawła II, to my w ogóle niewiele mamy pojęcia.
2: Dokładnie, inny wątek, nie? Więc jest takie pomieszanie z poplątaniem, niestety, a ja uważam, że bardzo wiele się od siebie możemy nauczyć i wiele możemy od siebie zyskać. I jakoś myślę, że odpowiadając jeszcze wprost na to pytanie, czy nie wiem, który kościół, czy się zastanawiałem kiedyś, jak miałem te 16, 17, 18 lat, byłem dość często na spotkaniach takich jakichś tam uwielbieniowych, gdzie wielu było protestantów i oni mi zaczęli zadawać pytania, które ja nie wiedziałem, że istnieją w ogóle. Czyli a dlaczego ty wierzysz w Maryję, a dlaczego ty wierzysz w to, a dlaczego to? I ja miałem mętlik w głowie, ale ja przez to, że miałem mętlik w głowie, musiałem szukać odpowiedzi na te pytania. Znalazłem je i jestem świadomie w miejscu, gdzie jestem. I uważam, że nie ma dla mnie lepszego miejsca jak Kościół katolicki. Mam sakramenty, których by mi bardzo brakowało. Uwielbienie robimy u siebie. Posługa charyzmatyczna w ostatnich latach w naszej posłudze weszła na taki poziom, że to protestanci do nas przyjeżdżają się uczyć. Oczywiście ja też mam miejsca, z których ja też się mogę uczyć od nich, ale pokazuje to, że naprawdę mamy wszystko w Kościele, czego potrzebujemy, ale taką, myślę, potrzebą praktyczną, którą mamy dzisiaj, jest to, żeby katolikom pokazywać, czego naprawdę uczy Kościół katolicki i naprawdę wykładać im katechizm, co mówią dokumenty, co mówi katechizm, bo się okaże, że to jest trochę inny katolicyzm, niż się wydaje czasami w codzienności, że jest, nie?
1: Ty się zrobiłeś strażnik wiary.
2: Teksasu. Tak? Nie, bo naprawdę ludziom się wydaje, że katolicyzm to to, a pokazujesz im dokumenty i oni rozkładają ręce, bo nie wiedzieli. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu... ja się zachwycam, ale jestem na 5. roku teologii. Naprawdę się zachwycam katolicką teologią. Tylko, że ludzie jej nie znają. I to jest ból, który mamy, bo gadamy o pierdołach na kazaniach często, a mówimy potem źle o tych, o tamtych. To może zacznijmy mówić o tym, jak jest i nie miejmy pretensji do wszechświata. No.
1: Czego ci życzyć? Wolnych sobót?
2: I niedziel.
1: Nie, no niedzielę to chyba na razie odpuszczamy. Jeszcze nie ten etap.
2: No, zobaczymy. Czego mi można życzyć? Żebym żył zawsze w zgodzie z powołaniem, które mam i żebym nigdy nie wszedł w kompromis w jakiejkolwiek sferze mojego życia.
1: To jest twój lęk?
2: Bo wiem, że mi łatwo do tego, że zawsze łatwo wejść w kompromis. I wiem, jak łatwo, że tak powiem, skręcić troszeczkę, tak żeby nie skręcić dużo, tylko tak troszeczkę, bo jak dużo, to wiadomo, że źle. Ale nigdy nie wiesz i naprawdę nie zdajemy sobie sprawy, jak skręcimy troszeczkę, że nasze serce już jest gdzie indziej. I takich powrotów mam dużo w moim życiu, więc sobie tak chciałbym życzyć, żebym miał ich jak najmniej.
1: Pod życzeniami się podpisuję razem ze słuchaczami i z widzami. Bardzo serdecznie dziękuję. Marcin również. Zieliński, ewangelizator, charyzmatyk, lider wspólnoty Głos Pana.
2: Bohater bajek.
1: Bohater bajek dla dzieci, proszę Państwa. Ja mam kilka pytań do Rajdera, gdzie są jego rodzice, ale to o tym kiedy indziej. Autor wielu książek. Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Dziękuję.
0: Radio Plus. Kościół, wydarzenia, komentarze.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii. Reklama.
1: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Dramatyczny wypadek pod Opocznem. Nie żyje dwoje dzieci, 6 osób zostało rannych. Rozpoczyna się kolejna fala upałów. Ostrzeżenia IMGW dla 12 województw. Odwiedzimy też Kraków, gdzie można zwiedzać przyklasztorne ogrody. Jest 11, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Dwoje dzieci nie żyje, 6 osób zostało rannych. Trwa ustalanie przyczyn tragicznego wypadku w Łódzkiem. Pod Opocznem zderzyły się 3 osobówki. O szczegółach Grzegorz Mnich.
2: Półtorej godziny trwało ratowanie życia dzieci. Reanimacja jednak nie powiodła się. O godzinie 20 stwierdzono zgon. Ofiary wypadku to dzieci w wieku 9 i 11 lat. Wskutek czołowego zderzenia aut jeszcze 6 osób zostało rannych, w tym 12-letnie dziecko. Lotnicze pogotowie ratunkowe przewiozło rannych do szpitala. Wciąż nie wiadomo, dlaczego doszło do wypadku, powiedział nam dziś Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Wiemy, że kierowca jadący od strony Piotrkowa zjechał nagle na przeciwległy pas i zderzył się czołowo z innym autem osobowym.
1: O czym informował Grzegorz Mnich. Alerty IMGW dla 12 województw. Synoptycy ostrzegają przed upałem. Alerty pierwszego stopnia wydano dla centralnej i południowej części kraju. Z kolei w nocy trzeba będzie uważać na burze z intensywnymi opadami deszczu. Dziś na termometrach zobaczymy jeszcze około 30 stopni, ale w najbliższych dniach mają do nas wrócić ekstremalne upały. Według ekspertów na przełomie lipca i sierpnia temperatury ponownie mogą przekroczyć 40 stopni. Ponad 15 ton nielegalnego tytoniu i 88 tysięcy papierosów bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli funkcjonariusze CBŚP, Policji i Kujawsko-Pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej. Towar znaleziono na jednej z posesji w powiecie włocławskim. W związku ze sprawą zatrzymano dwóch mężczyzn. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
3: Funkcjonariusze weszli na teren posesji, gdzie według wcześniejszych ustaleń miały być magazynowane nielegalne wyroby tytoniowe. Znaleźli je w znajdujących się tam budynkach oraz w naczepie ciągnika siodłowego. Na miejscu zatrzymano dwóch podejrzanych w wieku 32 i 41 lat. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej we Włocławku, gdzie prokurator przedstawił im zarzuty dotyczące popełnienia przestępstw skarbowych.
1: Gdyby nielegalny towar trafił na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby przekroczyć 26 milionów złotych.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Przyklasztorne ogrody ponownie stają otworem przed krakowianami. To w ramach letniej szkoły miejskich ogrodników organizowanej przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Wczoraj swoje podwoje otworzył klasztor Ojców Karmelitów na Piasku.
4: Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się dostać na to wydarzenie, a łatwo nie było. Ogród jest mniejszy i może dlatego pięknie pachną owoce. A sama możliwość, żeby poobcować z prawdziwymi owocami, a jesteśmy przecież w centrum Krakowa, to jest nieocenione.
5: Pięknie tu jest, taka pewna nonszalancja, że nie ma tu takiej uprawy od linijki, jakiś tuj sztywnych. No widać, że to nie jest na pokaz.
6: Ogród jak najbardziej, bardzo przyjemny, szczególnie przy tej pogodzie. No i te przepiękne owoce dojrzewające, z nadzieją, że będzie coś z nich wspaniałego, super.
1: 8 sierpnia będzie można zobaczyć ogród przy Bazylice Świętego Floriana, a 29 sierpnia ogród przy opactwie cystersów w Mogile.

0: Magdalena Szefernaker, witam bardzo serdecznie. Dzisiaj ze mną w studio Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
0: Jesteśmy w zasadzie już w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego jak co roku organizuje bardzo szerokie, bardzo ciekawe uroczystości. W zasadzie już wczoraj był koncert inaugurujący obchody. Czy możemy coś więcej powiedzieć o tym wydarzeniu?
1: To był koncert Błażeja Króla, który dla nas przygotował płytę. Ten koncert był jednocześnie premierą. A mówię o płycie dlatego, że chociaż koncert już się odbył, to płytę będzie można dla siebie zdobyć. Ta płyta nosi tytuł Łączy Nas i jest to taka propozycja. Co roku zapraszamy jakiegoś artystę, który by skomentował językiem artystycznym, muzycznym temat Powstania Warszawskiego. To są takie, jak to się mówi w branży muzycznej, koncept albumy, czyli artysta nie śpiewa normalnego swojego repertuaru, tylko przygotowuje coś oryginalnego dla nas. To jest płyta, która opowiada o takich emocjach, o pewnych lękach, które w młodym człowieku, w dziecku budzi wojna. Ten podmiot liryczny tej płyty to jest właśnie dziecko, które gdzieś w Warszawie w 1944 roku się znajduje.
0: No i pewnie dzięki tej muzyce i takiemu sposobowi przedstawienia tamtych emocji my możemy też lepiej sobie wyobrazić, co czuli ci, którzy stawali do Powstania Warszawskiego 82 lata temu, ale tych uroczystości jest dużo, dużo więcej. Dzisiaj jeszcze o godzinie 18 odbędzie się msza za poległych powstańców i też w intencji tych, którzy jeszcze żyją.
1: Dokładnie, to też jest taka już tradycja obchodów. Msza o godzinie 18 w Parku Wolności. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Jeżeli ktoś jeszcze nie był dzisiaj na mszy, to wieczorem może pójść do Muzeum Powstania i tam uczestniczyć.
0: De facto te uroczystości, obchody trwają przynajmniej kilka, nawet kilkanaście dni. Co jeszcze czeka nas, co jeszcze czeka na tych, którzy chcieliby przybyć, dołączyć, może planują oprócz 1 sierpnia, no bo wiadomo, to jest ten kulminacyjny moment, godzina W17, kulminacyjna godzina, ale gdyby ktoś z naszych słuchaczy chciał przybyć wcześniej albo przyjechać, to na co możemy zaprosić?
1: Znaczy, tych uroczystości i różnych rodzajów przedsięwzięć jest bardzo dużo, więc przede wszystkim zachęcam do odwiedzenia naszej strony w internecie. Tam są wszystkie szczegółowe informacje, ale z takich najważniejszych, no to 30 lipca jest duża uroczystość, która jest cyklicznie, ona została zapoczątkowana przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czyli spotkanie z powstańcami i zaproszonymi gośćmi w Parku Wolności. Jak co roku, w tym roku będzie, ale po raz pierwszy oficjalnie, prezydent Karol Nawrocki oraz prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski. To jest spotkanie nie tylko z powstańcami, ale i także z rodzinami, w których kiedyś żyli powstańcy, ale także na przykład z weteranami misji zagranicznych Wojska Polskiego oraz z harcerzami, bo jednym z przedsięwzięć, które towarzyszy obchodom, jest współorganizowany przez nas ze wszystkimi związkami harcerskimi i skautowymi w Polsce zlot harcerski, który odbywa się w trakcie rocznicy w Warszawie jak co roku. A 1 sierpnia taką największą imprezą, którą organizuje muzeum, jest wspólne śpiewanie piosenek powstańczych na Placu Piłsudskiego. Ono się zaczyna o godzinie 20.30. Cieszy się od lat już ogromnym zainteresowaniem, dlatego że co roku z całej Polski, nie tylko to są warszawiacy, którzy uczestniczą w tym wspólnym śpiewaniu. Warszawiacy śpiewają niezakazane
0: piosenki. Tak, bo tytuł wskazuje na warszawiaków, tak, na warszawiaków, ale de facto przybywają,
1: ale skądinąd właśnie my wiemy, że
0: szerzej.
1: Z całej Polski ludzie przyjeżdżają, dlatego że poprzez transmisje telewizyjne to się stało już takim przedsięwzięciem, które dla wielu ludzi jest kulminacją obchodów. Na placu śpiewa około 30 tysięcy ludzi, przed telewizorami siada do 2 milionów co roku, więc to jest duża rzecz, która pozwala poczuć ducha Warszawy w tym specjalnym dniu. No to jest niesamowite przeżycie, jak się stoi wśród dziesiątek tysięcy ludzi, którzy śpiewają Warszawskie Dzieci, Pójdziemy w bój. To trzeba być na miejscu, bo oczywiście w telewizji to też robi wrażenie, żeby tam być. Ale oczywiście są inne przedsięwzięcia, biorąc, jakby mówiąc o 1 sierpnia, takim tradycyjnym przedsięwzięciem muzeum, pewną tradycją już jest to, że 1 sierpnia kończy się o północy przedstawieniem teatralnym. W tym roku to jest Aleksandra Bielewicz, która proponuje sztukę opartą na tekstach Anny Świerszczyńskiej i Mirona Białoszewskiego. I 1 sierpnia jest premiera, ale potem w kolejnych dniach to już jest grane w bardziej normalnych teatralnych godzinach, no bo to jest tak, że 1 sierpnia to jest północ, a potem to już jest grane wieczorem.
0: Dlaczego normalnie właśnie północ? Dlaczego no, te godziny wybraliście na premierę?
1: Jakbyśmy 20 lat temu, bo pierwsze przedstawienie teatralne było dokładnie 20 lat temu wystawione, wtedy to był spektakl Gwiazdy spadają w sierpniu, to chcieliśmy zakończyć jakimś akcentem. Północ to jest taka specyficzna godzina, to jest pewien rodzaj, jeśli tak można powiedzieć, takich dziadów, odwoływania się do jakiejś tradycji, wywoływania duchów i takiego robienia w teatr pod liberatorem, bo na ogół te sztuki są wystawiane, chociaż zdarzały się gdzie indziej, bo była choćby opera 2 lata temu wystawiona, która się działa w kilku miejscach w muzeum, ale to jest w sali, którą my nazywamy salą pod liberatorem. To miejsce i ta szczególna godzina powoduje, że to jest rodzaj misterium. To jest jakby to tło, w którym to się dzieje, staje się pewnym takim, pogłębia znaczenie i jakby taki artystyczny wyraz tego, co proponują nam aktorzy i reżyserzy. Więc to w tym sensie właśnie świadomie to jest północ już na zakończenie, po śpiewaniu wspólnym na placu Piłsudskiego. Ci, którzy chcą bardziej w skupieniu pochylić się nad tematem powstania, mogą przyjść na ten spektakl teatralny, który, jak mówię, potem w kolejnych dniach jest powtarzany.
0: Ale tutaj domyślam się, że liczba miejsc jest ograniczona.
1: Liczba miejsc jest ograniczona. Na plac może przyjść każdy, a tutaj wcześniej trzeba się
0: zgłosić,
1: kupić bilet, tak na niektóre nasze przedsięwzięcia zarejestrować, tak jak na przykład na Masę Powstańczą, która będzie 2 sierpnia. To jest jak zwykle rodzaj takiego rajdu rowerowego. Jeździmy po Warszawie. Zaczęliśmy organizować to jeszcze z Masą Krytyczną lata temu, która wtedy funkcjonowała, i to jest przejazd do 2000 rowerzystów, bo tyle jest mniej więcej miejsc w rejestracji, chociaż jeszcze zawsze jest możliwość zarejestrowania się w ostatniej chwili. W tym roku będziemy jeździli szlakami walk powstańczych po Ochocie i Mokotowie, a jak zawsze startujemy z Parku Wolności. Od zeszłego roku uczestnicy dostają białe i czerwone koszulki, także z daleka czy z drona można zrobić takie zdjęcia, ale i z daleka, jak się spojrzy na ulicę, to ten cały wielki tłum rowerzystów układa się w biało-czerwoną, no, rodzaj flagi jadącej po ulicy.
0: Ruchomej lekko.
1: Ruchomej, zakręcającej, tak,
0: tak
1: i falującej.
0: Tak jak sama nazwa mówi, Masa Powstańcza, ale rozumiem, że tutaj też, gdyby ktoś chciał jeszcze się zgłosić, to jest taka możliwość i można wziąć udział
1: Zachęcamy. Zachęcamy, ale oprócz tego są takie przedsięwzięcia, jak na przykład coroczna wystawa czasowa, którą organizujemy na obchody wybuchu powstania, i w tym roku to będzie splot. Czy sukienka może być mundurem? To jest wystawa czasowa, która pokazuje, może słowo moda jest zbyt lekkie, jeśli chodzi o wojnę i powstanie warszawskie, ale to, jak się ubierali warszawiacy w czasie okupacji oraz w powstaniu warszawskim. Bo to jest tak, że w czasie wojny we wspomnieniach ludzi, którzy mówią o tym, u nas w Archiwum Historii mówiono, jak nagrywaliśmy relacje, często mówili, że jednym ze sposobów też takiej walki jakby z sytuacją, w której znaleźli się ludzie w warunkach okupacji, było dbanie o swój wygląd zewnętrzny. Znaczy to, że żyło się w warunkach poniżających, powodowało u ludzi taką chęć tego, że dbanie o wygląd, szczególnie u kobiet w czasie okupacji, było jednym z elementów takiego oporu psychicznego.
0: Takiej manifestacji.
1: Tak, że nie damy się poniżyć do końca, i wobec tego dbanie o fryzurę, o to, żeby się elegancko wyglądała, przecież warunki były straszliwe i wielu jakby to rzeczy brakowało po prostu, trzeba więc było coś kombinować, próbować znaleźć jakieś zamienniki. My to wszystko opowiemy, a Warszawa była jednak stolicą polskiej mody. Na wystawie na przykład będą buty z jednego z najlepszych warsztatów szewskich w Warszawie, który był znany z tego, że pewna księżniczka z rodziny panującej japońskiej przyjeżdżała specjalnie i kupowała po kilkanaście par naraz. I pani, która nam przekazała ten eksponat do muzeum, poszła w tych butach do powstania.
0: Czyli nie tylko informacja o tym, że to my wyjeżdżaliśmy chociażby do Paryża, tylko, ale to do nas przyjeżdżał świat.
1: A to buty z wężowej skóry, które przetrwały powstanie i trafiły do naszych zbiorów. A potem to jest też także kwestia pewnego sposobu ubierania się w powstaniu, bo są takie zdjęcia, na których powstańcy noszą na przykład na hełmach okulary motocyklowe, oczywiście jako żywo oni jeździli na motocyklach i nie walczyli, ale chodziło o pewien fason. Znaczy jak się szło do powstania, szczególnie na początku, kiedyś to się wydawało, że ono będzie krótkie i zwycięskie, no to ludzie dbali o to, żeby dobrze wyglądać, bo byli to młodzi ludzie, często tacy, co mieli po 19, 20, 22 lata i to jest tak, że te, mówiąc tak potocznie, te chłopaki chciały, żeby dziewczynom się podobać i vice versa, bo są też takie sytuacje, kiedy widać, że kobiety pomimo tego, że to były straszne warunki, wkładały, jest takie piękne zdjęcie w naszych albumach, często reprodukowane dziewczyny w panterce, która poprawia sobie włosy oglądając się w małym lusterku. Więc to wszystko chcemy pokazać, ten ulotny wymiar powstania, jakby te opowieści o ludziach, którzy musieli się ubierać, musieli przejść przez to piekło, chcieli jakby tym sposobem ubierania wyrażać także pewien fason, bo jeżeli nawet nie miało to być ładne, to miało trzymać fason. To jest tak jak te panterki, które miała Zaszka, czy parasol zdobyte na Niemcach i które były szczytem, jeśli tak można powiedzieć, takiego fasonu powstańczego. I potem zresztą w takiej masowej wyobraźni stały się typowym mundurem powstańczym, a to przecież tylko niektóre oddziały nosiły, ale na filmach to najlepiej wyglądało i dlatego potem jak nakręcono Kolumbów i inne takie filmy o powstaniu, to wydawało się, że prawie wszyscy powstańcy mieli niemieckie hełmy z biało-czerwoną opaską i panterkę, podczas gdy w rzeczywistości często byli ubrani w cywilne ciuchy.
0: Ja wielokrotnie jak patrzyłam na różne zdjęcia jeszcze z czasów powstania, to faktycznie, i nie mówię już teraz jakby tylko o walkach, tak, ale jakby gdzieś o tym okresie, to te zdjęcia przykuwają uwagę, jeśli chodzi o stroje, tak, czyli to, co tutaj też jest podkreślone. Domyślam się, że też ta wystawa będzie dużo dłużej otwarta i będzie można jeszcze po tych dniach, kiedy najwięcej ludzi zapewne przybywa do muzeum, odwiedzić, zobaczyć.
1: Tak, zapraszamy, bo to nie jest kwestia tylko obchodów. Te wystawy czasowe, które mają swoją premierę w trakcie obchodów, one potem przez wiele miesięcy jeszcze są jako wystawy czasowe dostępne u nas w muzeum.
0: Za chwilkę będziemy kontynuować naszą rozmowę. Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, jest naszym gościem. Zostańcie Państwo z nami.
2: Rozmowa na plus. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
5: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
6: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: No i co się tak młody zawiesiłeś?
9: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
8: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
9: No ale
8: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Łączy nas krew, która ratuje życie.
11: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
10: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
12: Hej, musisz się tak na nie gapić.
13: No oderwać wzroku nie mogę.
12: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
13: Ale są takie atrakcyjne.
14: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ze mną w studio Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, profesor Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Rozmawiamy w przededniu rocznicy, 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rozmawiamy o tym, jakie obchody nas czekają, gdzie możemy przybyć, co możemy zobaczyć. A jednym z punktów jest też konkurs fotograficzny Pamięć w kadrze, i to W z wielkiej litery w cudzysłowie. Rozumiem, że nawiązanie do godziny W. Czy w tym konkursie kto mógł w ogóle się zgłosić i jakie tam prace brane są pod uwagę?
2: To może się zgłosić każdy, chociaż od pewnego czasu, ponieważ ten konkurs oceniają wybitne postaci ze świata fotograficznego, to przyciąga także już coraz więcej zawodowców, czy takich ludzi uznanych, ale może każdy amator się zgłosić.
1: No właśnie, dlatego chciałam zapytać, czy to jest bardziej dla profesjonalistów, czy bardziej dla amatorów?
2: Każdy może się zgłosić, bo konkurs jest imienia Eugeniusza Lokajskiego, czyli fotografa powstańczego, którego zdjęcia są trzonem naszej ikonograficznej opowieści na ekspozycji. Większość zdjęć tych takich dużych, wieloformatowych, to są zdjęcia Lokajskiego i dlatego wybraliśmy go na patrona tego konkursu. On się cieszy bardzo dużym zainteresowaniem. Ale mamy też inną rzecz, która jest związana z fotografią w te obchody. Wydajemy album Fotograf na wojnie 36 klatek. To są zdjęcia często mniej znane, bo one nie mają takiej wartości artystycznej, jeśli tak można powiedzieć, jak na przykład zdjęcia Lokajskiego, ale to są zdjęcia sprawozdawców wojennych, dlatego że Armia Krajowa była taką normalną, zorganizowaną, dużą strukturą, która oprócz tego, że miała oddziały wojenne, to miała też Biuro Informacji i Propagandy i miała cały ten, jakby to powiedzieć, ten komponent, który dbał o to, żeby zbierać informacje, przekazywać je. Były specjalne oddziały, które na przykład czytały informacje poprzez głośniki na mieście, rozlepiały plakaty, szykowały całą taką oprawę wizualną, wydawały pisma, ale i także wobec tego od razu myślano o dokumentowaniu tego, co się dzieje. Byli sprawozdawcy, których zadaniem było robienie zdjęć. W różnych miejscach docierali do... To nie są wielkie nazwiska, bo to byli jakby żołnierze Armii Krajowej, tylko ich bronią były aparaty, którymi dokumentowali powstanie w Warszawie. I wydajemy teraz album z tymi zdjęciami oraz otwieramy wystawę plenerową na ogrodzeniu Łazienek Królewskich od strony Alei Ujazdowskich. Tam będą wybrane najlepsze zdjęcia z tego albumu. W albumie oczywiście jest ich więcej, ale tam są za to w dużym formacie, jeśli tak można powiedzieć, i w takim symbolicznie prestiżowym i ważnym w Warszawie miejscu można wybrać się na spacer do Łazienek Królewskich i jednocześnie obejrzeć te zdjęcia.
1: Czyli połączyć przyjemne z pożytecznym. Tak, gdy patrzę na program tych wydarzeń, naprawdę jest bardzo, bardzo bogaty. Państwa też zachęcamy do odwiedzenia strony Muzeum Powstania Warszawskiego, bo tam wszystkie te informacje szczegółowo są wynotowane. Można znaleźć coś dla siebie, można przybyć właśnie w weekend 1 sierpnia, 2, być w tych najważniejszych momentach. Jest też dużo wydarzeń dla rodzin z dziećmi. To jest, te obchody są, widzę, zaplanowane w taki sposób, że każdy znajdzie coś dla siebie. Są też takie momenty, gdzie można właśnie, czy na przykład wziąć udział chociażby w rodzinnej grze plenerowej Labirynt 44, miasto niezwyczajne.
2: Tak, dokładnie, to też jest taka propozycja, to w tą grę można grać właśnie dokładnie całymi rodzinami, czyli takie łączyć, jak wcześniej żeśmy mówili, przyjemne z pożytecznym.
1: Patrząc tak z perspektywy czasu, czy można w ogóle stwierdzić, że z roku na rok widzimy, że coraz więcej osób bierze udział w tych obchodach Powstania Warszawskiego, czy niekoniecznie? Jak to wygląda w ogóle z frekwencją? Czy wy prowadzicie takie statystyki, widzicie, i na przynajmniej w odniesieniu do osób, które odwiedzają muzeum w czasie, kiedy obchodzimy kolejne rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego?
2: To jest na wysokim poziomie cały czas. Oczywiście pandemia tylko była takim momentem, kiedy to się zmieniało, no bo były trudne warunki, a tak naprawdę muzeum rocznie odwiedzamy między 500 a 600 tysięcy ludzi. Dziesiątki tysięcy ludzi odwiedzają w trakcie obchodów i to są nie tylko warszawiacy, bo warszawiacy, niektórzy z nich wracają wielokrotnie. Za każdym razem nas odwiedzają, jeżeli są obchody, to jest tak, jak się chodzi na Powązki. Powraca się też do Muzeum Powstania, bo oczywiście trzeba pamiętać o tym, że najważniejszym od zawsze momentem obchodów Powstania jest godzina W na Powązkach Wojskowych. To jest tradycja, która oczywiście teraz obchody Powstania Warszawskiego są oficjalnym świętem państwowym, uchwalonym przez Sejm ustawowo, więc to jest jakby uroczystość oficjalna, ale w czasach PRL-u, kiedy ta pamięć była duszona i z nią władze walczyły, i tak de facto było to święto Warszawy, bo spontanicznie warszawiacy spotykali się na Powązkach właśnie o 17, kiedy potem zaczęły być syreny, a potem to były jeszcze czasy, kiedy nie było plastikowych zamykanych zniczy, tylko to były znicze gliniane, otwarte, i stąd pamiętam zawsze ten taki przejmujący widok, kiedy wieczorem po prostu biła wielka łuna nad Powązkami od tysięcy zniczy, które dziesiątki tysięcy warszawiaków wtedy przynosiły, więc 1 sierpnia to składanie wieńców pod Gloria Victis to jest zawsze najbardziej przejmujący moment. On jest też taki przejmujący dlatego, że tam nie ma żadnych przemówień, nie ma, nic się nie dzieje poza tym, że wyją syreny o 17, a potem składa się wieńce. Ale dookoła stoją są tam najważniejsi ludzie w państwie zawsze. Tam jest prezydent, premier, marszałkowie Sejmu, Senatu, wszystkie władze, ale dookoła są dziesiątki tysięcy warszawiaków. To jest taka rzecz, która robi przejmujące wrażenie. Ja co roku jestem o 17 i to jest takie spontaniczne święto Warszawy. To widać, że to jest dla pamięci tego miasta rzecz święta.
1: To jest święto Warszawy, ale to jest też święto, które się przenosi dużo dalej, ja bym powiedziała, w różne zakątki kraju, bo przecież nie tylko w Warszawie o godzinie 17 zatrzymuje się ruch, ale też w różnych innych miastach czy częściach Polski też jest ta godzina przecież czczona.
2: Dokładnie, to się stało przez ostatnich 20 lat, bo wcześniej to tylko w Warszawie wstrzymywano ruch o 17, a stopniowo także gdzie indziej. No to wynika trochę z tego, że w ogóle Powstanie Warszawskie jest czymś, co nie tylko jest ważne dla warszawiaków, a ono stało się jakby takim miejscem w pamięci łączącym wszystkich Polaków. Łączących dlatego, że ta walka, do której stanęła Warszawa w 1944 roku, to była walka nie tylko o własne rodzinne miasto, ale i także to była ostatnia próba uratowania niepodległości. Warszawa jako stolica stanęła wtedy do walki w imieniu całej Polski. I to jest tak, że to nie była tylko walka militarna w takim sensie o milionowe miasto, ale to był moment ujawnienia się legalnych władz Polskiego Państwa Podziemnego, cywilnych oraz zbrojnego ramienia tego państwa, czyli Armii Krajowej, wojska, które było posłuszne decyzjom politycznym. Ono oczywiście pozostawało w związku z rządem na uchodźstwie w Londynie i jakby to całe działanie de facto doprowadziło do czegoś, co było momentem powstania Wolnej Rzeczpospolitej. W granicach, które zakreślały barykady w Warszawie w 1944 roku, ujawniło się państwo, które gdyby zwyciężyło, nosiłoby numer 3. To jest taka niedoszła Trzecia Rzeczpospolita. Jak mówię, z władzami cywilnymi, no, na przykład tych rzeczy nie uczono. Ja jestem z pokolenia, które jeszcze całą edukację odebrało w PRL-u, więc w PRL-u było, o ile w ogóle można było cokolwiek powiedzieć dobrego o powstaniu, to można było powiedzieć o bohaterskich żołnierzach i że tak powiem, zdradzieckiej albo głupiej górze, dowództwu, które podjęło złą decyzję, ale w ogóle nie można było powiedzieć na przykład, że w trakcie powstania zaczęły wychodzić dzienniki ustaw, pierwszy raz w Warszawie od 1939 roku, które zapowiadały kierunek reform społeczno-gospodarczych, stawiających Polskę na równi z innymi zachodnimi krajami, bo ten kierunek reform szedł w stronę tego, co po wojnie nazywano welfare state, czy państwa opiekuńczego. Tuż po wojnie w 1945 roku zaczęła to Partia Pracy. To były wielkie projekty ubezpieczeń, darmowej opieki zdrowotnej, wielkiego budownictwa mieszkaniowego. Wszystko to, co zbudowało podstawy i fundamenty bogactwa Europy Zachodniej w tym 30-leciu powojennym, bo ta epoka się potem skończyła w kryzysie naftowym w latach 70. Wszystko to, co zbudowało jakby standard tego, czym był Zachód po wojnie, wszystko to już było w programie politycznym, który był w 1944 roku gotowy, gdyby ci ludzie zdobyli władzę, zbudowaliby Polskę, która byłaby częścią nie tylko zachodniego sojuszu militarnego, nie tylko, przecież tu trzeba powiedzieć, że rząd londyński był sygnatariuszem Deklaracji Narodów Zjednoczonych, czyli od samego początku należał do grona państw, które budowało koalicję antyhitlerowską, a potem formalnie przeszło do budowy Organizacji Narodów Zjednoczonych. I to jest Warszawa w 1944 roku. Nie chodziło tylko o to, żeby pokonać Niemców, żeby odbić miasto, nawet żeby w pewnym sensie wymierzyć im sprawiedliwą pomstę za te wszystkie 5 lat potwornej okupacji. Celem politycznym nie była tylko Warszawa, ale budowa wolnej, sprawiedliwej, niezawisłej Polski, która od początku miałaby być zakorzeniona w zachodnim sojuszu i w zachodnim świecie.
1: Tutaj dochodzimy do tego momentu, który chyba co roku albo zawsze, kiedy wspominamy o Powstaniu Warszawskim, pojawia się o tym pewien spór, konflikt i atmosfera, która no niestety w jakimś sensie towarzyszy w ogóle obchodom za każdym razem kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego. Czy powstanie to powinno było wybuchnąć, czy nie powinno, czy mogło zakończyć się sukcesem, czy na pewno była to jakby nieunikniona, wręcz katastrofa. Za chwilę będę o to pytać naszego gościa, profesora Dariusza Gawina, zastępcę dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego. Zostańcie Państwo z nami, my już za chwilę kontynuujemy naszą rozmowę.
0: Rozmowa na plus.

0: Rozmowa na plus.
1: Magdalena Szefernaker, a ja rozmawiam z profesorem Dariuszem Gawinem, zastępcą dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego i rozmawiamy w przededniu 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego o tym, jak rozmawiać o powstaniu, ponieważ zawsze, kiedy tylko zbliża się kolejna rocznica wybuchu powstania, kiedy pojawia się temat Powstania Warszawskiego, pojawia się też spór w takim społecznym środowisku zwolenników i przeciwników powstania. Pan profesor to już zjadł zęby, jeżeli mogę tak powiedzieć, na tym temacie. Pytanie zadam, jak rozmawiać? Bo to, czy powstanie powinno wybuchnąć, czy nie powinno, czy ono by i tak wybuchło, czy by nie wybuchło, to jest spór, który gdzieś toczy się i w moim odczuciu, no ono wybuchło, tak? Więc to już jest fakt dokonany. Ale jak rozmawiać o tym ważnym, bardzo przełomowym dla nas wydarzeniu, żeby też w tym wszystkim oddać hołd i pamięć bohaterom, czyli powstańcom warszawskim.
2: Na początku bym zaczął od tego, że Polacy będą się spierać o sens decyzji o wybuchu Powstania Warszawskiego, dokąd będą Polakami, bo to jest tak ważne i tragiczne wydarzenie, że w sposób naturalny zawsze będą ci, którzy będą krytykowali tę decyzję i ci, którzy będą mówili, że nie było innego wyjścia i to było zrozumiałe. Zresztą tutaj bym przywołał opinię Jana Nowaka-Jeziorańskiego, który jako kurier z Londynu, on przywiózł ostateczne potwierdzenie tej jakby opinii, która panowała na Zachodzie, że Zachód podjął decyzję o tym, że będziemy w rosyjskiej strefie wpływów i że tak naprawdę jak powstanie wybuchnie, nie będzie miało pomocy z Zachodu. A z drugiej strony, kiedy potem mówił o powstaniu, to z tego, co widział w Warszawie w ostatnich dniach przed wybuchem powstania, powiedział, że ona była absolutnie nieuchronna, nieuniknione. Po 5 latach takiej okupacji, jaka była, ta młodzież, która była wychowywana w Armii Krajowej do tego, że w pewnym momencie w przyszłości stanie do walki, nie mogła po prostu nie podjąć tej próby. Tak wielkie organizacje nie popełniają samobójstwa. Znaczy Armia Krajowa i Państwo Podziemne, zawsze takie wielkie organizacje do ostatka próbują. Ci ludzie, ja bym też powiedział inaczej, ci ludzie i tak byli w jakiś sposób skazani, dlatego że gdyby przyszli tutaj Sowieci, to być może stałoby się to, co się stało na przykład w Wilnie. Po zwycięskiej akcji w Wilnie, gdzie oddziały Armii Krajowej razem z Sowietami zdobyły miasto, potem tych ludzi wyaresztowano i wywieziono na Syberię. Ale to jest wynikanie, bo oczywiście moglibyśmy bardzo długo tutaj mówić o tych wszystkich okolicznościach decyzji, o tym, co Komenda Główna wiedziała, co nie wiedziała, gdzie były rosyjskie czołgi, jakby jakie były decyzje taktyczne Niemców, którzy próbowali zamienić Warszawę w fortecę. To wszystko są takie spory, które będą angażowały specjalistów od polityki tamtego czasu, od historii wojskowości. A mi się wydaje, że najważniejszy wątek biegnie, czy jakby taki pokład tej pamięci o Powstaniu Warszawskim, to jest warstwa pamięci i historii, która gdzieś sięga w głąb polskiej tożsamości właśnie.
1: O tym też pan profesor pisał w swojej książce Spór o Powstanie i ten spór, tak jak mówimy, on pewnie będzie się toczył, no dopóki będziemy Polakami, gdzieś chyba jest to w naszej tożsamości zaszyte. Natomiast patrząc dalej, to co jest najistotniejsze, to jest to, że my czcimy pamięć powstańców, tych oczywiście, którzy polegli, ale też tych, którzy przetrwali, a ich jest już garstka.
2: Tak, ale ja bym jeszcze tylko wrócił do tego wątku, bo to jest tak, że dlaczego na Polakach robi takie wrażenie pamięć o Powstaniu Warszawskim i Powstanie Warszawskie jest tak czymś żywym w tej pamięci? Dlatego, że Polacy się rozpoznają w tym doświadczeniu. Rozpoznają się w tym doświadczeniu, dlatego, że Polacy wtedy znaleźli się pomiędzy dwoma totalitaryzmami, które chciały ich unicestwić. Unicestwić fizycznie jak Niemcy, czy duchowo jak Sowieci. A Polacy odpowiedzieli na tą chęć unicestwienia absolutnie uporczywym obstawaniem przy idei wolności. Wolność jest kluczem do tego, czym było powstanie. Zresztą to jest motto do naszej ekspozycji. Zdanie z przemówienia delegata rządu na kraj Jankowskiego, pseudonim Sobul, który to powiedział w Warszawie 1 września na 5. rocznicę wybuchu wojny. Chcieliśmy być wolni i wolność sobie zawdzięczać. To jest istota tego, czym jesteśmy od zawsze. I na absolutne zagrożenie odpowiadamy, my się nie poddamy. Ludzie to rozumieją i dlatego dla nich jest to takie przejmujące. A przejmujące jest też dlatego, że spotykają jeszcze cały czas powstańców, z których bije to światło tego doświadczenia wolności. Oczywiście skończyło się klęską, ale we wszystkich relacjach z powstania jest absolutnie wstrząsające doświadczenie pierwszych dni powstania, kiedy ludzie byli absolutnie oślepleni blaskiem wolności, którą wywalczyli tymi pierwszymi godzinami, kiedy po 5 latach okupacji widzieli biało-czerwone flagi, kiedy mogli śpiewać hymn publicznie. To są takie doświadczenia, które odwołują się do czegoś, co jest absolutnie konstytutywne dla każdej wspólnoty politycznej i to nie jest historyczne. To jest coś, w czym my się widzimy. Znaczy oni są tacy jak my, a oni byliby tacy jak my, gdyby byli postawieni na naszym miejscu. Następuje taka zamiana. To jest doświadczenie, które jest bardzo silne, kiedy spotyka się powstańców. Jeszcze cały czas mamy ten wielki przywilej, że możemy ich żywych spotkać, z nimi rozmawiać.
1: Na świecie jest około 200-300
2: tak, powstańców na całym świecie w uroczystościach.
1: Którzy jeszcze żyją na obchodach. W obchodach ilu weźmie udział?
2: Kilkudziesięciu. To zależy od tego, jakim zdrowie dopisze, bo przecież 1 sierpnia to uczestniczenie od rana do wieczora we wszystkich uroczystościach.

0: stały się też jakimś takim konfliktem. Często jest postrzegane, czy może przez jakieś strony chęć czy politycznego zawładnięcia, zagarnięcia tego wydarzenia pod siebie. W tym roku, zresztą jak co roku, został wystosowany apel do mieszkańców Warszawy, pod którym podpisali się między innymi prezydent miasta stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, czy też dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski, ale też inne osobistości, jak chociażby prezes Zarządu Głównego Światowego Związku Żołnierzy AK Janusz Komorowski, nawołujący, nawiązujący do tego, żeby ten moment, te chwile, te ważne wydarzenia były przeżywane w pełnym szacunku i żeby to była przestrzeń na takie wzajemne pojednanie. Czy faktycznie dostrzega pan dyrektor to, że ten moment, ten czas, mimo różnych napięć, sporów politycznych, społecznych, staje się chociaż na chwilę takim miejscem, gdzie możemy, pamięć, która może nas połączyć?
1: Spory są zawsze, ale ja wychodzę z założenia, że niezależnie od tego, na przykład jakie formy czczenia pamięci mogą być dyskusyjne, czy nie, wychodzę z założenia, że nawet jeżeli ja bym uznał niektóre za dyskusyjne, to wychodzę przede wszystkim od intencji. Liczy się intencja tych ludzi, którzy podejmują taki wysiłek, żeby upamiętnić rocznicę, a jak powiedziałem, Polacy się będą zawsze spierać o to. Decydujące jest takie poczucie łączności i wspólnoty, które jest na Placu Piłsudskiego wieczorem 1 sierpnia, kiedy ludzie przychodzą. Ja znam tych ludzi, którzy tam przychodzą i wiem, kto ma poglądy lewicowe, kto ma poglądy prawicowe. Można tam spotkać całą, w cudzysłowie, Warszawy, bo oczywiście tych ludzi spoza Warszawy nie znam. I tam wiem, że oni przychodzą, jak śpiewają te warszawskie dzieci, to wszyscy są razem. Więc należy się raczej tego trzymać, a dopiero po święcie ewentualnie się kłócić, bo to jest tak, że my Polacy też uwielbiamy się kłócić i nawet przy okazji takiego święta też nam to czasami bardzo dobrze wychodzi, ale nie powinniśmy zapominać o tym, że w hierarchii jakby ten moment, kiedy wszyscy razem stoimy i śpiewamy niezakazane piosenki, jest ważniejszy.
0: Patrzę jeszcze na Muzeum Powstania Warszawskiego jako na takie nowe wydanie, nowe rozdanie, jeśli chodzi o przekazywanie, budowanie pamięci historycznej. Już wspominaliśmy o tym, że w czasie PRL-u, gdzie chciano zdeptać pamięć o Powstaniu Warszawskim, zrobić wszystko, żeby ten temat jak najbardziej zohydzić, aby o nim zapomnieć, to i tak przetrwało. To przetrwało tę próbę czasu, jeżeli możemy użyć tutaj takich słów, a z drugiej strony widać, że ta pamięć ciągle się rozszerza. W moim odczuciu ona nie słabnie, a wręcz przeciwnie, ona po prostu się rozszerza już nie tylko na Warszawę, o czym wspominaliśmy, ona idzie dużo szerzej na całą Polskę, ale internet, media społecznościowe, to wszystko powoduje, że jak 1 sierpnia popatrzymy też, co się dzieje w internecie, no to wirale z godziny 17 można zobaczyć bardzo wielu miejsc.
1: Dokładnie, no ale to jest tak, że jak pamiętam świat na początku XXI wieku, to tam mówiono, że nasze muzeum, które, jak to się wtedy mówiło, jest narracyjne, odwołuje się do emocji i tak dalej, że to niektórych ludzi gorszyło. Ja pamiętam miny Niemców, którzy przyjeżdżali, u nich muzeum jest naukowe, chłodne, zwiedzający jest biernym odbiorcą komunikatu naukowego przygotowanego przez profesjonalistów, przez profesorów i tak dalej. Jakby idea o tym, że opowiada się historię poprzez odwoływanie się do emocji, do poczucia dumy, z takim założeniem, że to ma wychowywać, a nie opowiadać, no wydawało się dziwne. Za naszym działaniem stało takie założenie, zresztą to było na przykład założenie prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że to nie jest tak, że historia to jest coś, co należy oddać historykom, bo trzeba wybrać przyszłość, jak to mówił prezydent Kwaśniewski. Nie, bo to jest tak, że historia nie jest balastem, który przeszkadza w budowaniu nowoczesności, tylko historia jest elementem dziedzictwa, które pozwala tym bardziej zbudować nowoczesny kraj. Ja ostatnio przyjąłem delegację naukowców i parlamentarzystów niemieckich i pokazałem Muzeum Powstania Warszawskiego, które jest zbudowane z czerwonej cegły, budynek sprzed I wojny światowej, ale na tle są wieżowce dookoła Ronda Daszyńskiego. I powiedziałem, że to jest Warszawa. To jest Warszawa, to jest miasto, które łączy historię i nowoczesność. W domyśle nie mogłoby być tak dynamiczne i nowoczesne, gdyby nie szanowało swojej przeszłości, z której czerpie jakby pewne korzenie i wartości do tego, żeby być dynamiczne, żeby się rozwijać i tak dalej. I myśmy od początku tak starali się opowiadać tę historię, też zwracając się jakby do młodych, dlatego że młodzi nie lubią, kiedy się prawi im kazania oraz zaprasza się ich na nudne wykłady. To potrzebuje takich form, w których wiele z tych przecież rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, które są przygotowywane na obchody przychody to są sytuacje, w których ludzie nie są biernymi odbiorcami, tylko współuczestnikami. Wspólnie śpiewają. Przecież moglibyśmy urządzić wielki koncert. Zaprosić najlepszych wykonawców, którzy wspaniale postawionymi operowymi głosami śpiewaliby piosenki powstańcze. Ale to jest nudne. To jest bierne. Chodzi o to, żeby ludzie przyszli na plac i sami

0: Śpiewali do akompaniamentu tych, którzy umieją śpiewać. I to jest istota tego działania. To jest masa powstańcza, w której się jedzie rowerem.
1: To jest marsz pamięci.
0: To jest marsz pamięci. Marsz pamięci 5 sierpnia, o tym nie mówiliśmy, to jest marsz pamięci ofiar cywilnych. Przede wszystkim pamiętający ofiary rzezi woli, ale i także ofiary cywilne. Bo przecież dziesiątki tysięcy, ponad 100, 120, 140 tysięcy warszawiaków zginęło w powstaniu. Więc wszystkie te działania, które polegają na współuczestnictwie.
1: My zapraszamy wszystkich do tego, aby uczcić pamięć o powstańcach warszawskich. Godzina 17, 1 sierpnia, godzina W, a tych z Państwa, którzy mogą przybyć, mogą być w Warszawie, oczywiście zapraszamy na obchody albo w różnych innych miejscach w Polsce i oczywiście zapraszamy też na stronę Muzeum Powstania Warszawskiego, tam Państwo znajdą wszystkie informacje. Jeszcze raz bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Dariusz Gawin, zastępca dyrektora Muzeum Powstania Warszawskiego, był moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo Panie Profesorze.
0: Również dziękuję.
1: Kłaniam się, Magdalena Szefernaker.
2: Rozmowa na plus.

0: Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Reklama.
6: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Kolejny dron nad terytorium NATO. Rumunia zestrzeliła bezzałogowca. Uwaga kierowcy na Dolnym Śląsku. Protest na drodze krajowej numer 5. Coraz więcej śmieci na plażach w Gdyni. Rusza specjalna akcja. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Rumunia zestrzeliła kolejnego drona, to już trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Myśliwiec F-16 zestrzelił bezzałogowca, który naruszył rumuńską przestrzeń powietrzną. Wcześniej władze informowały, że jedną ze strąconych maszyn jest dron typu Shahed, wykorzystywany przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Dalsze naruszanie przez Federację Rosyjską rumuńskiej przestrzeni powietrznej, będącej jednocześnie przestrzenią powietrzną NATO i Unii Europejskiej, jest niedopuszczalne, podkreślił prezydent Rumunii i zapowiedział już protest dyplomatyczny. Uwaga kierowcy na Dolnym Śląsku. Trwa protest na drodze krajowej numer 5. Co pół godziny protestujący wychodzą na przejście dla pieszych w Kaczorowie i wstrzymują ruch. Domagają się wyjaśnienia przyczyny śnięcia ryb w rzece Wóbr. O szczegółach Kacper Michalak.
2: Protest rozpoczął się o godzinie 10. Na miejscu są okoliczni mieszkańcy oraz osoby zaniepokojone sytuacją ekologiczną na rzece Wóbr i zbiorniku Pilchowickim z przełomu czerwca i lipca tego roku. Akcję protestacyjną zabezpieczają służby.
3: Apeluję zatem do kierowców o uwzględnienie możliwych utrudnień i opóźnień. Jeżeli jest to możliwe, warto wybrać trasę alternatywną.
2: Mówi Ewa Kluczyńska z jaworskiej policji. Protestujących są wyjaśnienia przyczyn katastrofy ekologicznej i ukarania osób za to odpowiedzialnych, podjęcia skutecznych działań naprawczych oraz rekompensat finansowych dla branży turystycznej związanej z rzeką.
1: Protest potrwa do 16. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych będą działać w Krakowie. Mają być tymczasowymi placówkami, gdzie leczyć się będą ranni i chorzy, którzy nie wymagają hospitalizacji lub oczekują na transport do szpitala. To przygotowania na wypadek wojny lub sytuacji kryzysowej.
4: Miejsca, które staraliśmy się wyznaczyć, znajdują się w niedalekiej odległości od placówek medycznych, które wyznaczone zostały do tego, aby personel medyczny z tych placówek został skierowany do tych zespołów zastępczych miejsc szpitalnych.
1: Powiedział Paweł Żak z Urzędu Miasta Krakowa. Tymczasowe placówki medyczne powstaną w krakowskich szkołach i mają odciążyć szpitale. Wśród 11 takich miejsc jest zespół szkół ogólnokształcących sportowych numer 2.
5: Hale sportowe przeznaczone byłyby na część łóżkową dla pacjentów. Mniejsze pomieszczenia przy hali pełniłyby funkcje pomocnicze, w tym gabinetu zabiegowego. Istniejące zaplecza kuchenne pozwala na przygotowanie i wydawanie posiłków.
1: Mówi Łukasz Zarodkiewicz z zespołu szkół numer 2. Zespoły zastępczych miejsc szpitalnych zostaną uruchomione dopiero w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Decyzję podejmie wojewoda Małopolski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zabierz swoje śmieci ze sobą, apeluje Gdyńskie Centrum Sportu, które odpowiada za czystość plaż. Z roku na rok ilość śmieci rośnie, mówi Jagna Ogonowska, wicedyrektor centrum.
6: Tak, do maja zebraliśmy 47 ton odpadów. W większości są to odpady komunalne w 2/3. W 1/3 to odpady szklane. I jest to liczba większa niż zebranych odpadów w zeszłym roku, o 1,5 tony.
1: W ubiegłym roku z gdyńskich plaż zebrano w sumie ponad 150 ton śmieci.
7: To był serwis informacyjny na antenie Radia Plus. Bardzo dziękuję. Teraz już przeboje. Marek Grechuta na początku, a przed mikrofonem Andrzeja Szczyszyn. Dzień dobry. Tyle było.

0: jeszcze się tam żagiel bieli. Przepiękny, taki bardzo nostalgiczny utwór Alicji Majewskiej, ale przecież to jest Radio Plus i tutaj przebojów z nutą nostalgii nie brakuje. Nostalgia to nie znaczy, że od razu tylko i wyłącznie spokojnie i nastrojowo. Czasami jest mocniej, dynamiczniej i tak będzie za parę minut, bo wtedy Ricky Martin i Living La Vida Loca. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
3: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
2: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
3: No i tanio.
2: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama.

To jest Sissy Catch na antenie Radia Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Wszystkiego najlepszego, drogi jubilacie. Panie i panowie, dzisiaj 83 lata kończy Mick Jagger, wokalista, lider Rolling Stones. Jeszcze parę lat temu Rolling Stonesi koncertowali, a było na tym ostatnim ich koncercie na Stadionie Narodowym w Polsce. To było parę lat temu, no ale skoro ma teraz 83 lata, parę lat temu, no to oni już byli wtedy wiekowi, ale naprawdę świetnie sobie radzili. Bardzo się cieszę, że miałem okazję zobaczyć Rolling Stonesów na żywo. Teraz Angie i Rolling Stones, a później na naszej antenie Kombi pojawi się także Bananarama.

0: To jest Bananarama na antenie Radio Plus. To tutaj gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Za parę minut będzie Sen w Warszawie Czesława Niemena i nic więcej dodawać nie trzeba, bo każdy doskonale zna ten przebój. Ale są także piosenki mniej znane i między innymi o takich nieco mniej znanych przebojach dzisiaj po godzinie 15 będzie Marek Sierocki, muzyczny alfabet. Są wakacje, więc wspominamy, sięgamy po te najciekawsze wywiady i dzisiaj kilka takich wspomnień właśnie z cyklu Marka Sierockiego po 15 usłyszycie, więc zapraszam, zaplanujcie sobie czas z Radiem Plus. A Sen o Warszawie już za parę minut.
1: Reklama. Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
1: Reklama.

0: Za 3 minuty godzina 13. To jest Radio Plus i przeboje z nutą nostalgii, ale nie tylko muzyką człowiek żyje, warto również być dobrze poinformowanym. Dlatego co godzinę mamy dla Was zestaw informacji, ten najbliższy już wkrótce, bo o 1:00, a później kolejne przeboje, bardzo wakacyjnie będzie na początku kolejnej godziny. Zaczniemy od piosenki Sunshine Reggae, to będzie Laid Back.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zmasowany rosyjski atak na Ukrainę. Kolejny dron zestrzelony nad Rumunią. Pościg za nastolatkami na hulajnogach w Krotoszynie. Jeden z nich zderzył się z policjantem. Takiego oblężenia nie było od lat. Podwójny rocznik walczy o miejsca na studiach. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zmasowany rosyjski atak na Kijów i Charków. Płynęły budynki mieszkalne, sklepy i samochody. Z kolei w Krzywym Rogu pali się ogromny hipermarket budowlany. Niespokojnie też w Zaporożu. Tam ranne zostały dwie osoby. W ciągu doby Rosjanie zaatakowali Zaporoże i obwód zaporoski ponad 1000 razy. Wykorzystali wiele rodzajów pocisków. Ponad 700 dronów. 240 razy użyli artylerii. Wykorzystali też bomby lotnicze. Mówi rzecznik Zaporowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej Oleksandr Kowalenko. Przypomnijmy, w ciągu 3 ostatnich dni Rumunia zestrzeliła już 3 drony, które wleciały w jej przestrzeń powietrzną. Władze zapowiedziały protest dyplomatyczny wobec Federacji Rosyjskiej. Miała być zwykła kontrola, skończyło się pościgiem i zderzeniem z policjantem. To na placu szkolnym w Krotoszynie w Wielkopolsce. Dwóch 17-latków na elektrycznych hulajnogach zignorowało sygnał do zatrzymania i zaczęło uciekać. Podczas pościgu jeden z nich zderzył się z funkcjonariuszem. Nastolatkowie zostali zatrzymani. Policjanci wyjaśniają dokładne okoliczności zdarzenia. Ponad 320 tysięcy osób ewakuowanych, a ta liczba wciąż rośnie. Służby we Francji i Hiszpanii walczą z wielkimi pożarami. Ogień szybko się rozprzestrzenia, a akcję gaśniczą utrudnia pogoda. Sytuację na zachodzie Europy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Tak jest, dzień dobry. Z najnowszych komunikatów francuskich władz wiemy, że już 220 tysięcy osób zostało ewakuowanych w Żyrondzie na zachodzie kraju. Ogień zbliżył się na odległość około 20 kilometrów od stolicy regionu Bordeaux. Zamknięta została m.in. autostrada A63 prowadząca do granicy z Hiszpanią. Tam sytuacja również jest dramatyczna. 100 tysięcy osób ewakuowanych z miejscowości oddalonych kilkadziesiąt kilometrów na zachód od Madrytu do prowincji Avila przyjechał premier Hiszpanii Pedro Sánchez. Noc była bardzo pozytywna pod względem opanowania pożaru i walki z nim. Zobaczymy, jak dzisiaj sytuacja się rozwinie. Akcję gaśniczą w obu krajach utrudnia zmieniający kierunki wiatr.
1: O czym informował Michał Rawa. Zmarł ksiądz prałat Zbigniew Kuzia, wieloletni kapelan lubelskiej Solidarności. Poinformowała o tym parafia pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie, której przez ponad 30 lat był proboszczem. Po przejściu na emeryturę w 2017 był związany z parafią pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Firleju. Zmarł w nocy w wieku 79 lat.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 17 tysięcy chętnych do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. To o 1/3 więcej niż rok wcześniej. Na najpopularniejszych kierunkach jest po kilkanaście osób na jedno miejsce.
3: Konkurencja jest szalona, ponad 16 osób na miejsce. Takie zainteresowanie rok temu było to około 13 osób na miejsce. Pierwsza trójka jest niezmienna od roku ubiegłego. Lekarski, weterynaria i psychologia, a tuż za podium skoczyło pielęgniarstwo o jedno miejsce, wypychając, mówiąc tak kolokwialnie, prawo.
1: Mówi rzecznik UWM-u Norbert Kaczan. Wzrost liczby kandydatów na studia wynika głównie z kumulacji roczników. W tym roku do matury przystąpiło o 65 tysięcy osób więcej niż rok temu.
4: To był serwis informacyjny w Radiu Plus. Bardzo dziękuję. Kolejne o 14. Teraz przeboje z nutą nostalgii. Zaczniemy tak bardzo słonecznie, bujająco, sunshine reggae, więc sam tytuł już dużo mówi. To oczywiście Laid Back, będzie także Cher, będzie Stanisław Sojka i Bonnie M, Bahama Mama. Jak sami słyszycie, wyśmienity zestaw przebojów na początek tej godziny, a gwarantuję, że później będzie równie dobrze. Niedzielne popołudnie z Radiem Plus, Andrzej Jaszczyszyn przed mikrofonem. Dzień dobry.

0: Dzień dobry, tu kabaret Ani Mrumru.
1: Ale więcej nie możemy nic powiedzieć.
2: Chyba ty, ja zawsze mogę więcej powiedzieć. Radio Plus, lato z nutą

0: Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. No to teraz się pobujaliśmy. Można było sobie zamknąć oczy i przenieść się na jakąś tropikalną plażę pod palmy Bahama Mama Bonnie na naszej antenie. No, za taką pogodą tropikalną to możemy trochę tęsknić, choć dzisiaj gdzieniegdzie nawet tam w okolicach 30 stopni może się pojawić. Cóż za zaskoczenie tego lipca, bo tutaj temperatury to dużo niższe zazwyczaj, ale spokojnie spojrzałem sobie na prognozę, podobno jutro znowu ma być 21-22 stopnie. W Radio Plus, niezależnie od temperatury i pogody, lato z nutą nostalgii, za chwilę Queen i Who Wants to Live Forever.
1: Reklama. Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
4: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na Twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
1: Reklama.

to jest Anna Jantar i piosenka Żeby szczęśliwym być. Na antenie Radia Plus często słychać szczęście, jak mamy różne zabawy i ktoś wygrywa, no to dużo radości, dużo szczęścia, co sprawia ogromną satysfakcję nam. Dlatego startujemy z naszą kolejną zabawą. Już od jutra w Radiu Plus będziecie mogli wygrać, uwaga, weekend dla dwojga w hotelu z Zamku Książ, a także wejściówki na Szlaku Tajemniczych Podziemi. Tam są bardzo różne atrakcje. Wczoraj Agnieszka i Kasia były w zamku. Można było usłyszeć relacje, ciekawostki, historie związane z tym miejscem. A już od jutra możecie sami wygrać właśnie tam wyjazd. Zapraszam na stronę radioplus.pl. Tutaj należy w specjalnym formularzu napisać, dlaczego chcecie zwiedzić Szlak Tajemniczych Podziemi Dolnego Śląska i kogo zabierzecie ze sobą na weekend do Zamku Książ. Odpowiadajcie na pytania, będziemy czytać, już od jutra szansa na nasze prezenty. Zgłoszenia przypominam radioplus.pl.

0: To Fleetwood Mac na antenie Radia Plus, gdzie gramy wam przeboje z nutą nostalgii. Do 14 mam dla was jeszcze kilka muzycznych propozycji. Duet Simon & Garfunkel, El Condor Pasa. Ta piosenka już za parę minut, a później będą Serca Gwiazd, jedna z moich ulubionych piosenek Haliny Frąckowiak. Dlatego ją wybrałem. Idealnie pasuje na niedzielne popołudnie. Jeszcze przed 14 usłyszycie ten utwór na naszej antenie. Zostańcie z nami.
1: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. Radio Plus Lublin.

0: Za 3 minuty godzina 14. O drugiej na antenie Radia Plus serwis informacyjny. Sprawdźcie, co przygotowaliśmy dla Was. Zebraliśmy informacje o tym, co dzieje się w Polsce, na świecie. A jak już będziemy dobrze poinformowani, to kolejne piosenki. Back for Good, Take That. Od tego utworu i tego zespołu rozpoczniemy kolejną godzinę przebojów z nutą nostalgii. Zapraszam, zostańcie z nami.
1: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zamieszki na festiwalu w Łodzi. W kierunku policjantów poleciały butelki i kamienie. Uwaga, kierowcy na obwodnicy Wrocławia. Zderzyły się tam 3 osobówki. Nieudany początek Roberta Lewandowskiego za oceanem. Chicago Fire z drugą porażką. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Awantura na festiwalu w Łodzi. Policja zatrzymała 6 osób. W kierunku mundurowych poleciały butelki i kamienie. Do zamieszek doszło w nocy w trakcie Łódź Summer Festival. Część osób próbowała sforsować ogrodzenia i wtargnąć na teren wydarzenia.
2: W trakcie działań w kierunku funkcjonariuszy rzucane były butelki oraz kamienie. W wyniku interwencji zatrzymano 6 osób w wieku od 19 do 30 lat, które dopuściły się naruszenia nietykalności cielesnej policjantów. Policja analizuje zgromadzony materiał dowodowy oraz ustala udział poszczególnych osób w incydencie.
1: Informuje Mateusz Piliński z łódzkiej policji. Na teren wydarzenia przyszło więcej osób niż mogło zostać wpuszczonych, dlatego organizatorzy podjęli decyzję o zamknięciu bramek wejściowych. W wiadomościach utrudnienia na obwodnicy Wrocławia trwa sprzątanie po zderzeniu 3 osobówek. Zablokowana była trasa za węzłem Wrocław-Zachód w kierunku A4. Teraz ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u. Papież ponownie zaapelował o przerwanie walk na Bliskim Wschodzie. Leon XIV spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie Anioł Pański na placu przed Pałacem Apostolskim w Castel Gandolfo.
3: Papież powiedział, że z wielkim niepokojem śledzi eskalację walki przemocy w Ziemi Świętej. Zaapelował o sprawiedliwy pokój zawarty z poszanowaniem ludzkiej godności, praw należnych osobie ludzkiej i obiektów kultu religijnego.
4: Dal profondo del cuore.
3: Z głębi serca wzywam wszystkie strony konfliktu do wstrzymania ataków i powrotu do dialogu i dyplomacji, by jak najszybciej osiągnąć tak oczekiwany w tym regionie pokój.
4: Tanto desiderata per tutta la regione.
3: Piotr Kowalczuk, Vatican News.
1: Irańskie wojsko oświadczyło, że wojna na Bliskim Wschodzie rozprzestrzeni się, jeśli USA wznowią bombardowania. Do ostatnich ataków doszło w piątek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Negatywne komentarze i pytania, czy MLS to na pewno ważna liga. Robert Lewandowski ma już za sobą drugi mecz w barwach Chicago Fire. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale to nie odmieniło wyjazdowego spotkania z New York City. Drużyna Lewandowskiego przegrała 1-3. Występ naszego napastnika śledził Michał Rawa.
5: Robert Lewandowski mógł poczuć się w tym meczu jak w niektórych spotkaniach reprezentacji Polski. Często cofał się po piłkę do środka boiska i miał niewiele sytuacji na zdobycie gola. Jego drużyna zagrała słabe spotkanie i zanotowała drugą porażkę po przerwie spowodowanej mundialem. W sieci wrze, fani strażaków nie są zadowoleni, że z klubu odszedł jego najlepszy strzelec, Ugo Kuipers, a dla polskich fanów szokiem było to, że mecz został rozegrany na boisku, które na co dzień wykorzystuje drużyna baseballowa New York Yankees i miało to swój wpływ na stan murawy.
1: Kolejny mecz Chicago Fire rozegra 2 sierpnia. Rywalem będzie drużyna z Charlotte. Dla Roberta Lewandowskiego będzie to okazja do debiutu przed własną publicznością.
6: To był serwis informacyjny, bardzo dziękuję. Kolejno o 15. Teraz przeboje. Take That, Back for Good na początku, później będzie Alice. Pojawi się także słynny przebój z filmu Rocky, Eye of the Tiger. No i Krzysztof Krawczyk, to propozycje na początek tej godziny. Andrzej Jaszczyszyn, dzień dobry.

0: byle było tak.
1: Reklama. Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
4: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
1: Reklama.

Słuchacie Radia Plus i przebojów z nutą nostalgii. To jest Chris de Barki i piosenka High on Emotion. A za chwilę jeden z największych przebojów w historii muzyki. No i oczywiście największych przebojów zespołu ABBA. Chodzi o piosenkę Mamma Mia. Co ciekawe, ten utwór w ogóle nie był przewidziany jako singiel, taki utwór promujący jakąś płytę. On był jednym z kawałków na płycie i dopiero Australijczycy mieli nosa, bo tam ten utwór stał się dużym przebojem. Zespół tego się nie spodziewał. No i po tym, jak tam Mamma Mia zaczęła królować na listach przebojów, sam utwór został wydany jako singiel, no i się zaczęło wielka popularność. Także dzięki Australijczykom trochę mamy okazję słuchać tej piosenki aż do tej pory. Mamma Mia i ABBA na naszej antenie w Radiu Plus.

0: Tak sobie myślę, że to chyba jeden z najbardziej nostalgicznych męskich głosów w historii muzyki. Chris Isaak na antenie Radia Plus w niedzielne popołudnie. Za chwilę będzie Bonnie Tyler, później Bad Boys Blue i tak dotrzemy do 15:00. O 3:00 serwis informacyjny, a później muzyczny alfabet Marka Środeckiego. Są wakacje, sięgamy po najciekawsze fragmenty z wywiadów Marka Środeckiego. Kolejne już dzisiaj po 3:00, więc będą nie tylko przyboje, ale też dużo rozmowy o muzyce. Po 15:00 zapraszam w imieniu Marka, a za chwilę zaśpiewa Bonnie Tyler.
1: Reklama. Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
2: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. GoldSun.com.pl 84 888 01 87.
3: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
4: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.

0: Za 3 minuty godzina 15. Rozpoczniemy od serwisu informacyjnego, a później muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Przypominam, wakacyjne powtórki. Kto dzisiaj u Marka? Zostańcie z nami, za chwilę wszystkiego się dowiecie. Życzę Wam udanego niedzielnego popołudnia. Do usłyszenia, Andrzej Jaszczyszyn.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Wielka obława na Abdulla B w Berlinie. Wjechał w tłum, a potem zaatakował maczetą. Zginęła jedna osoba, kilkadziesiąt jest rannych. Utrudnienia na drodze krajowej numer 5. Trwa protest mieszkańców. Ponad 20 kąpielisk nad morzem z zakazem kąpieli. To między innymi przez sinicę. Jest 15. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Służby przeszukują m.in. pociągi i składy metra. W Niemczech trwa obława na domniemanego sprawcę zamachu w centrum Berlina. Doszło do niego wczoraj wieczorem podczas Parady Równości w popularnym parku Tiergarten. 21-letni Abdul B. wjechał furgonetką w tłum, a później zaatakował zgromadzonych maczetą. Zginęła kobieta. Liczba rannych wzrosła do 29. Część z nich walczy o życie. Najnowsze doniesienia zza naszej zachodniej granicy śledzi nasz reporter Michał Rawa.
2: Zgadza się. Dzień dobry. W Berlinie trwają poszukiwania mężczyzny, również na dworcach, lotniskach czy w metrze. Służby już kilka godzin po zamachu weszły do mieszkania 21-latka, a także do mieszkania jego siostry. Nie został tam jednak znaleziony. Szef niemieckiego MSW Alexander Dobrindt podkreślił, że był to człowiek wcześniej znany służbom. Popełniał liczne przestępstwa, radykalizował się i był powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Der Spiegel podaje, że Abdul B. jest sympatykiem Państwa Islamskiego. Został aresztowany w ubiegłym roku na lotnisku w Berlinie po powrocie z Libanu. Był podejrzewany o zamiary terrorystyczne, ale pomimo tego w maju wyszedł z aresztu. Niemiecka policja ostrzega, że może być uzbrojony.
1: O czym informował Michał Rawa. Uwaga, kierowcy na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. Co pół godziny na przejście dla pieszych w Kaczorowie wychodzą uczestnicy protestu. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr.
3: Nad bezpieczeństwem protestujących oraz wszystkich uczestników ruchu drogowego czuwa 12 policjantów, którzy zabezpieczają przebieg zgromadzenia i na bieżąco kierują ruchem. Apeluję zatem do kierowców o uwzględnienie możliwych utrudnień i opóźnień. Jeżeli jest to możliwe, warto wybrać trasę alternatywną.
1: Mówi nam Ewa Kluczyńska z Policji w Jaworze. Protest potrwa do 16. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli. To m.in. przez wysokie fale. Z kolei na kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sienice.
4: Po prostu zanieczyszczenia wody spowodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej sienicy. Przed skierowaniem się na dane kąpielisko w celu aktywności wodnych warto zapoznać się właśnie ze stanem i jakością wody.
1: Mówi Patryk Ruciński ze szczecińskiego WOPR-u. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To będzie sprawdzian psiego nosa i dobrej współpracy z opiekunem. Podczas treningowych zawodów Nosework w Lubsku czworonogi będą wyszukiwać ukryte próbki zapachowe.
5: Cel jest taki, żeby ludzie, którzy uprawiają nosework, czyli sport kynologiczny, mogli poczuć odrobinę adrenalinki, no i wprowadzić psa też w stan takiej adrenaliny, takiego wydarzenia, oczekiwań swoich i sprawdzić się razem jako team.
1: Mówi psia trenerka Izabela Springiel. Na ringu pojawią się także zapachy zwodnicze, które mogą utrudnić odnalezienie właściwej próbki. Całość dzisiaj od 17.
6: Radio Plus, niedzielne popołudnie, rozpoczynamy muzyczny alfabet. Moimi i Państwa gośćmi są...
7: Dariusz Kozakiewicz,
8: Łukasz Drapała,
9: Piotr Urbanek,
6: czyli zespół Perfect i Łukasz Drapała. Zaczynamy.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. W naszym studiu muzycy zespołu Perfect. Za nami autobiografia. Bez tego utworu nie mogło się zacząć. Ale przyznam się, że 1 kwietnia roku ubiegłego przeżyłem, no, mały szok. Budzę się rano, jak zwykle tam śniadanko, po śniadanku biorę telefon, otwieram internet i czytam, że zespół Perfect się reaktywował, a nowym wokalistą jest Łukasz Drapała. Oczywiście pomyślałem sobie, fajny dowcip na 1 kwietnia i Łukasza dobrze znam i z wami się też, chłopaki, bardzo dobrze znam. Odebrałem to jako fajny żart, mówię, w sumie świetny dowcip, ale po kilku dniach okazuje się, że to nie jest dowcip i to jest prawda. Specjalnie wybraliście 1 kwietnia na tę informację?
1: Tak, tak, to był szczwany pomysł. Słuchaj, ja na to wpadłem, pamiętam, jakoś tak tydzień, dwa wcześniej, bo już chcieliśmy się ogłosić. Ty mówisz, że ty przeżyłeś szok. Tu pomysł sobie, jak ja przeżyłem szok kilka tygodni wcześniej, odbierając telefon, że jest takie pytanie. Więc ja byłem szokowany mocno, ale wymyśliliśmy tego 1 kwietnia z prostej przyczyny, bo stwierdziliśmy, że tego 1 kwietnia każdy będzie myślał, że to żart, a drugiego zaczną wszyscy pytać, czy to była jednak prawda. Więc ta promocja potrwa kilka dni. I faktycznie się przepięknie sprawdziło.
0: Cwany numer.
1: Rozlało się to po wszystkich mediach, bo po prostu ze wszyscy zaczęli pytać, no to jak to jest. No, ale to niosło też za sobą kilka, że tak powiem, takich, wiesz, rykoszetów. Ja pamiętam 1 kwietnia zapytałem chłopaków, czy skoro już się reaktywujemy już tak naprawdę i to na wizji zapytałem, czy wiąże się to również ze spełnieniem pewnej obietnicy, o którą prosiłem, że będziemy robili nowe utwory. I oni powiedzieli, że tak. Mhm. I wyobraź sobie, że ja w kolejny tydzień myślałem, że oni też zrobili mi dowcip, więc...
0: Ale nie zrobili dowcipu. Dzisiaj zagramy ten nowy utwór, który od niedawna gości na antenach stacji radiowych. Darku, jak wpadliście na pomysł, żeby to właśnie Łukasz zastąpił Grzesia Markowskiego?
2: Ja poznałem Łukasza rok wcześniej. Graliśmy wspólne koncerty. To były takie gitarowe koncerty. Graliśmy różne hity gitarowe, między innymi też i tribute Hendrixa i skrzyżowanie gitar, tak zwane. Tych gitarzystów było tam prawdzie nie 13, ale dosyć dużo.
1: I potężne nazwiska.
2: I tam poznałem Łukasza w garderobie i jak czekaliśmy po próbie na koncert, to zaczęliśmy sobie opowiadać, a że może byśmy coś wspólnie razem zrobili. To jeszcze nie było oczywiście mowy o Perfekcie, bo ani ja nie wiedziałem, ani nikt nie wiedział z nas. Mhm. I zaczęliśmy takie snuć jakieś sobie plany, ale przede wszystkim ja zwróciłem uwagę na Łukasza, ponieważ bardzo podobał mi się jego barwa głosu, to jest po pierwsze, bardzo mocny, ekspresyjny głos. Miał ogromną charyzmę na scenie, świetnie i wyglądał i zachowywał się jak prawdziwy rock. Także zwróciłem uwagę na niego. Mhm. I wtedy, kiedy żeśmy już rozmawiali z Agnieszką Jaworską, która prowadziła Perfect przecież przez 16 lat prawie, czy byłoby możliwe, żeby reaktywować z powrotem Perfect? No dobra, ale Agnieszka mówi, no dobrze, a kto będzie śpiewał? Wokalista, lider? Ja mówię, no jest taki człowiek, nie? Drapała. O, tak, ja słyszałem, znam, to ja się tym zajmę. No i zadzwoniła do Moniki, do żony Łukasza.
1: Żona do
2: Łukasza i powiedział, że w ciągu 3 minut w ogóle nie było w ogóle mowy. Wiesz, a to on zresztą opowie, jakie miał wrażenia, odczucia, wiesz, wtedy po tej pierwszej propozycji. No.
1: Ja się żony słucham po prostu.
0: No i co? I pierwsza próba. Przychodzisz na próbę.
1: No to było piękne zdarzenie.
2: Nie, a jeszcze, wiesz co, Łukasz myślał, że to chodzi o jakiś jeden koncert.
1: Ja myślałem, że to, wiesz, takie zrobimy spotkanie, że wiesz, Grzesiek nie chce, zwłaszcza, że 2 lata wcześniej robiliśmy wspólną reklamę, gdzie śpiewałem niewiele i ja pomyślałem, że to może będzie taki koncert okazyjny i że się zgodzę na to, przecież dlaczego nie, będzie cudownie, wspaniale. I za chwilę moja Monia mówi do mnie, ale słuchaj, tu chodzi o to, żebyś ty dołączył do tego zespołu. I to było to takie magiczne 11 sekund w mojej głowie, gdzie przemyślałem dosłownie szybko, wszystciutko. Pierwsze pytanie brzmiało, co na to Grzesiek, bo to było dla mnie piekielnie ważne, żebyśmy mieli tutaj czystą kartę między sobą. Dowiedziałem się, że jest wszystko w porządku, że Grzesiek mówi jasne, tylko niech on będzie sobą. Więc drugie pytanie brzmiało, czy zrobimy nowe piosenki, więc szybko tylko postanowiliśmy, ale pytasz o próbę. To był piękne popołudnie wiosenne i słoneczne, kiedy podjechaliśmy pod garaż słynny Perfektu. Ja przyjechałem z całą prawie rodziną, bo Monia też chciała poznać chłopaków. Wszedłem do garażu, akurat byli zajęci graniem. Więc, żeby nie przeszkadzać, podszedłem do mikrofonu i włączyłem się do utworu Perfektu, który akurat leciał.
3: Akurat kończyło się Idź Precz i na te ostatnie takty dosłownie wszedł nasz kolega i po prostu już tak zostało. Pięknie, wszystko się zgadzało.
4: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis. Reklama.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Kura w

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
2: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet za nami, ale w koło jest wesoło, a w naszym studiu muzycy zespołu Perfect było o tym, jak Łukasz dołączył do zespołu, to ciekaw jestem, jak było na pierwszym koncercie, który zagraliście w tym składzie.
1: Nerwowo, Marku. Było bardzo nerwowo.
0: Ja byłem trochę zestresowany. Ludzie z takim doświadczeniem...
1: Tak, właśnie wiesz, właśnie chodzi o to, że my z takim doświadczeniem...
0: Mieliście coś do stracenia.
1: Mieliśmy coś do stracenia. No. Bardzo nam na tym zależało, żeby... Przede wszystkim, żeby zespół dobrze wypadł, bo po 6 lat prawie żeśmy nie grali. Tak się wydaje, że po setkach koncertów, rozumiesz, to wszystko wchodzi się, wiesz, i w ogóle luz. Ale druga rzecz, to przede wszystkim trochę się bałem o Łukasza. Nie dlatego, że nie da rady, tylko, że wiesz, wszyscy będą po prostu na niego patrzyli, no, słuchali i porównywali.
0: Nie udało się od tego uciec. Musiały być porównania,
1: tak,
0: dobrze, gorzej.
1: Porównanie. Trochę dlatego, z tego powodu byłem trochę zdenerwowany, zestresowany. Ale to wiesz, to minęło po ośmiu taktach pierwszego utworu.
2: A to prawda, że akurat to wszystko opadło zaraz po pierwszej piosence, jak zobaczyliśmy te uśmiechnięte twarze, które chciały z nami uczestniczyć w tym wydarzeniu. No ale wiesz, a propos tego dołączenia pytasz, no wiesz, ja wszedłem do legend. Ja zobaczyłem ten skład, wiesz, ja się dowiedziałem, że sekcja Humana, który kochałem w latach 90, jest Darek, jest Jacek. Ja chciałem z chłopakami po prostu sobie pograć, bo to dla mnie to był wielki zaszczyt. Ja na to uznanie, ja zdaję sobie sprawę, że będę pracował latami, wiesz, w składzie Perfektu i nawet nie wiem, czy kiedykolwiek je wypracuję, tylko chodzi tutaj bardziej mi o przyjemność grania wspólnego i tworzenia. Efektem ubocznym może być te przyjemne odebranie przez publiczność, na co mocno liczymy, chociażby w przypadku tego singla, który teraz wychodził. Teraz za chwilę powstają kolejne, bo planujemy pracować dalej. Wiesz, to nie jest zespół do odcinania kuponów. To jest rockowy zespół z krwi i kości, tak jak był.
3: I żywy jeszcze. Jeszcze żywy.
2: Na koniec zawsze gramy jeszcze nie umarłem i mocno się z tym zaczynam identyfikować.
0: To wielka tradycja. Łukaszu, ale ty nie jesteś muzykiem, który przychodzi bez jakiegokolwiek doświadczenia, bo twoje doświadczenia są po pierwsze z telewizyjnych talent show, w których brałeś udział i to ze znakomitymi efektami, no ale też zespół Chemia, w którym byłeś wokalistą i to zespół Chemia, który nagrywał pod okiem naprawdę światowej klasy producentów.
2: Tak, to były znakomite przygody. Przez kilkanaście lat zwiedzaliśmy praktycznie cały świat, bo Chemia był przede wszystkim, to był zespół rockowy anglojęzyczny. Oczywiście mieliśmy kilka polskich piosenek, mieliśmy nawet piosenki, nawet małą epkę ukraińską w geście dla przyjaciół właśnie z Ukrainy. Jeździliśmy tam w trasy koncertowe, było wspaniale. Ja tam nie byłem tylko oczywiście wokalistą, ale również współtwórcą tych wszystkich utworów. Z Wojtkiem Balczonym głównie pisaliśmy te wszystkie piosenki. Z panem ministrem Wojtkiem, którego serdecznie pozdrawiamy. No był to czas przepięknych przygód. Tak zdobywałem swoje pierwsze profesjonalne, powiem to, szlify.
0: I to były mocne nazwiska, bo między innymi muzyk grupy Duran Duran, a także muzycy współpracujący.
2: Z Metallicą, z Nirvaną, bo był Mike Fraser, który produkował nam poprzednie płyty.
0: A też z Brianem Adamsem.
2: A tak, oczywiście, też był Brian Adams. U niego w studiu nagrywaliśmy płytę, a ostatnim producentem był właśnie znany z Duran Duran, czyli z współpracy z Robertem Palmerem, Andy Taylor, który akurat na ostatniej płycie napisał mi teksty. To były wspaniałe czasy i wiesz, w Polsce to było jednak niszowe granie, bo nie graliśmy po polsku i byliśmy tacy troszeczkę odłączeni od tego wszystkiego, mimo że się bardzo staraliśmy uczestniczyć w tym rynku, ale zjeździliśmy cały świat, od Los Angeles do Moskwy, trasy w Europie, w Wielkiej Brytanii, właśnie w Ukrainie i wiesz, to rozwijałem się tam w jakiś sposób, ale dopiero kiedy skończyła się pandemia, zdecydowałem się zrobić coś szerzej, stąd moje wycieczki do talent show, aby powiedzieć publiczności, że istnieje, po prostu, że istnieje, bo publiczność rockowa zdawała sobie sprawę z mojej obecności, ale szersza publiczność nie do końca, z logicznych względów. No i kiedy pojawił się Perfect, no to pamięci nie wymyśliłbym sobie takiej historii. Naprawdę. Nie stworzył.
0: Ale wiesz co, ja tak się zastanawiałem, czy ty pasujesz do tego zespołu po tej informacji 1 kwietnia roku ubiegłego? I mówię, chyba tak, bo to jest chłopak z taką rock'n'rollową duszą. Bardzo szybko się, pomimo delikatnej różnicy wieku, z kolegami złapie wspólny język. I na scenie wszystko się zgadza.
2: Wiesz co, chyba w rock'n'rollu to liczy się wiek duszy chyba, nie?
1: A nie? Łukasz ma tyle lat, co istnieje Perfect, czyli 45.
0: No właśnie.
2: I w związku z tym następna trasa, właśnie nasza wielka jesienna, na którą zapraszamy, nazywa się 45 lat na świecie i to nie jest przypadkowy dobór słów.
0: Łukaszu i Piotrze, to wam powiem, bo Darkowi już mówiłem, pierwszy taki rockowy koncert, na którym byłem, to Hala Gwardii w Warszawie, rok 74 i na scenie zespół Test, a w jego składzie Darek Kozakiewicz. Wojtek Gąskowski w roli wokalisty.
2: Wojtek Gąskowski był na pierwszym naszym koncercie wspólnym, przyszedł na nasz koncert.
0: Super. Perfekt. No, to fantastyczny gość.
2: Pozdrawiamy go serdecznie.
0: Ale powiem wam, że ten występ wtedy zespołu Test zostawił na mnie wrażenie do dziś. No, ja wtedy zakochałem się w piosence Przygoda bez miłości. To było coś, czego na naszym rynku muzycznym wówczas nie było. No dzisiaj jest rock and roll, jest rock.
1: Tak,
0: wtedy byliście prekursorami tego typu muzyki.
1: Wiesz, wydaje mi się, że to była jedna z chyba z ważniejszych zespołów tamtego okresu, bo myśmy naprawdę grali muzykę taką nowoczesnego rocka, jak na tamte lata.
0: Z takimi elementami hard rockowymi.
1: Tak, no hard rock był bardzo modny. No oczywiście, wiesz, myśmy słuchali, zbieraliśmy płyty, no oczywiście no nie było to łatwe, ale ogromny zapał do pracy, wiesz. Właśnie wspominałeś niedawno o remoncie. Tam mieliśmy właśnie bazę, tam żeśmy ćwiczyli, tam mieliśmy również swoją tak zwaną kanciapę. Tam poznałem również Czesława Niemena, który tańczył na dyskotekach.
0: Takie to były czasy.
4: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na BIS.

0: reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Ach, ta drżąca powieka.
2: I ten nocny skurcze łydek.
1: Biorę magnez i nie czuję efektu.
3: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
0: Reklama.

Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami Nie Płaczewka, jeden z kultowych hitów zespołu Perfect w naszym studiu muzycy tej formacji. Piotrze, bo ty najmniej mówisz, teraz chciałbym, żebyś ty trochę poopowiadał. Jakie twoje były pierwsze wrażenia, kiedy Łukasz wszedł na waszą próbę, wy już graliście, on się do was dołączył?
1: Od początku, jakby jak wszedł Łukasz na próbę i zaśpiewał pierwsze dźwięki, wiedziałem, że to jest strzał w dziesiątkę. I potem tylko następne wszystkie nasze rozmowy w busie i tak dalej potwierdzały to dobre wrażenie. I wydaje mi się, że po prostu dobraliśmy się jak w korcu maku, można powiedzieć. Poza tym jeszcze jest jedna kwestia. To jest człowiek, który jest młodszy, ma dużo poweru i no właściwie można by powiedzieć, że dzieli nas prawie pokolenie, ale jednak właśnie przez to, że już z niejednego pieca chleb jadł, pasuje do nas jakby w starym, fajnym samochodzie wymienić silnik i maskę, może złe porównanie. Silnik to perkusista Krzysiek Patocki, którego też uparłem się, żeby z nami grał, bo uważam, że po prostu to jest napęd dobry, wiesz. I tutaj człowiek, który wszedł i zastąpił Grześka. Ja powiem taką historię. Któregoś dnia po koncercie, gdzie my graliśmy?
2: Na południu Polski.
1: Patrzę, że mam nieodebrane połączenie od Grześka. Oddzwoniłem do niego, a on mówi: słuchaj, siedzimy tu z Krysią, oglądamy telewizję i ten wasz nowy chłopak jest zadzierżysty, naprawdę bardzo się cieszę, że go wreszcie wzięli. No i po prostu mamy bardzo fajną, czystą sytuację. Mówię, no, kochamy się jak bracia i jedziemy do przodu.
3: Jeżeli mogę dodać, właśnie to, czego nie dodałem po tej próbie, że to było coś niesamowitego, kiedy skończyliśmy grać, siedzieliśmy na kanapie i momentalnie poczuliśmy się ze sobą, jakbyśmy od 30 lat tam siedzieli, w tym garażu. I to nie było tylko moje wrażenie, jak się po chwili okazało.
4: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: Reklama.
1: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
2: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewski. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: Wypadek na trasie rajdu Polski. Auto stanęło w płomieniach. Ewakuowano kilkaset tysięcy osób. Francja i Hiszpania walczą z ogromnymi pożarami. Uwaga kierowcy na S7. Jutro rusza pierwszy etap remontu. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zaczynamy od wypadku na trasie rajdu Polski. W Zamarskach jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto stanęło w płomieniach, obaj zawodnicy trafili do szpitala. Przypomnijmy, że to już kolejna taka sytuacja na trasie rajdu. Wczoraj doszło do wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg zostali przetransportowani do szpitala, ich życiu nic nie zagraża. To jedna z największych katastrof naturalnych w historii Francji i Hiszpanii. W obu krajach tysiące strażaków walczy z ogromnymi pożarami. We Francji najsilniejszy wybuchł w Żyrondzie na zachodzie kraju. Ogień jest 25 km od stolicy regionu Bordeaux. Jego mer Thomas Cazenave uspokaja, że ewakuacja miasta nie jest planowana. Czytałem w prasie, zwłaszcza w mediach zagranicznych, że przygotowaliśmy ewakuację Bordeaux. Nie ma żadnej ewakuacji Bordeaux w planach. Powtarzam, nie będzie ewakuacji. Pożar jest dalej na południe. Nadal jest na skraju obszaru metropolitalnego, ale nie posuwa się na zachodnim skrzydle. We Francji ewakuowanych zostało 220 tysięcy mieszkańców, z kolei w Hiszpanii ze swoich domów uciekać musiało 75 tysięcy osób. Pożary są oddalone o kilkadziesiąt kilometrów od Madrytu. Nastolatek na hulajnodze elektrycznej zderzył się z policjantem. To w trakcie pościgu na ulicach Krotoszyna w Wielkopolsce. Dwóch 17-latków na hulajnogach nie zatrzymało się do policyjnej kontroli.
2: W trakcie pierwszego pościgu jeden z funkcjonariuszy podjął próbę zatrzymania jednego z kierujących. Ten nie dostosował prędkości do warunków ruchu drogowego, czym doprowadził do zdarzenia z policjantem Wydziału Ruchu Drogowego. Drugi z kierujących został zatrzymany po krótkiej chwili.
1: Mówi Łukasz Nowak z policji w Krotoszynie. Jeden z zatrzymanych to mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, drugi obywatel Ukrainy. Dokładne okoliczności sprawy wyjaśnia policja. Od jutra kierowcy jadący ekspresową S7 w kierunku Gdańska muszą zdjąć nogę z gazu i zwracać uwagę na oznakowanie. Rusza remont, który wiąże się ze zmianami w organizacji ruchu. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
3: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni, a ruch zostanie poprowadzony wyłącznie lewym pasem. Ten etap prac ma potrwać około 2,5 tygodnia. Z kolei w połowie sierpnia rozpocznie się drugi etap prac. Wtedy ruch w obu kierunkach zostanie przeniesiony na jezdnię w stronę Warszawy.
1: Prace mają potrwać do połowy września.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Jak co roku w wakacje na Krupówkach można oddać krew. Zakopiańskie punkty krwiodawstwa prowadzi akcję w każdą środę. W lipcu i sierpniu krwi potrzeba szczególnie, mówi Maria Lambrecht, szefowa punktu.
4: Permanentnie brakuje krwi. W sezonie wakacyjnym krwiodawcy jadąc gdzieś tam na urlop nie myślą o oddawaniu krwi. No i ta wypadkowość.
5: Nie wiadomo, co cię seko kiedy w życiu, co cię seko i kiedy ci trzeba będzie tej krwi przetoczyć albo podać. To jest bardzo ważne.
6: Miałem jechać w piątek do Ostrołęki właśnie do szpitala oddać krew, a że tu jest okazja, także człowiek może w ten sposób tak pomaga, tak?
5: Możesz się podzielić po prostu tym, co ma znojdrok sobie, bo krwi się nie da się podrobić, nie da się wyprodukować.
4: Każda ta zebrana donacja jest przerobiona na 3 różne preparaty krwi, które dajemy do 3 różnych jednostek chorobowych. Przy jednej donacji można uratować 3 życie.
1: Krew może oddać każda zdrowa, pełnoletnia osoba.
7: Radio Plus Muzyczny Alfabet. Rozpoczynamy drugą godzinę naszego spotkania. Moimi Państwa gośćmi są...
8: Dariusz Kozakiewicz, dzień dobry.
9: Łukasz Drapała.
10: Piotr Urbanek.
7: Czyli zespół Perfekt. Zaczynamy drugą godzinę.
0: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Na bis.

0: co chcesz.
1: Radio Plus, za nami niewiele ci mogę dać, a w naszym studiu Muzycy Perfektu Darek, Łukasz i Piotr. No to przed wami ciekawy rok, bo to też rok jubileuszu 80. urodzin Bogdana Olewicza, również autora, tak, który no, stworzył te najwspanialsze teksty zespołu Perfekt.
2: Tak, bardzo.
1: Powiem wam, że ja podziwiam Bogdana za to, że on wie, dla kogo pisze. Inne teksty pisał dla Zdzisławy Sośnickiej, dla Anny Jantar, dla Krzysztofa Krawczyka, a Perfekt to jest zupełnie oddzielny rozdział w jego twórczości.
2: Tak, to zupełnie zgadzam się, Marku, z tym. Ja myślę, że wiesz, tutaj Bogdan podszedł do tego zespołu bardzo specyficznie, bardzo mi zależało, żeby stworzyć zespół na miarę światowego zespołu, wiesz? I oczywiście ze współpracy również z Markowskim, z zespołem, jak również ze Zbigniewem Hołdysem. Mhm. Dlatego, że to był taki team, który pracował na to, żeby osiągnąć najwyższą półkę w kraju i na świecie. Mhm. I absolutnie no wiemy, czego zespół dokonał w tamtych czasach i do dzisiaj można się tym po prostu szczycić.
1: No. Ja pamiętam te pierwsze koncerty Perfektu na początku lat 80. Pamiętam też taki koncert, kiedy ty grałeś w składzie Perfektu. To był taki dyskotekowy koncert wręcz w warszawskiej stodole. Basia Trzeczelewska była jedną z wokalistek.
2: To Marku,
1: początki były taneczne.
2: To
1: czasy gorączki sobotniej nocy.
2: Wspaniałe mam wspomnienia, dlatego że to był pierwszy skład tego Perfektu, który miał się za pół roku tworzyć.
1: Tak.
2: I tam właśnie Basia Trzeczelewska, z którą naprawdę przez wiele lat miałem kontakt. No ona już oczywiście była na świecie, robiła karierę ogromną, a później no to już oczywiście powrót za agresją. Zresztą powiem szczerze, że naprawdę ten zespół miał duże szanse, żeby zdobyć rynek amerykański na przykład.
1: Myślę, że tak. Z taką muzyką, tak, z takimi melodiami, które też wpadają w ucho, bo rok rokiem, ale też tam melodyka jest niesamowicie ważna.
2: Tak, tak.
3: Wtedy chyba, zdaje się, ten zespół nazywał się Perfect Show and Disco Band.
1: Tak jest. Wtedy.
3: I pojechali na kontrakt do Stanów, który zresztą Dario oddał Zbyszkowi, z tego co pamiętam.
2: Tak. Więc
3: mamy tutaj takie jakieś... takie historie. Dopiero wykrystalizował się po powrocie ze Stanów jako zespół Perfekt.
1: Tak było.
4: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis. Reklama.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
8: O.
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet, za nami wszystko ma swój czas. W naszym studiu muzycy zespołu Perfect wszystko ma rzeczywiście swój czas. Teraz czas na nowe rzeczy, na nową odsłonę, ale też czas wspomnień. Tak jak mówiłem, to 80. urodziny Bohdana.
1: Ja uważam, że myśmy poświęcili naprawdę bardzo wiele lat. No, ja od 16 lat praktycznie zajmuję się muzyką i całe życie jest moje związane
0: z muzyką. Muzyką to od dziecka się zajmujesz.
1: Od 5 lat już na akordeonie, później pomału gitarka.
0: Naprawdę grałeś na akordeonie?
1: Tak, nagrałem na akordeonie.
0: No,
1: tata mi robił takie specjalne szelki, bo ja miałem 80 basów i po prostu jak sobie postawiłem ten akordeon na kolanach, to tylko widziałem...
0: To pewno była Wiktoria.
1: Wiktoria, tak, no. Czarna
0: też,
1: Wiktoria.
0: Też, widzisz, zaczynałem od takiej samej czarnej Wiktorii 80.
1: No i później pomału przyszedł boom gitarowy. Oczywiście Shadows, to była ta grupa, która w ogóle wszystkich powaliła na nogi. Trzeba było mieć gitarę pod warunkiem, że była czerwona. Pod warunkiem, że musiała być czerwona.
2: Ja tylko dodam, że teraz ja noszę małą Wiktorię. Od 2 miesięcy, widzisz.
3: Urodziła mi się...
2: Urodziła mi się córa, wiesz, 2 miesiące temu i ma na imię Wiktoria. I mi się skojarzyło, tak jak pięknie opowiadacie.
1: Nie, bo mówiłeś, Marku, o tym, wiesz, o tych tamtych czasach i o tych... Ja myślę, że po prostu, wiesz, zespoły muszą tworzyć. Jeśli kochają muzykę, jeśli pasjonują się tyle lat, całe życie, to po prostu muszą grać i muszą tworzyć. To jest przede wszystkim dla ludzi, którzy chcą przyjść na koncert, którzy chcą powspominać również, no bo przecież niektórzy wspominają na przykład, jak się dzieci im rodziły przy FC albo przy innych utworach, pamiętają do dzisiaj. I wiesz, te ostatnie koncerty, co byśmy zagrali w tej chwili, już ponad kilkanaście koncertów, widzisz po twarzach, że po prostu śpiewają. No to jest tak, jak Łukasz mówi pięknie, że publiczność jest jakby wokalistą Perfektu.
2: Tak, kolejnym nowym wokalistą. To jest niesamowite.
0: Sprawdzają się słowa autobiografii. Jak to jest? 100-tysięczny tłum?
2: Spija słowa z mych ust. Ale wiesz co, a propos właśnie tego utworu Wszystko ma swój czas, on akurat jest z tych nowszych. Mhm. I to było takie niesamowite wrażenie moje przy pierwszych koncertach tych takich plenerowych, kiedy zobaczyłem 3 pokolenia. Wiesz, tak. Stoi córka, mama i babcia i wszystkie we troje śpiewają cały utwór i znają słowa. To jest coś nieprawdopodobnego, bo ja nie wiedziałem, jak to będzie, prawda? Nie dość, że ja nie zakładałem, że w ogóle, kto to będzie chciał Perfect z Drapą słuchać, ale się na szczęście mocno pomyliłem, ponieważ tego trochę jest. I te pokolenia, to się nie kończy. Co więcej, tak jak wydajemy te nowe utwory, to po prostu jest tylko...
0: Myślę, że będą kolejne pokolenia.
2: Bo mamy coś do powiedzenia cały czas. I to jest ważne.
4: Muzyczny alfabet. P jak Perfect.

0: reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo. Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
4: Oh my God.
3: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus, muzyczny alfabet. Nasze spotkanie powoli dobiegło końca, ale zgodnie z obietnicą początku audycji zagraliśmy nowy utwór Liczba Pi. Jacek Cygan, z którym już mieliście okazję współpracować, napisał słowa.
1: Tak, napisał do dwóch kompozycji, które się ukazały na płycie Da Da Dam, czyli Wszystko ma swój czas i Odnawiam duszę. Mm-hmm. I to było tak jakby pierwsze spotkanie, jeśli chodzi o zespół Perfect z Jackiem Cyganem. Mm-hmm. No, myślę, że tutaj nie było wyboru. Ja oczywiście miałem gdzieś zamyśle, żeby jednak Jacek napisał tekst do tego, do Liczby Pi. Oczywiście tytułu jeszcze nie było, no ale przekazaliśmy mu demo i wtedy stała się taka rzecz, że Łukasz chciał porozmawiać z Jackiem.
2: Właściwie to Jacek zadzwonił.
1: A właściwie Jacek chciał porozmawiać z Łukaszem. No, o czym miał być ten tekst? No, co czuję? No, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Uważam,
3: wiesz, że... To był piękny wieczór, kiedy odebrałem telefon od Jacka i Jacek zapytał, co czujesz, jak nucisz ten utwór? Bo on otrzymał takie zanucone po norwesku demo, jak to zwykle się robi. A ja mówię, wiesz co, w tej chwili? Jacku, w tej chwili to ja czuję taką trochę frustrację na to wszystko, co się dzieje wokół nas, na te sztuczne podziały kreowane przez polityków, to betonowanie się, to takie, ten brak dialogu, to takie bezsensowne tak naprawdę szukanie problemu i dziury w całym, zamiast z takiego prostego stwierdzenia, że wszyscy razem w tym jesteśmy i tylko wszyscy razem możemy się z tego wszystkiego uratować. I on mówi, kurczę, to ja już wiem, o czym to będzie, bo ja myślę dokładnie tak samo. I trzy dni, albo trzy noce później, pamiętam, usłyszałem mojego synka i przyszedł mail. Nie mogłem się powstrzymać, kliknąłem i po pierwszym czytaniu, a czytałem od razu z melodią w głowie, łzy stanęły mi w oku i już stwierdziłem, że to jest wszystko, co potrzebujemy.
0: Tak. Panowie, bardzo dziękuję wam za wizytę w naszym studiu.
1: Dziękujemy.
0: Świetna rozmowa. Myślę, że to pierwsza w tym roku nasza rozmowa, ale spotkamy się, kiedy już więcej tych nowych utworów będzie gotowych.
3: Super.
0: Bardzo wam dziękuję. Życzę powodzenia z tymi nowymi utworami.
1: Bardzo dziękuję.
0: I niech Perfect wciąż będzie żywy w naszej pamięci i niech kolejne pokolenia Polaków wychowują się na waszych utworach.
1: Bo to w tym chodzi. Piękne słowa. Dziękuję bardzo.
4: Muzyczny alfabet Marka Sierockiego. Napis.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

0: Reklama.
1: Centrum Medyczne LuxMed oferuje porady lekarzy specjalistów, badania laboratoryjne, stomatologię, porady fizjoterapeutyczne i zabiegi rehabilitacyjne, a także USG, echo serca, Doppler naczyń, Holter.
2: Rezerwacja terminów odbywa się online lub telefonicznie. Więcej informacji na luxmedlublin.pl oraz na Facebooku.
3: Energię czerp ze słońca, a dotacje z programu Czyste Powietrze. Pomoże Ci w tym Gold Sun. Kompleksowa obsługa termomodernizacji domów. Od załatwiania wszelkich formalności i uzyskania nawet 100% dofinansowania w programie Czyste Powietrze. Na wymianę okien, elewacji, wymianę źródła ciepła, aż po montaż i serwis. Ty płacisz tylko VAT. Zaufaj lokalnej, sprawdzonej firmie. Zamość Starowiejska 12B, Lublin, Galeria Gala. goldsun.com.pl 84 888 01 87.
4: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
5: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
6: Marzysz o własnym jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie? Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. Tanie balie tradycyjne i nowoczesne w zasięgu Twoich możliwości. Kaskada Balie.pl. Aleja Warszawska 57A, Jastków obok Lublina.
0: Reklama.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Cut Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jacuzzi na tarasie lub w ogrodzie. Gorąca woda i bąbelki przez cały rok. 570-401-009. Balie ogrodowe z piecem na drewno. Tanie balie ogrodowe na twoją kieszeń. Aleja Warszawska 57A. Jastków obok Lublina. 570-401-009.
3: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie.

0: się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością. Dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na Audi.pl.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Torysszyc.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Znowu miałam rację.
4: W czym?
3: We wszystkim.
4: Akurat.
3: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
4: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
3: A nie są?
5: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
6: Nie chcesz być sam?
7: Myślisz poważnie o założeniu rodziny i ważne są dla Ciebie katolickie wartości?
6: Zajrzyj na stronę zapisanisobie.pl i znajdź swoją bratnią duszę.
7: Zapisanisobie.pl. Dobre miejsce dla ludzi dążących ku dobru.
8: Reklama.

0: Reklama.
1: Kto da więcej? 900 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 900 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
2: Urządzasz mieszkanie? No to odpukaj w niemalowane. Albo lepiej, kup drewniane meble ze sklepu Drewniany Mebelek w Lublinie. Solidne, modne i wykonane z litego drewna. W ofercie także duży wybór materacy. Rabaty do 35%. Drewniany Mebelek, Lublin Energetyków 33.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Lato z nutą nostalgii.
1: Jak pory roku Vivaldiego zmienia się światło w twoich oczach.